Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. Mhm. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To szpiku kość.

Jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem. Będziesz mi wdzięczny.

0: Zew morza, białe szumy i cisza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To jeszcze raz. I może jeszcze raz. Proszę bardzo, no to żaden
1: ładnie
0: problem.
1: Machasz tymi pałeczkami, bardzo się to podoba.
0: Na werbelku sobie gram, ram pam pam. Tak jest. No dobrze, zimno dzisiaj o poranku, ty widziałeś, że nie. Było ci 6 stopni.
1: Jest? Oj, przestań, ja w krótkim rękawku.
0: Ale co masz na krótki rękawek?
1: Nic.
0: Nic,
1: naprawdę.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że wczoraj byłeś tutaj w kurtce, w bluzie, w t-shircie, a dzisiaj jesteś w krótkim rękawku?
1: Bo jest na to pewne wytłumaczenie.
0: No, dawaj.
1: Wczoraj było szaro, ponuro, padał deszcz.
0: No, dzisiaj słońce.
1: I ty wtedy się ubierasz cieplutko. No właśnie, a dzisiaj to słońce. Ty nie zwracasz uwagi, jaka jest temperatura powietrza. Ty patrzysz na słońce, patrzysz, że nie wieje i jest ci ciepło.
0: No dobrze, niech tak będzie. Łódź, 6 stopni, naprawdę 6 stopni pokazują termometry IMGW, natomiast najcieplej teraz będzie w Ustce nad samym morzem, tam no prawie 18. Cóż za amplituda. Coś niesamowitego. To ja dzisiaj założyłem cieplejszą, taką bardziej jesienno-zimową bluzę.
1: Nie będzie wam potrzebna. W ciągu dnia też będzie całkiem ciepło. Dużo słońca, chociaż na północy będzie więcej chmur, nawet burze. I teraz widzę, że no gdzieś tam w okolicach Wejherowa delikatnie może padać, ale to jest jedyne miejsce, gdzie teraz kropi w całej Polsce.
0: Więcej informacji pogodowych oczywiście już teraz, tak na dobry początek.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dobra informacja dzisiaj jest taka, że

0: Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, od północnego zachodu kraju wzrastające tylko do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu i na Karpatach. I w Karpatach tam możliwe także słabe opady deszczu, po południu na północy miejscami także burze, no i popadać może 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: A temperatura, mówiłem, że będzie ciepło jak na polskie lato. Od 20 do 23 stopni Celsjusza, ale sprawiedliwie, bo to na przeważającym obszarze kraju. Co prawda wspomniałem, że na północy może i na zachodzie być chłodniej. No to właśnie tutaj od 17 do 19 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Nad morzem w porywach do 55 km na godzinę, w czasie burz porywy wiatru do 65, a wysoko w Sudetach nawet do 80.
1: A możesz mi sprawdzić ciśnienie u siebie?
0: No, 1001.
1: No dobrze, ale... To tyle ci pokazuje dzisiaj barometr?
0: Tak.
1: Twój? Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Sprawdzałeś?
0: A co? Zepsuł ci się zegarek?
1: No nie wiem, 1024 mi pokazuje. Hektopaskali.
0: Gdzie?
1: Porównuję to z mapą IMGW i ona pokazuje teraz w Warszawie około 1016. A faktycznie w południe...
0: A, że spadnie tak bardzo.
1: No właśnie, ma być 1001 hektopaskali. Taka jest rzeczywistość i w ogóle dzisiaj przewidywany jest spadek ciśnienia.
0: No to mnie przestraszyłeś teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to 3 minuty już po godzinie 6. Witamy się z wami, oczywiście zapraszamy was na wspólną trasę, pytając, co u was słychać.
1: To my, to my, to my. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: 10 minut już po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A u nas wszystko się już zgadza. Maroś z Warszawy się odezwał i pisze: dzień dobry w środeczek, panie
0: Patryku. Dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Panie Emilio.
2: Dzień dobry.
1: No i wszystkim państwu, by tak dobry był ten dzień. Maroś z Warszawy.
0: Będzie, oczywiście, że będzie.
1: Zdecydowanie.
0: Z nami, zdecydowanie. Emilia Kleszczewska. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Jeszcze raz dzień dobry, jestem i
0: przyglądać
2: oczywiście...
0: się będzie uważnie.
1: I co 20 gotowa. Minut raportować wam sytuację na polskich drogach. Sprawdźmy, jak jest teraz 10 po 6.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy ten dzień, jeszcze raz dzień dobry i mamy informacje o S3, tam nie zakończyły się jeszcze prace, to odcinek węzeł Legnica Południe do węzła Jawor Północ, czyli województwo dolnośląskie, 303 km, gdzie po godzinie 23 palił się samochód dostawczy i wiemy, że jezdnia w kierunku Bolkowa najpierw była zablokowana, no ale po

0: godzinie 1:30 właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostarczyła informację, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Bolkowa. Jeżeli chodzi o objazd, to też jest wytyczony cały czas na węźle Złotoryja na drodze wojewódzkiej nr 364, a także na drodze wojewódzkiej nr 363. Tam jednak mimo wszystko nie widzimy na mapach, żeby coś się jeszcze działo, ale no, służby jeszcze na miejscu mogą działać. Na S3 przypomnę raz jeszcze. Jeżeli chodzi o autostradę A4 i autostradę A1, to tam prace już się zakończyły, a po godzinie 23 jeszcze byli drogowcy na węźle Jadwisin do węzła Chojnów, czyli to był 68 km autostrady A4, gdzie doszło do kolizji samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym. Na szczęście nie było osób rannych, ale zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. No i to nie wszystko. Mamy jeszcze wiadomość z autostrady A1, Pelplin, węzeł Kopytkowo, czyli województwo pomorskie, 47 km. Tam po 21:30 zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. Wiemy, że zablokowany był przez dłuższy czas pas w kierunku Łodzi, ale teraz tam również już utrudnień nie ma. Czekamy przez cały dzień na wiadomości od Was. 22 513 11 11 to numer telefonu, ale też oczywiście przede wszystkim dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u Was dzisiaj o poranku? Jak Wam się dzisiaj wstawało i jak wyglądają te Wasze pierwsze kilometry dzisiaj, tak zwany rozruch poranny?
3: A może ktoś potrzebuje sprawdzenia trasy, dajcie właśnie znać skąd, dokąd, może to jest urlop, może jakaś wycieczka, albo po prostu do pracy macie tych kilometrów trochę więcej. Czekam, chętnie sprawdzę.

0: 20 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. No nie uwierzysz, po prostu nie uwierzysz. To, co ja dzisiaj zobaczyłem, widziałem człowieka.
1: Człowieka widziałeś?
0: Człowieka widziałem.
1: Jak on wyglądał? Ale
0: no normalnie, tak jak każdy klasyczny człowiek. Nie, miał plecak, ale o, to nie
1: szedł
0: o to chodzi.
1: Na wycieczkę, nie do pracy.
0: No. A co miał w plecaczku? Dobrze, zostawmy ten wątek, ale nie, to nie o to chodziło. Ale ten człowiek, którego dzisiaj rano widziałem, miał coś, czego ja nie widziałem już od dawna.
1: Poczekaj. Pajączka.
0: Jakiego pajączka?
1: Na plecach. Taki, co prostuje.
0: Nie.
1: Ja to tego dawno od niej widziałem.
0: Miał coś zupełnie innego, czego nie widziałeś ty, nie widziałem ja i nie widzieli inni.
1: Był to namiot przyczepiony do plecaka.
0: Nie.
1: Karimata.
0: Nie.
1: No turystycznie myślę.
0: Ten człowiek miał na głowie zimową czapkę.
1: O.
0: Naprawdę.
1: Ale sam mówiłeś, w Łodzi 6 stopni Celsjusza. To już wiemy, skąd przyjechał.
0: Dokładnie. Czyli to jest przybysz z Łodzi.
1: Dlatego miał plecak, bo będzie zwiedzał Warszawę.
0: Tak jest.
1: A czapkę, bo przyjechał z Łodzi, tam jest zimno.
0: Dokładnie. Mamy to.
1: Mamy to.
0: Pozdrawiamy.
1: I wiesz, jak to się nazywa?
0: No.
1: Od szczegółu do ogółu.
0: Albo odwrotnie.
1: Czyli metoda myślenia indukcyjnego. Ale nasz słuchacz Gaspar...
0: Myślałem, że tylko kuchenka jest,
1: Nie. Informuje nas o tym, że słuchajcie, jak już mówicie o utrudnieniach, to może warto zrobić to według hierarchii dróg zaczynających się od autostrad, no potem ekspresowe, jest, krajowe, lokalne, czyli te numery mają narastać.
0: Tak.
1: I to jest dedukcja od...
0: Używasz dzisiaj bardzo skomplikowanych słów o poranku, a sprawdzaj znaczenie?
1: Poczekaj. Proces logicznego rozumowania

0: Zachowania, w którym wnioskuje się od ogółu do szczegółu,
1: tak.
0: To jest właśnie dedukcja.
1: Dedukcja. Dobrze.
0: I my tego gościa z Łodzi, co do Warszawy zwiedzać przyjechał...
1: Wydedukowaliśmy.
0: Tak. Dobra. Ale od szczegółu do ogółu to jest właśnie rozumowanie indukcyjne. Czego nie rozumiesz?
1: No dobra, no.
0: Ja ci to zaraz jeszcze wytłumaczę.

0: Talk.
1: A ładnie, nie? No tak robią, no tak robią. Tak jest.
2: Mamy różną definicję słowa ładnie.
1: No to i dobra, tam się czepia szczegóły. Ale wracając do tego człowieka w czapce,
2: no.
1: To jest tak, jakbyś w środku lata zobaczył gościa z nartami. Przez miasto idącymi. Idącego.
2: Tak?
1: No, a nie?
2: Bo jest lato. No ale sam mówiłeś, w Łodzi 6 stopni Celsjusza, no tak, więc no to się
1: tak,
2: broni.
1: Takie lato, no.
2: A ja już sobie to poukładałem.
1: Oj, dawaj,
2: jeżeli wyszliśmy od czapki i tak. Doszliśmy do Warszawy.
1: Tak, do gościa podróżującego po Warszawie.
2: To
1: no.
2: Od szczegółu do ogółu to jest definicja rozumowania indukcyjnego.
1: To ciebie cały czas męczy.
2: I to nie tylko w kuchni.
3: A ja tylko dodam, słuchajcie, że widziałam kilka dni temu z metra wychodził pan, który nie miał butów, skarpetek i tak sobie szedł na Uniwersytet Warszawski.
1: Na plażę.
2: Artysta.
3: ASP. Artysta.
2: No, on szedł na ASP, to jest podwyższony.
1: I czerpał energię z ziemi.
2: I znowu, od bosej stopy do bramy ASP, widzicie?
3: Więc niektórzy w czapce, a niektórzy bez butów, więc...
2: Ale my kombinujemy.
1: No nieźle. 6:30, tutaj też kombinujemy, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej dojechać do pracy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To może ja zgodnie z prośbą naszego słuchacza zrobimy hierarchicznie właśnie ten serwis drogowy, czyli zaczniemy od autostrad. Jeżeli chodzi o właśnie o nie, to autostrada A4 i autostrada A1, wiemy, że tam już można jechać. Jadwisin, węzeł Chojnów, czyli województwo dolnośląskie. Tam odblokowany jest odcinek już od dobrych kilku godzin, a autostrada A1 to węzeł Pelplin, Kopytkowo. Ale tutaj się nie zatrzymujemy, bo tam można już jechać. Cały czas wiemy, że utrudnienia są na S3. To węzeł Legnica Południe do węzła Jawor Północ na 303 kilometrze był pożar samochodu dostawczego. Jezdnia w kierunku Bolkowa była najpierw całkowicie zablokowana. Teraz wiemy, że nie można przejechać jednym pasem i zalecany jest objazd na węźle Złotoryja drogą wojewódzką numer 364 albo na przykład drogą wojewódzką numer 363. Zaglądamy teraz na mapy. Widzimy, że już jest dość spory korek na S8, oczywiście. To jest ten poranny szczyt komunikacyjny w stolicy, który jest w kierunku Łodzi, to akurat ten odcinek. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to już nam rośnie ruch na autostradzie A1 na wysokości Rulewa, to trasa w kierunku Gdańska, oraz spowolniony ruch jest na ekspresowej 10.

0: Polsce, zaraz tak naprawdę pod Toruniem, a w kierunku Bydgoszczy i w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, czy tam już coś się dzieje? Tak, jest wzmożony ruch od Kryspinowa i w kierunku Katowic, są utrudnienia. Cały czas informujemy też, że mogą Was spotkać utrudnienia na Zakopiance. Gaj Libertów to są korki, które tworzą się przed samym Krakowem. Jeszcze na koniec tylko sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na przejściach granicznych. Rzeczywiście dłużej troszeczkę poczekacie na przejściu na wysokości Olszyny. To autostrada A18 w kierunku Berlina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ciekawi jesteśmy, czy może wy też widzieliście coś dziwnego. Człowieka w środku lata z nartami na przykład.
3: Albo z liściem na głowie.
2: Na głowie nikt go nie poratuje. Nikt
3: dajcie nam zadanie. Dajcie nam jakiś szczegół, a my dojdziemy do ogółu.
2: No już się boję.

Polskie Radio Kierowców. PRK. Spokojnej drogi.

0: 20 minut. Jeszcze do godziny 7. PRK Polskie Radio Kierowców, a może wy widzieliście coś dziwnego, co trzeba zdecydowanie dzisiaj o poranku przeanalizować od jednej, od drugiej strony. Tylko... I od ogółu do szczegółu.
1: No właśnie nie, bo do ogółu...
0: Co teraz jest nie?
1: Od ogółu do szczegółu tak działał Sherlock Holmes. To jest metoda dedukcji.
0: Tak, a od szczegółu do ogółu...
1: Właśnie. Widzisz bosą stopę?
0: No i już od razu wie...
1: I gość idzie w kierunku bramy...
0: Plaża.
1: No,
0: idzie na plażę,
1: no dobra,
0: nad Wisłę. Bo pokonuje te akademie sztuk pięknych i dalej idzie ciśnie nad Wisłę.
1: Widziałeś człowieka w zimowej czapce?
0: W zimowej czapce, to już wiemy,
1: sprawdziłeś
0: że
1: pogodę, że w Łodzi 6 stopni, tam włożył czapkę. Dlaczego jest w Warszawie? Ma plecak, więc zwiedza.
0: Ale jest bardzo prawdopodobne, idąc dalej tym tokiem rozumowania, że zdejmie tę czapkę, gdyż przyjechał do Warszawy i tu jest cieplej niż w Łodzi teraz. W Łodzi około 8, a w Warszawie 11.
1: Gdyż, ponieważ i od tego ma plecak.
0: Takie i schowa sobie
1: on
0: czapkę.
1: On po to wziął plecak, żeby czapkę do plecaka. Dobra, teraz ja mam dla ciebie zagadkę, ale znowu, to nie od ogółu do szczegółu, tylko od szczegółu do ogółu, czyli definicja rozumowania indukcyjnego.
0: No dobra, no.
1: Wsiadasz do samochodu.
0: Tak.
1: Patrzysz na wycieraczkę pasażera.
0: Tak.
1: A tam mokro.
0: Ten.
1: Nie popuścił, od razu ci mówię.
0: No, kąpiu było.
1: Kąpiu.
0: Tak.
1: A, że wszedł mokry.
0: Że wszedł, tak, prosto z Bałtyku, wsiadł i z nóg kapało mu.
1: Też.
0: I została plama na wycieraczce.
1: Albo te kanały odpływowe w aucie są zapchane. I to też warto
0: miałem
1: sprawdzać.
0: Miałem kiedyś taką sytuację.
1: Ja
0: otwieram drzwi.
1: Ja właśnie mam.
0: I tak mówię, co tu, jakaś butelka w tych drzwiach jest? Mówię, co tu, patrzę, nie, pusty był ten schowek. I co się okazało? Drzwi były wypełnione wodą. Tam, człowieku, tylko ryby, glony i wie.
1: Więc zajrzyjcie tam, bo teraz przy tych deszczach naprawdę dużo liści, dużo

0: różnych elementów zapycha nam te kanaliki. No dobrze, inna sprawa.
1: A, wsiadasz, to będzie jedna?
0: Odpalasz.
1: Tak, odpalam, no.
0: I nagle tak ci się pomarańczowa lampka świeci, taki kanisterek.
1: Kanister? A, no to akurat nieprzyjemne będzie teraz. No to trzeba zatankować, no. Chociaż ja i tak zawsze za stówę, to się w ogóle tym nie przejmuję.
0: Ale odgadłeś, pusty bak.
1: No pusty bak, no tak.
0: I co z tym robisz? Jedziesz na stację.
1: No albo idę z buta, no.
0: A to, no właśnie, chyba z buta będzie lepiej, taniej, wygodniej, a to dlatego, że ceny paliw idą cały czas, słuchajcie, w górę. Na Bliskim Wschodzie sytuacja się nie poprawia. Stany Zjednoczone cały czas straszą Iran i ja już dzisiaj zobaczyłem znowu podwyżkę o 15 groszy. Na samej benzynie. Nie chcę ci nawet mówić, ile olej napędowy kosztował.
1: No.
0: Idź z buta.
1: No więc właśnie.

0: znów.
1: Co u was słychać dzisiaj? Jak wygląda dzisiaj wasza trasa? Jak wam się dzisiaj rano o poranku podróżuje?
2: Kolejny gotowy na kolejną zagadkę?
1: Nie, już się boję tych twoich zagadek. No.
2: To od kapelana. No to on ostatnio widział kobietę.
1: Tak.
2: Była to murzynka w Holandii, w kurtce zimowej, przy temperaturze plus 20 stopni Celsjusza. No jak to wytłumaczysz?
1: Że...
2: No było jej zimno po prostu.
1: Albo była po prostu w pomieszczeniu, gdzie klimatyzacja była rozkręcona i wyszła później i... No,
2: tak.
1: No, tak, no.
2: Albo pracowała w chłodni.
1: Właśnie.
2: I szła do pracy, tak. Albo kapelanie, jeżeli miała bilet, albo było to wszystko wokół dworca, jechała w kierunku północnym, do Skandynawii. A, zaraz. Na drugiej półkuli jest teraz zima, skoro jest u nas lato.
1: Czyli jechała tam. W przeciwnym kierunku do zimy.
2: No i mamy kilka wariantów, wybrać odpowiedni.
1: A ty wziąłeś dzisiaj tę niebieską czy różową? Tak, tylko pytam głupio.
2: Tabletkę?
1: No a co?
2: Dzisiaj w ogóle.
1: To słychać niestety. 9 minut jeszcze nam zostało do godziny 7. Pora na najświeższe informacje drogowe.
2: Emilia Kleszewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: To ja tylko dodam, że mam taką teorię, ja też sama, że po prostu zależy, o której godzinie wyszła z domu. Jak wyszła rano, to było zimno i dlatego miała kurtkę, a później po południu tą kurtkę po prostu miała przy sobie, mimo że już było zdecydowanie cieplej. Ale dobrze, przechodzimy może na drogi, bo tutaj dość sporo się już dzieje, zaczyna się szczyt poranny, zwłaszcza w tych największych miastach, w Warszawie, na S8 spory ruch jest w kierunku Łodzi i tutaj też widzimy, że no, zdecydowanie największy ruch jest przed samym mostem generała Grota Roweckiego. Prowadzone są prace drogowe, ale też widzimy, że jest informacja o zdarzeniu drogowym. Za węzłem Łabiszyńska jest taka sytuacja. Jeżeli wiecie, co się dzieje w Warszawie, to oczywiście, jak zawsze, prosimy was o info, najlepiej w aplikacji. Jeżeli chodzi o dojazd do stolicy, to w Białobrzegach mamy już także wzmożony ruch, to ekspresowa siódemka. I tam trwają prace drogowe, o czym już zresztą wiecie od dłuższego czasu. Podobnie jest na autostradzie A1, gdzie też prace prowadzone są od jakiegoś czasu. Przypomnę raz jeszcze, to odcinek w miejscowości Rulewo i Warlubie, a w kierunku Łodzi. Kolejny odcinek to Borkowo. I tam rzeczywiście możecie mieć trudniejsze warunki drogowe, ale nie tworzy się korek. Jeżeli chodzi natomiast o południową autostradę A4, obwodnicę Krakowa, to również mamy już zdecydowanie większy ruch w kierunku Katowic oraz korkują się dojazdówki do Krakowa. Droga krajowa numer 44 w Skawinie oraz Zakopianka, Gaj, Libertów, tam też cały czas na miejscu działają drogowcy.

0: Dlatego mamy te utrudnienia. I sprawdzamy, czy wolniej jedzie się do Zakopanego, bo rzeczywiście przez całe wakacje na drodze krajowej numer 47 są takie utrudnienia. No i tak, widać, że rzeczywiście nitka jest zakorkowana w Poroninie, w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej. To trasa oczywiście z Nowego Targu. A w samym Zakopanem, jak wygląda droga wojewódzka numer 958? Na razie jest czysto, także można jechać.
1: Dzień dobry, o poranku. Bardzo proszę o sprawdzenie trasy tutaj z Żar, województwo lubuskie, do Wrocławia. Jadę A4 do pracy, więc mam nadzieję, że korek nie ominie. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia. Fajnie się Was słucha. Pozdrawiam.
0: To ja jeszcze dodam na sam koniec, tak, dziękujemy oczywiście za pytanie. W tym momencie przed samym zjazdem do Wrocławia tworzy się korek, to zjazd na ulicę Graniczną, no a dalej Strzegomską, czyli na wysokości Parku Tysiąclecia we Wrocławiu i to wszystko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa!
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. To była reklama.

0: 7 punktualnie na zegarze. A cóż tam dzieje się na termometrach? No proszę, proszę, 17 stopni mamy w Ustce i 7 stopni mamy w Jeleniej Górze, czyli 10 stopni różnicy.
1: To jest coś.
2: No to troszeczkę się poprawiło.
1: Troszeczkę, no troszeczkę.
2: No było 6 stopni w Łodzi.
1: No ta, nie, no teraz 7. To
2: coraz cieplej. W ciągu dnia nie będzie zbyt gorąco, ale też nie będzie zbyt chłodno.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli będzie trochę tak. Żeby nie robić kłopotu, to poproszę trochę kawki, trochę herbatki.
2: O, to
0: no
2: i
0: dobrze.
2: Dla mnie.
0: O szczegółach. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane od północnego zachodu kraju. Wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże, na przykład na Podlasiu, ale również i w Karpatach. Tam możliwy także słaby deszcz. Po południu, na północy miejscami także burze. No i tutaj opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
2: A chłodniej dzisiaj miejscami na północnym zachodzie i północy kraju, w rejonach podgórskich podobnie. Chłodniej, to znaczy od 17 do 19 stopni Celsjusza, dlatego że na przeważającym obszarze kraju będzie dzisiaj od 20 do 23 kresek powyżej zera.
0: No i bardzo przyzwoicie. Jak jeszcze będzie słońce, to już w ogóle będzie świetnie. Będzie także wiatr, co prawda słaby, umiarkowany. Okresami on tylko będzie porywisty, zwłaszcza nad morzem, do 55 km na godzinę. W czasie burz też oczywiście dmuchnie trochę mocniej, do 65, no i wysoko w Sudetach 80 km.

0: na godzinę.
1: Wysokie ciśnienie pokazuje mi barometr teraz w Warszawie 1024 hektopaskale, choć w południe ma być 1001 i dzisiaj utrzyma się ten właśnie spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 2 minuty już po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców, jak słyszeliście, jest sprawa, jak wygląda sytuacja na trasie Chełm-Warszawa, pozdrawia nasz słuchacz.
1: Janku, już ci mówię, masz czyściutko. Sugerowałbym jednak trzymanie się krajowej dwunastki. Mm-hmm. Wskakujesz potem na S17 w Piaskach, objeżdżasz Lublin od północnej strony, wskakujesz, znaczy jedziesz dalej S17 i do samej Warszawy nic na trasie się nie dzieje, więc szerokości przy czepności.
3: Dzieje się na innych trasach i o tym opowiemy wam już za kilka minut. W takim razie mówimy wam oczywiście jak zwykle o tej porze.
1: Dzień dobry.
3: Kuba Marcinowicz
1: i Patryk Kuniszewicz.

0: To mamy już na zegarze 10 minut po godzinie 7.
1: Czas ruszyć na trasę i sprawdzić, jak tam sytuacja o poranku, gdzie się korkuje, gdzie są utrudnienia. Słuchamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i już teraz wiemy, że coś się dzieje w Alejach Jerozolimskich w centrum Warszawy, właśnie na wysokości Szczęśliwic. Taka jest informacja na mapach, także jeżeli przyjeżdżacie przez stolicę, to dajcie znać. To nie wszystko, jeżeli chodzi o ruch w Warszawie, bo też most Siekierkowski, tutaj widzimy, że jest naprawdę wzmożony ruch w kierunku Ursynowa i tam też mamy zdarzenie drogowe. Jeżeli chodzi o ekspresówkę S8 w kierunku Łodzi, tam cały czas jest dość spory korek, no i widzimy chyba największy ruch na wysokości węzła Łabiszyńska i też naprawdę dużo aut ustawia się do samego mostu generała Grota-Roweckiego. I to dalej nie wszystko. Dojazdówka do Warszawy, czyli droga krajowa numer 7, Łomianki, Dziekanów Leśny, no i już warszawskie Młociny, tam też jest przewężenie tej drogi krajowej. Jeżeli chodzi natomiast o odcinek na wysokości miejscowości Promna Kolonia, to też Białobrzegi, droga ekspresowa numer 7 w drodze do Warszawy. Tam trwają prace służb i jest naprawdę dość gęsty korek, chociaż jest on już troszeczkę krótszy niż to było 20 minut temu. Przypominamy raz jeszcze, prowadzone prace drogowe tam są. Nie ma na razie informacji, żeby doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. A jeżeli chodzi o S3, to jeszcze cały czas mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Bolkowa. To akurat miejscowość między Legnicą Południe i węzłem Jawor Północ. Na 303 kilometrze był pożar samochodu dostawczego i tak naprawdę tam służby pracowały przez całą noc. Najpierw droga w kierunku Bolkowa była całkowicie zablokowana.

0: Ale cały czas zalecany jest objazd na węźle Złotoryja, na drogę wojewódzką nr 364, a także na drogę wojewódzką nr 363. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za chwilę także czekać będziemy na Was i Wy pewnie za chwilę czekać będziecie na tablice rejestracyjne.
3: A tymczasem wracamy do naszych metod dochodzenia do prawdy. Albo od ogółu do szczegółu, albo od szczegółu do ogółu, czyli indukcja, dedukcja.
4: Dzień dobry, odnośnie dedukcji, indukcji to w ogóle się uśmiałam. You made my day, naprawdę. W drodze do pracy w kierunku Wrocławia. A taka sytuacja, wczoraj myję auto przed właśnie podróżą, no i odprysk na przedniej szybie. Miłego dnia. Pozdrawiam.
2: Czekaj.
3: Tu nie ma się co śmiać, ale my wiemy, co się wydarzyło.
2: Wiemy.
3: Odprysk na przedniej szybie.
2: Bo to była twarda woda. Po prostu do mycia.
3: Jest to możliwe.
2: Tak.
3: A że wczoraj padało,
2: tak,
3: to mogło spowodować. Bo na przykład patrzę, czy są drogowcy wokół Wrocławia, gdzieś na autostradzie krajowej. Nie widzę. Czyli to nie były roboty drogowe.
2: Nie, czyli to woda.
3: Twarda woda.
2: Woda
3: twarda
2: jednak. Woda. No i się wszystko wyjaśniło.
3: Nie,
2: dziękujcie.

0: 20 minut po godzinie 7 i YouTube przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, żeby wam się przyjemnie i dobrze jeździło. No to teraz mamy dla was zupełnie inną propozycję. To będzie propozycja związana z pewnego rodzaju rywalizacją. Będzie adrenalina, będą emocje, będzie radość.
1: I znowu, od szczegółu do ogółu. Do...
0: Nie, bo... Jak ty się tego uczepiłeś?
1: Dlatego, że dostaliśmy właśnie tablicę rejestracyjną. Na przykład czytam, no, albo dobra, nie przeczytam, no, nie, bo nie wykorzystamy to.
0: Spalisz zabawę.
1: 2-3 literki. Myślę sobie, o co chodzi? No chodzi właśnie o naszą dobrą zabawę, czyli zapraszamy was do tablicy. Tylko, że przysyłacie propozycję tablic, ale my też potrzebujemy osoby, która będzie to odgadywała. I od razu podaję numer telefonu.
0: A podaj.
1: 22 139 29 29.
0: To ja może kilka słów o zasadach i nagrodach. Po pierwsze, dzwonicie do nas, wybieracie zestaw albo łatwiejszy, albo trudniejszy, albo 2 litery, albo 3 litery. My pomagamy, miksujemy, kombinujemy, robimy tak, żebyście wygrali. I najważniejsze to 3 punkty zdobyć, a te 3 punkty wymieniacie na 5 nagród.
1: I już za chwilę o tych nagrodach, bo wcześniej numer telefonu 22 139 29 29, a zatem dzwońcie 22 139 29 29, kto pierwszy, ten lepszy.
0: I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i dodatkowo jeszcze wieczna sława i chwała, dodatkowo jeszcze szacun na dzielni oraz w miejscu rekreacji. Do tego dorzucamy także ramki pod tablicę rejestracyjną.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kogo witam? Kogo goszczę?
2: Kasia z tej strony.
1: Kasiu, dzień dobry, Kasiu. Zostań nierozumiany.

0: Zobacz, zobacz, co tu się wydarzyło.
1: Co się wydarzyło?
0: Co wydarzyło się w aplikacji?
1: O, jak pięknie.
0: Jak pięknie jest.
1: A wprowadzisz mnie w szczegóły, bo ogół widzę.
0: To chodzi głównie o to, że dostaliśmy mnóstwo propozycji do naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych. Pięknie. Słuchajcie, jakie miejsce odwiedzamy dzięki wam.
1: Dzięki wam to ja właśnie jestem na Dolnym Śląsku, za chwilę jadę na zachodnie Pomorze, a potem wracam na Śląsk.
0: A ja wylądowałem na Lubelszczyźnie.
1: Uuu, panie, kolorowo się zrobiło.
0: A cudnie.
1: Co u was?
2: Tak, bo my tutaj chcielibyśmy się z Mafikiem tak, o tak właśnie, przywitać również, tak, ładnie, serdecznie oczywiście przywitać, jak najbardziej. Ratujemy sobie z Wielkopolski, z Poznania, droga jest pięknie, ładnie, elegancko, 14 stopni i ładne słoneczko sobie świeci tutaj nad autostradą A2. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy serdecznie, pozdrawiamy.
1: Kłaniamy się.
0: I pozdrawiamy tych, którzy na autostradzie, i tych, którzy w miastach, i tych, którzy na drogach krajowych. Ważne, że słoneczko.
1: Mamy też dla was komplet informacji drogowych, bo co 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców mówimy wam, jak ta sytuacja drogowa wygląda, informując a to o utrudnieniach, a to o większym natężeniu, a to o robotach drogowych.
0: O wszystkim informujemy.
1: No to czas na informacje drogowe.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: No to od ogółu do szczegółu. A jeżeli chodzi o ogół, to autostrada A1, droga krajowa numer 1, autostrada A4, droga krajowa numer 16. Na tych odcinkach dzisiaj prowadzone są prace drogowe. No i teraz te szczegóły, czyli autostrada A1, Pelplin, Kopytkowo. Tam mamy już prace od północy tak naprawdę. One trwają do końca sierpnia. To prace remontowe na nitce lewej w kierunku Gdańska. Droga krajowa numer 1. Dzisiaj zaczęły się prace między Bielskiem a miejscowością, za chwileczkę spojrzę oczywiście tutaj, doprecyzuję tą informację, to województwo śląskie oczywiście i tam trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Tak, to kierunek Bielsko-Biała. I dzisiaj od 6 tam właśnie lokalnie wyłączony jest pas pobocze lub prawy, a także lewy pas ruchu. Autostrada A4, węzeł Kostomłoty do węzła Pietrzykowice. Tam jeżeli chodzi o wasze ograniczenie prędkości, to do 60 można jechać w województwie dolnośląskim od godziny 6 do godziny 18 dzisiaj i to są prace przy koszeniu poboczy na odcinku węzeł Kostomłoty, węzeł Pietrzykowice. Jeszcze raz przypomnę, a zaglądamy na trasy, czy coś tutaj nam się dzieje nowego? No raczej cały czas te same utrudnienia, czyli w Białobrzegach na ekspresowej siódemce cały czas są utrudnienia w dojeździe do stolicy oraz ekspresowa ósemka już w samej Warszawie. Naprawdę dość spory jest ten korek, on ma teraz 4 km, to trasa w kierunku Łodzi, chociaż też jeżeli patrzymy tutaj na trasy, to cały czas mamy dość gęsty korek też w Alejach Jerozolimskich na wysokości Szczęśliwic. Tam jest zdarzenie drogowe i widzimy, że korek także ma już ponad 3 km. To akurat ta trasa, którą wyjeżdżacie z Warszawy w kierunku Częstochowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik grać będziemy w tablice rejestracyjne. 3 przygotowane? No pewnie, że przygotowane. Nagrody są?
1: No są i mam nadzieję, że Kasia już też tam gotowa. Za chwilę do niej zadzwonimy. No i spróbuję się z 3 tablicami rejestracyjnymi.

0: 21 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. Takie mam wrażenie, że Kasia już nie leci, bo Kasia już zaparkowała. Dobrze kombinuję?
1: Dobrze kombinujesz?
0: Czyli ty już jesteś. Dobra, a powiedz mi, parkowanie prostopadłe, równoległe, przodem, tyłem, bokiem, jak?
1: Zdecydowanie tyłem.
0: Dobra.
1: Ja nie potrafię parkować przodem i potem wyjechać.
2: Tak, ale ja mam tak samo. Wiesz dlaczego? Bo jakoś tak te przednie koła, które się skręcają, ten tył, który zachodzi, to jest niewygodne. Wjechać tyłem, no to mamy pełną kontrolę nad parkowaniem.
0: Tył zachodzi, to mówi człowiek, który przyjechał mini.
2: Ale ja mam też C. Ale ja mam też C.
0: Tył mu zachodzi w mini. No niewiarygodne. Może mini z czterech jest robione po prostu. Dobrze. Kasia, co u ciebie słychać w ogóle?
1: A wszystko dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że u was też.
2: Jak słuchacie? Najbardziej, też słuchaj. Super. Dzięki tobie dobry humor dopisuję. Chociaż trudne zadanie przed tobą, bo powiem ci, że to ile my dzisiaj dostaliśmy dla ciebie i tablic rejestracyjnych, to tak naprawdę do 10 możemy rozgrywać ten zabawę.
0: W historii tego konkursu, tej zabawy, nie dostaliśmy
2: ale serio.
0: Aż tyle towaru. No,
2: to co, gotowa? Zaczynamy?
1: O kurczę.
0: A pytanie może, czy łatwiejszy, czy trudniejszy najpierw, co?
2: Jaki sobie życzysz?
1: No jedziemy na grubo.
2: Tak jest, na grubo, trzy literki, słuchaj. Od Wojtasa dostajesz LLU, czyli Lucyna Ludwik Urszula. No bo jak parkowałaś, to musiałaś po łuku drogi.
0: Tak, po łuku.
2: Drogi musiałeś.
1: No czyli
2: powiat
1: łukowski.
2: Mamy
0: dobra.
2: To.
0: Dobra, słuchajcie, to teraz tak. KPR, taka propozycja dla ciebie. KPR. Proszę.
1: KPR.
0: Proszę.
1: Prudnik, czyli powiat Prudnik.
0: Proszę. Jak tam było? Ten powiat jaki?
2: Proszowi.
0: Kasia.
1: Proszowicki.
0: Tak jest. Proszowski nawet.
2: Wiesz co, inaczej. To ja ciebie zapraszam w takim razie nad morze. Co powiesz na rejestrację ZKL? Oj, tam musi być pięknie. Zenon Konstanty Ludwik.
0: Aż masz ekipę na tym morzu.
1: No, jakiś powiat koszaliński mi przychodzi do głowy.
2: No to jaka jest twoja odpowiedź?
0: Którą zaznaczasz? Czy jesteś przekonana? Czy to jest zdecydowane na tak, czy na nie, czy na co?
1: Zdecydowane na nie.
2: Na nie. To słuchaj, uruchommy koło ratunkowe, możesz tak zadzwonić na przykład do przyjaciela, możesz poprosić o 50 na 50, albo zapytać prowadzących.
0: Tak, na przykład.
1: 50 na 50.
2: Poczekaj, bo tam...
0: To już wyczerpałaś.
2: No dobra, to zostaje nam Koszaliński i Kołobrzeski.
1: Kołobrzeski.
2: Brawo!
0: Czyli słuchajcie, no mamy to, czyli mamy 3 to. Punkty zdobyte, więc nagrody się sypią, jak tym z sufitu.
2: I o to właśnie chodziło, czyli tak. Owacje były, teraz ty przejmujesz antenę i możesz pozdrowić kogo tylko chcesz.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w szczególności tych powiatów wymienionych w zagadce.
2: W Kołobrzegu na pewno masz szacunek.
0: Tak.
2: To ci od razu mówię.
0: No właśnie, bo to też jest jedna z nagród. Masz po pierwsze szacun na dzielni, ale także w miejscu rekreacji. Ty jesteś przedurlopowa czy pourlopowa?
1: Przedurlopowa.
0: No to fantastycznie.

0: Fantastycznie się złożyło, czyli ten szacun w miejscu rekreacji obowiązuje, dodatkowo jeszcze wieczna sława i chwała, do tego dorzucamy tak, że to już było.
1: Podkładki pod tablicę.
0: A jeszcze te ramki.
1: To od nas,
0: ramki.
1: Rameczki z napisem PRK Polskie Radio Kierowców i oczywiście miłego dnia ci życzymy.
2: Dzięki bardzo wzajemnie.
1: Będzie dobrze, trzyma się, hej.
2: Pozdrawiam. Hej.

0: No to mamy jeszcze 11 minut do godziny 8 PRK Polskie Radio Kierowców. Gdyby komuś przed kilkoma minutami zamiast wesoło, radośnie i fajnie zrobiło się trochę smutno, trochę przykro i trochę tęskno za nagrodami, to pragnę poinformować, że już jutro po godzinie 7 również kolejne podejście w naszej zabawie przy tablicach rejestracyjnych, więc kolejna szansa na zdobycie aż 5 nagród. Na 5 nagród!
1: Zdecydowanie tak.
0: Coś w ogóle niewiarygodnego.
1: Jutro po 7, chociaż mnie się dzisiaj bardzo miło zrobiło, kiedy to trafiliśmy do Kołobrzegu razem z Kasią. Ona odgadła tablicę. Ja pomyślałem sobie, morze, Bałtyk,
0: może
1: wakacje.
0: A, może.
1: Żebym
0: można,
1: sobie nie? po prostu odpoczął.
0: Więc pana.
1: Myślę, że w ogóle w tym tygodniu będziemy podróżować tą drogą nadmorską wzdłuż wybrzeża i tutaj odkrywać różnego rodzaju tablice. A przy okazji przyglądamy się, jak tam wygląda sytuacja nad samym morzem, choćby województwo pomorskie i wojewódzka 215.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No a tam częściowa blokada drogi, o czym cały czas przypominamy, to oczywiście trasa Hel-Karwia, a blokada jest w Rozewiu. Utrudnienia można oczywiście objechać ulicą Garnizonową, o czym na pewno wiecie, ale warto przypomnieć, że tam cały czas tworzy się ten korek. No a jeżeli chodzi o drogę wojewódzką numer 631, to już Warszawa, w warszawskim Rembertowie. 6 kilometrów ma tam korek, który właśnie zaczyna się na tej drodze wojewódzkiej. Korek ciągnie się przez ulicę Marca, następnie ulicą Siekierkowską po sam most. No i za mostem w Alei Józefa Becka sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej. Ale gęsty korek widzimy też w innej części Warszawy, w Alejach Jerozolimskich, a na skrzyżowaniu z Łopuszańską kierowcy zwalniają w obu kierunkach, chociaż dłuższy korek jest w kierunku Ochoty, to można teraz powiedzieć, także warto zjechać w Alejach Jerozolimskich, jeżeli macie taką możliwość. Wydłużony jest wjazd do Rzeszowa od północnej strony, to S19 w Stobiernej, trwają prace służb, ale też tam mapy pokazują informacje o zdarzeniu drogowym. Ciasno jest na trasie ekspresowej S7, w Białobrzegach, a w kierunku Warszawy. No i tam aktualizujemy sytuację. Korek w tym momencie ma 3 kilometry. No i Małopolska. Trzeba doliczyć sobie z pewnością kilkanaście minut na dojazd do Krakowa. Zdecydowanie większy ruch obserwujemy na drodze krajowej numer 44 w Skawinie. No i na Zakopiance na wysokości Libertowa to także dojazd do Krakowa. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co dzieje się dzisiaj na waszej trasie? Co słychać na waszej drodze? Czekamy na wiadomości, można napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale również...
1: Zadzwonić do nas 22 513 11 11.

0: sierpnia.
1: Ale jesteś tego pewny? Obiecujesz?
2: No właśnie. Bo teraz zaczynam się martwić.
1: No. Bo jak na początku sierpnia nie będzie ładnej pogody, to ja wtedy przyjdę i powiem, no i co? Zwracaj mi pieniądze.
2: No właśnie, no może tak być. Więc miejmy nadzieję, że jednak początek sierpnia będzie fantastyczny pogodowo i cały ten sierpień będzie fantastyczny. No, lipiec taki.
1: Znaczy, ja wiem, jaki jest początek 22 lipca. No jest całkiem fajnie, tak. Na północy, bo tak. Jest 17 stopni Celsjusza, ale już tak w Polsce 12-14 kresek powyżej zera, najchłodniej na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze niecałe 10.
2: Ale też proszę pamiętać, żeby ten hura optymizm, który reprezentuje dzisiaj Patryk, nie przyćmił wam realnego odbioru rzeczywistości. Jutro będzie niestety najgorszy dzień całej tej lipcowo-padowej pogody.
1: To będzie jutro.
2: To będzie jutro.
1: Dzisiaj nie pada.
2: O,
1: z rana nie pada.
2: I pięknie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mało tego, jeszcze zachmurzenie małe i umiarkowane, co prawda od północnego zachodu kraju, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie będzie także duże na Podlasiu i w Karpatach, tam możliwy słaby deszcz. Po południu na północy miejscami również deszcz, burze i 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: To teraz temperatura 35 stopni Celsjusza.
2: Gdzie?
1: Tyle już było. Daj dokończyć. Dzisiaj tylko 20 do 23 kresek powyżej zera, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, na północy, w rejonach podgórskich. Tutaj takie 17-19 stopni Celsjusza.
2: No, ale z drugiej strony myślę sobie, że skoro nie pada, to idealne warunki na przejażdżkę na motocyklu.
1: Oj, tak. I dobra temperatura.
2: Właśnie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, okresami tylko porywisty, nad morzem w porywach do 55, w czasie burz do 65, a w Sudetach wysoko do 80.
1: Ciśnienie będzie nam spadać dzisiaj w ciągu dnia, w południe wyniesie 1001 hektopaskali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy już 2 minuty po godzinie 8:00. Towarzyszymy wam w trasie i umilamy tę trasę. I teraz będziemy śpiewać, ależ ja będę teraz się dar. Bądź gotowy, bądź
1: dobrze,
2: gotowy.
1: To najpierw tak, Patryk Kuniszewicz.
2: Marcinowicz Kuba.
1: I mówimy wam,
2: dzień dobry
1: i zaczynamy Coco Jumbo!
2: I do przodu, to moje hasło.
1: Hej! Bawimy się!

0: Ależ było szaleństwo. Dobrze, dobrze, że mamy w naszym studiu dyskotekową kulę.
1: Mamy i nawet Bartłomiej zwrócił uwagę, który nam ją wysłał. Dzień dobry, ekipa. No, gasić światła w studiu, włączyć latarki w telefonach, zakręcić kulą dyskotekową, czasy młodości i te kokoje, i do przodu.
0: Tak jest, to jest moje hasło. Bardzo sympatycznie. No to my mamy nadzieję, że u was podobna, dobra impreza w samochodach, nawet jeśli gdzieś utknęliście w korku. Gdzie konkretnie i co dzieje się przed wami na trasie, sprawdzamy i informujemy na bieżąco co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Z tych dobrych informacji na razie nie dostajemy żadnych wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, także te największe trasy raczej powinny być przejezdne, chociaż widzimy, że są spore utrudnienia na S8 i to już nie tylko chodzi o Warszawę, ale też o dojazd do Warszawy, na przykład od Piotrkowa Trybunalskiego. Na wysokości Wolborza tworzą się utrudnienia, oczywiście tam ze względu na prowadzone prace drogowe, no i to oczywiście trasa przed Tomaszowem Mazowieckim. Kolejny odcinek na trasie S8 to są akurat Radziejowice, czyli Zamszczonowem, ten odcinek ekspresówki, który prowadzi was do Warszawy. Jeżeli chodzi o korek tam, to na węźle samym mamy właśnie utrudnienia, ale korek nie jest długi, ma w tym momencie 1 km. No i przypominamy, że na S8 jest w centrum Warszawy dość sporo samochodów cały czas, gdzie było zdarzenie drogowe na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, to nitka w kierunku Łodzi, chociaż w drugą stronę też są, ale mniejsze utrudnienia. Zdecydowanie większy ruch mamy w Alejach Jerozolimskich, no i w Alei Prymasa Tysiąclecia, przypominamy o tym cały czas. A jeżeli chodzi o trasę inną do Warszawy, to w Białobrzegach, czyli na ekspresowej siódemce, cały czas jest dość spore przewężenie tej nitki. Jeżeli chodzi natomiast o południe, Kraków, południowa obwodnica, autostrada A4, mamy już rzeczywiście przewężenie w obu kierunkach, czyli do Katowic i w kierunku Tarnowa, i to dalej nie wszystko. Droga Krajowa nr 44 i Zakopianka w Libertowie i w Skawinie. Utrudnienia są w obu kierunkach i jeszcze z Nowego Targu trasa do Zakopanego w Szaflarach w Białym Dunajcu, czyli na drodze krajowej nr 47 zdecydowanie dłużej jedzie się do Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Czekamy na informacje, można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe. Proszę pamiętać o tej funkcjonalności.
1: I pamiętajcie, w każdej drogowej i pogodowej sprawie odzywajcie się do nas.
2: Dzień dobry. Panie redaktorze, chciałbym się podzielić taką informacją. W miejscowości Janów na trasie numer 12, zaraz za Chełmem, tam pojawił się dźwig. I pan dźwigowy będzie stawiał na równe koła cysternę, która smacznie śpi sobie w okowach przydrożnego rowu. Także spodziewajcie się tam utrudnień. Pozdrowienia dla pana dźwigowego. Niech mu beczka lekką będzie.
0: No jak milutko, jak sympatycznie o poranku.
1: I tak w każdej drogowej i pogodowej sprawie. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców lub pod numerem telefonu
0: 22 513 11 11.

0: 19, no już prawie 20 minut po godzinie 8, więc kto na 8? I się właśnie obudził? No to mamy problem, Houston.
1: Nie, nie, nie. Pamiętajcie, 4 dni w roku to jest tak zwany urlop na żądanie, czyli tak...
0: No chyba, że to jest ten
1: taki wolny
0: właśnie
1: od pracy. No, no tak, to, no, to wtedy to jest troszeczkę gorzej.
0: Słuchajcie, różne dziwne rzeczy widzicie dzisiaj na drogach. Człowiek w zimowej czapce. Co tam jeszcze było?
1: Pęknięta szyba
0: tak,
1: w aucie.
0: Człowiek z nartami zimowymi w środku lat. Aż tu nagle, proszę bardzo, we Wrocławiu takie cuda.
2: Dotarłam już do Wrocławia i taka sytuacja, jedzie rowerzysta, a na plecach ma koszyk. Taki jak na grzyby, no właśnie, może gdzieś tu grzyby rosną. Człowiek z koszykiem na plecach. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Ja wiem.
1: No dajesz.
0: To jest koszyk aż.
1: Jak?
0: Koszyk aż.
1: Koszykarz.
0: Okay. Pospolity. Dodatkowo jeszcze jest taka odmiana grzyba, koszykarz pospolity. I on po Wrocławiu grasuje, więc trzeba na niego bardzo uważać.
1: A Wrocław ma dobrą drużynę koszykarską.
0: Właśnie, dokładnie.
1: Chyba, że możemy to uprościć i po prostu jest to rowerzysta jadący na grzyby.
0: No nie.
1: Ja wiem, banalne.
0: Wiesz co, naprawdę, tak spłycać, no.
1: Ale to jest całkiem realne. To jest możliwe.
0: Bardzo.
1: Koszyk. W ogóle ciekawy wynalazek. Koszyk. Taki wiklinowy, rozumiem, prawda? Koszyk.
0: Co w tym jest ciekawego? Jaki to jest ciekawy wynalazek?
1: No, że torbę możesz oblicze? Tak miękko zgiąć, zmiąć.
0: A tu jeszcze tym koszykiem możesz?
1: Wszystko możesz.
0: Wszystko możesz.
1: Wszystko. On jest sztywny. Tam ci się nawet może po jajka jedzie. To mu się nie potłuką. Ale wiecie co? Taki wynalazek w samochodzie? Kosz?
0: Wiesz co? No to gdzie kosz?
1: No pytam się.
0: Kosz.
1: Kosz. A, to są sakwy. To są kosze.
0: Albo kosz.
1: I to się bardzo przydaje. W aucie taki kosz w bagażniku?
0: Raczej się nie przyjmie. No więc właśnie, dzisiaj też o tych wynalazkach w waszych samochodach. Chcemy sprawdzić i chcemy was podpytać, który wynalazek w samochodzie ułatwił wam najbardziej życie. I przyznam szczerze, że najbardziej życie ułatwi mi w samochodzie, czy ułatwiło mi połączenie telefonu z samochodem. To jest moim zdaniem absolutny killer, jeśli chodzi o wynalazki. To jest w ogóle coś niewiarygodnego, jeśli masz jeszcze CarPlaya w tym samochodzie. Jeśli masz możliwość połączenia się telefonem,
1: no ale ty już
0: gadasz
1: o technologii mówisz.
0: No to wynalazek.
1: Ja rozumiem, ale coś prostszego.
0: No,
1: ja mam na przykład.
0: Jak woli prostsze, to proszę.
1: Pamiętasz, jak były schowki obok pasażera i kierowca, żeby coś schować? Do luku musiał sięgnąć. No.
0: Od kiedy się pojawił schowek w podłokietniku.
1: To jest wynalazek. Na wagę tego, żeby schować portfel, klucze, wszystko tak naprawdę.
0: No, tak.
1: To jest wynalazek.
0: W ogóle podłokietnik jest
1: genialny game changer.
0: No, to prawda.
1: Aha.
0: No więc dzisiaj pytamy was o wynalazki, które absolutnie ułatwiły wam najbardziej życie w samochodzie. Czekamy na propozycje, stworzymy taką listę, taki ranking i wybierzemy ten jeden najbardziej

0: Najważniejszy, najbardziej spektakularny, wyjątkowy wynalazek, który wszystkim absolutnie jednogłośnie ułatwił życie.
1: Krótko mówiąc, który wynalazek w samochodzie ułatwia wam to życie? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Zbliża się 8:30, a to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno.
1: No oczywiście, najświeższe informacje drogowe, one w Polskim Radiu Kierowców co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sytuacja się nieznacznie zmienia, co nie oznacza, że rzeczywiście nie ma korków. Są w Warszawie głównie na S8, o czym mówimy cały czas od samego rana. To taka standardowa sytuacja, jeżeli chodzi o ten szczyt komunikacyjny. Aleje Jerozolimskie, no i Aleja Prymasa Tysiąclecia. Tam rzeczywiście jest dość gęsto o poranku. No i jeżeli wyjeżdżacie też z Warszawy i wjeżdżacie przez most Siekierkowski, tak naprawdę te korki mamy od warszawskiego Rembertowa, od ulicy Marsa. To jeżeli chodzi o stolicę, o Warszawę, a jeżeli przechodzimy sobie w kierunku południa, no to Kraków, cały czas autostradowa obwodnica miasta, mamy korek głównie w kierunku Katowic, chociaż nie są to aż tak bardzo duże utrudnienia jak w Warszawie na S8. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 44, tutaj też sytuacja się nie zmienia. Korek jest w Skawinie, ma on mniej więcej 4 km i to głównie w drodze do Krakowa, chociaż w drugą stronę te utrudnienia też są. Powiemy też, gdzie dzisiaj trwają prace dróg, prace drogowe, a trochę ich jest. Na przykład na autostradowej czwórce od 6 już drogowcy pracują na węźle Kostomłoty do węzła Budziszów, to województwo dolnośląskie oczywiście, gdzie trwają prace dokładniej przy koszeniu poboczy na odcinku, o którym wspomniałam. I zajęty jest zarówno prawy pas, ale także lewy naprzemiennie. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 1, to kierunek Bielsko-Biała. Trzeba tam zwolnić do 50 km na godzinę, jeszcze do godziny 20 dzisiaj. Lokalnie wyłączone jest pobocze, a także lewy lub prawy pas ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pytamy dzisiaj was o wynalazki, które ułatwiają nam życie w samochodzie. Czujniki parkowania. Zdecydowanie miejsce pierwsze.
4: Ale nie tylko z tyłu, również te z przodu. Wcale nie musi być kamera cofania.
1: Nie,
4: wystarczy, że pika. Podłokietnik?
1: No, podłokietnik jak najbardziej.
4: Dobrze.
1: To jest genialny wynalazek.
4: Jako schowek.
1: Jako schowek i jako w ogóle poprawiacz pozycji za kierownicą. Jest zdecydowanie wygodniej, zwłaszcza w długiej trasie.
4: No i tu się kończy nasza inwencja twórcza. Teraz pytanie do was. Co wam ułatwia życie w samochodzie? Który wynalazek szczególnie cenicie? I czekamy na wasze głosy.
1: No to można pisać w aplikacji. Możecie także nagrywać wiadomości głosowe, więc czekamy. Który wynalazek najbardziej ułatwia ci życie w samochodzie?

0: Który wynalazek w samochodzie najbardziej, ale to po prostu tak obłędnie ułatwia wam życie i bez niego to już dzisiaj ani rusz. I gdybyście na przykład kupowali nowy samochód, kolejny samochód i jeszcze kolejny, to absolutnie to coś musi być w nim.
1: Mam jeszcze jedną rzecz.
0: No dawaj, no.
1: Elektryczne szyby, bo ja pamiętam jeszcze, kiedy kupowałem swój pierwszy samochód, znaczy rodzice, i tam był korbotronik.
0: Dobrze, z jednej strony się z tobą zgadzam, a z drugiej strony kompletnie nie. Dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości, spokojnie możesz pójść do mojego samochodu i zainstalować mi korbotronik. A wiesz dlaczego?
1: Bo nie uchylasz
0: klimę, dokładnie.
1: Nie, ale właśnie o to chodzi, że czasami trzeba wziąć bilet parkingowy. Albo na przykład chcesz przewietrzyć samochód, albo lubisz zimny łokieć. Ja nie zawsze używam klimy, szczególnie latem. Lubię czuć powietrze, więc dla mnie elektryczne szyby są naprawdę wynalazkiem super.
0: No dobrze, co jeszcze uważacie za najlepszy wynalazek, który bardzo poprawia wam funkcjonowanie w samochodzie?
2: Moim zdaniem, może nie jest to spektakularny wynalazek, ale dobre rozwiązanie dla młodych kierowców i automatyczny ręczny na podjazdach, na zjazdach. To jest fajna rzecz dla kogoś. Moja żona bardzo chwali, więc uważam, że to jest taki bardzo fajny wynalazek, pomocny dla kierowców automatyczny hamulec. Pozdrawiam, Waldek z Nowego Sącza.
0: Z jednej strony tak, na szczęście przepisy się zmieniły, więc już nie korci i nie kusi, ale kiedyś zdarzało się mieć taki normalny ręczny.
1: Zdarzało się.
0: I oczywiście parkując pod domem zaciągnąć go, żeby samochód nie zjechał z krawężnika.
1: Tylko o tym pomyślałem. Chociaż wiecie, te wynalazki, Karaś bardzo fajnie to podsumował, bo on chce rozróżnić ze względu na złożoność i dostępność. Cup holder na przykład ułatwia życie w trasie, docenia się ten element, jak przejedzie się samochodem bez cup holdera, gdzie nie ma gdzie włożyć tego kubka, ale z kolei światła digitalowe matrycowe, dzięki nim jazda nocą, lokalnymi drogami jest po prostu mega dobrym, bezpiecznym doznaniem, no i komfortowym. Tu się zgadzam.
0: Absolutnie się pod tym podpisuję. Kolejna propozycja odnośnie tego wynalazku, który bardzo ułatwia wam życie w samochodzie, aktywny tempomat. Ja w ogóle nie jestem fanem tempomatu. Nie przepadam za jazdą właśnie na tempomacie, natomiast aktywny tempomat w wielu przypadkach naprawdę sprawdza się całkiem nieźle. Ostatnio, niedługo zresztą zobaczycie na naszym kanale YouTube'owym, takie auto, które nie dość, że samo zwalnia, to samo się zatrzymuje i w ogóle nie używasz pedału hamulca. Jakby kompletnie nic.
1: I samo przyspiesza.
0: Nie, już ty musisz jakby, bo jeśli masz wyłączony tempomat, natomiast jeśli masz włączony, to przyspiesza,
1: no,
0: oczywiście.
1: No więc o to chodzi.
0: Poruszanie się po mieście czymś takim, bajka.
1: Tak. Chociaż ja wrócę do tych prostszych wynalazków. Wspomniałem o szybach, tak?
0: Mówiłeś.
1: Podnoszonych elektrycznie. No. Mirek z Volvo pisze, dla niego wynalazkiem, oprócz tego, co już powiedzieliśmy, jest możliwość sterowania elektrycznie, ale lusterkami. Szczególnie prawym.
0: Tak, miałem to w Cinquecento, taki bajer, taki wolant, taki patyk. To
1: ja w 205 i od tego mam dłuższe ręce. Znaczy inaczej, prawą mam dłuższą niż lewą.
0: Właśnie. Kolejny wynalazek, klimatyzacja i podgrzewana przednia szyba. Zdecydowanie, w ogóle też pamiętam podgrzewaną tylną szybę w maluchu. Jaki to był wypas po prostu, jak się miało. Chociaż tam można było sobie oskrobać tę szybę od środka. Nie siadając na tylnej kanapie, tylko z przedniego fotela.
1: No i Renia, Marek też pozdrawiają ze Słonecznej Trasy. Wskazują na klimatyzację, ale ze starszych wynalazków, absolutny must have w każdym samochodzie. No. Świetny wynalazek. Wycieraczki.
0: Tak po prostu.
1: Tak po prostu. Kto nie ma trzeciej na przykład wycieraczki na tylnej szybie, bo jeździ sedanem.
0: No, dziękuję.
1: No, to już wie.
0: Wiem, absolutnie.
1: No, wie, że ta wycieraczka naprawdę się przydaje. Jaki jeszcze wynalazek w aucie sprawia wam komfort, przyjemność, doceniacie go szczególnie?
0: Czyli po prostu ułatwia wam życie, no.

0: najlepsze. Najlepsze wynalazki, które ułatwiają wam życie, podróżowanie, funkcjonowanie w samochodzie. Można o nich pisać. Zbieramy dzisiaj listę i wybierzemy ten najlepszy.
1: I fantastyczne teraz skojarzenie w samochodzie ułatwia życie, zdecydowanie wspomaganie kierownicy.
0: Oj,
1: każdy się z tym zgodzi.
0: Oj, tak.
1: Tu jest napisane, szczególnie jak ktoś miał Ładę, to był dopiero dramat. Ale i w dużym Fiacie, to naprawdę i w Polonezie naszym, i w nowszych samochodach. Ale automatyczna skrzynia biegów...
0: O, proszę pana, to rewolucja po prostu.
1: Szczególnie, gdy się stoi w korkach. A jak już o korkach mowa, czas na informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A na ten moment mamy stosunkowo spokojny poranek. Poza większymi utrudnieniami w centrum Warszawy i kilkoma korkami na autostradach i drogach ekspresowych raczej nic poważnego się nie dzieje. W stolicy od dłuższego czasu ciasno jest za węzłem Łabiszyńska i utrudnienia ciągną się do Marymontu, a w kierunku Łodzi. Nie zmniejszają się także utrudnienia w warszawskim Rembertowie. Samochody zajmują ulicę Marsa i Siekierkowską w kierunku Ursynowa. Tam już rzeczywiście mówimy o tym utrudnieniu od 2 godzin. Odkorkowała się droga krajowa nr 7, gdzie największe trudności z dojazdem do Warszawy były w Dziekanowie Leśnym. Sporo samochodów ustawiało się również w Młocinach. No i widzimy także, że została wprowadzona blokada trasy ekspresowej S19. To odcinek trasy tuż przed Rzeszowem. I ekspresówka jest częściowo zajęta już od Sokołowa Małopolskiego. Dalej prace prowadzone są w Nienadówce, Stobiernej i tak jest do węzła Rzeszów Wschód. Żeby ominąć te utrudnienia na S19, można także zjechać na węźle w Sokołowie Małopolskim i do Rzeszowa dojechać drogami wojewódzkimi. Więcej samochodów ustawia się także na drodze krajowej nr 47 i na drodze wojewódzkiej nr 958. To znana trasa do Zakopanego. W centrum miasta wzmożony ruch jest na ulicy Nowotarskiej i korek kończy się za rondem Solidarności. Dzisiaj na S7 w południe rozpoczną się także przebudowy odcinka Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód. Do godziny 18 należy zwolnić tam do 90 km na godzinę i drogowcy są przy naprawach krawężników.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To o tych wynalazkach jeszcze, czyli najlepsze wynalazki, które ułatwiają wam funkcjonowanie i podróżowanie w waszych autach.
1: Moja dziewczyna, kupując samochód, powiedziała, musi być biały i mieć podgrzewaną pupę.
0: No
1: i
0: fajnie.
1: Tu się z nią zgodzi Marcin,
0: ja też.
1: Chłopak. Podgrzewane elementy typu fotele, szyba z przodu, kierownica są najlepsze. Z prowadzeniem samochodu to my sobie dajemy radę, ale gdy mamy zimny koniec pleców albo zamarzniętą szybę, to jest trudno.
0: Mhm. Co jeszcze?
4: Witam prowadzących. Najlepszym wynalazkiem w samochodzie jest wspomaganie, bo teraz by wszyscy płakali, jakby mieli jeździć ciężarówkami bez wspomagania. Pozdrawiam, Michał.
0: Dzień dobry, moja żona Mariola stawia na kamerę cofania, a ja wspomaganie kierownicy.
5: Zdecydowanie elektryczna regulacja fotela kierowcy.
1: Tak, tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. I to w kilku płaszczyznach, ale to, że kolumnę kierownicy można do siebie przesunąć, góra, dół...
0: Oj, faktycznie.
1: To też jest super. Nie musi być elektryczne. Może być mechaniczne, ale to też jest świetny wynalazek. I co jeszcze?
6: Cześć. Jak dla mnie mega wynalazkiem i chyba przebijającym wszystko.

0: wszystkie inne wynalazki jest automatyczna skrzynia biegów. Pozdrawiam, Tomek.
1: Zgadzamy się z tym absolutnie.
2: Ale co jeszcze? Więcej.
1: Właśnie, co jest jeszcze najlepszym według was wynalazkiem? Szukamy tego naj, który bardzo ułatwia nam życie w samochodzie.
2: Piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale także pod numerem telefonu
1: 22 513 11 11.

0: Co byście powiedzieli na taki wynalazek? Czyli wentylowane fotele ratują samopoczucie i wygląd. To jest naprawdę genialny wynalazek. Nie wie tego ten, kto nigdy w życiu na takim fotelu nie siedział i nie spróbował i nie miał okazji.
1: Ja podbijam.
0: No to dawaj.
1: Razem z Bartłomiejem, bo on też na to wskazał. Proszę. Fotel kierowcy z wentylacją,
0: no,
1: z podgrzewaniem, no, z masażerem.
0: A, proszę pana.
1: Do tego jeszcze cup holder, ale uważaj. Grzany lub chłodzony do wyboru. To przyznam szczerze, że wieloma autami jeździłem, ale jeszcze nie trafiłem na taki, co by podgrzewał albo chłodził.
0: To ja mówię, sprawdzam. W jakim aucie mamy podgrzewany albo chłodzony cup holder?
1: To i to nie są pewnie tanie rzeczy.
0: Jeśli to nie jest oczywiście dokupione w chińskim markecie, rzecz jasna, tylko fabrycznie instalowany w samochodzie, bo bardzo mnie to zainteresowało.
1: Nawet w elektrykach się z tym nie spotkałem.
0: No,
1: bardzo mnie już czekamy.
0: Automatyczne długie światła, czyli te, które same się dostosowują do warunków panujących na drodze. Jeśli nikt z naprzeciwka nie nadjeżdża, no to wtedy światła świecą zdecydowanie dalej. Absolutnie to jest fajny wynalazek. Dobry, zwłaszcza jeśli są jeszcze aktywne i wycinają nam poszczególne elementy rzeczywistości, to już jest w ogóle świetny
1: A z kolei
0: gadżet.
1: Teraz się wzruszyłem, bo Piotr napisał, dla mnie najlepszym wynalazkiem jest radio.
0: Radio!
1: Jedynie dopuszczam jazdę bez radia w aucie z czasów PRL. No tak, bo tam słuchamy silnika. To są te dźwięki, które są bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Piotr, my też ciebie bardzo gorąco pozdrawiamy. No właśnie, staramy się być w waszych autach. PRK, Polski Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogodowo teraz będzie, a dzisiaj będzie zachmurzenie małe, nieumiarkowane. Od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie także duże na Podlasiu chociażby, ale również i w Karpatach. No i tam możliwe słabe opady deszczu. Po południu, głównie na północy, lokalnie burze, prognozowana suma opadów w północnych województwach oraz także na północy Mazowsza, miejscami nawet do 20 litrów wody.
1: W tym momencie najchłodniej w Zakopanem, niecałe 13 stopni Celsjusza, czyli na południu tak właśnie jest, a na południowym zachodzie prawie 18 kresek powyżej zera. W Legnicy to jest kolejne najcieplejsze miejsce w Polsce. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju temperatura pomiędzy 20 a 23 stopni Celsjusza i chłodniej ma być tylko miejscami na północnym zachodzie i północy kraju, bo tam od 17 do 19 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 55, w czasie burz do 65, a w Sudetach wysoko do 80.
1: A ciśnienie, ono w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Teraz jest znacznie wyższe, jednak w ciągu dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my cały czas z wami w trasie. Dokąd dzisiaj jedziecie, jaki jest plan? Czekamy na wiadomości, ale czekamy także na wiadomości odnośnie tych wynalazków, które sprawiają, że jest wam po prostu łatwiej podróżować.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy wam
0: dzień dobry!

0: za chwilę wrócimy jeszcze do tych wynalazków, które ułatwiają nam funkcjonowanie i podróżowanie, ale wcześniej oczywiście także informacje drogowe, bardzo często także informacje o utrudnieniach od Was.
1: Witajcie drodzy radiosłuchacze, witam prezenterów radia PRK. Odnośnie korka na S7 w stronę Warszawy w Białobrzegach, trzeba dodać jeszcze kolizję, stłuczkę dwóch aut osobowych. Jeden na lewym pasie, drugi na prawym uderzył w bariery na wysokości stacji BP, także będzie za chwilę kocioł.
2: To my dziękujemy za informację i oczywiście więcej o tym zdarzeniu w ruchu drogowym już teraz w serwisie drogowym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A my bardzo dziękujemy za informację. Dokładnie tak, w Białobrzegach jest ten korek. Ja tylko dodam informację, jak ile on mniej więcej teraz ma, rzeczywiście, jaki jest długi. Niecałych 5 kilometrów rzeczywiście trzeba stać na odcinku S7 w kierunku Warszawy. To przypomnijmy raz jeszcze Białobrzegi. I tam rzeczywiście jest ta kolizja, o czym mówił nasz słuchacz. Ale to nie jedyne utrudnienia, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi też o województwo mazowieckie, ponieważ na wysokości Mszczonowa też mamy korek, chociaż nie jest on tak intensywny jak ten, o którym mówiliśmy przed chwilą, to również dojazd do stolicy. No i pojawiły nam się utrudnienia także na wysokości Garwolina, chociaż tam prowadzone są prace drogowe i raczej żadnej stłuczki, żadnych zdarzeń drogowych nie widzimy. To S17. Nie zmienia się sytuacja na S8. Cały czas mamy wzmożony ruch i widać, że rzeczywiście jeszcze ten szczyt komunikacyjny poranny się nie skończył, chociaż jest mniejszy korek w kierunku Łodzi. Wcześniej ta sytuacja była zdecydowanie poważniejsza. Mimo wszystko dalej najwięcej aut stoi na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. To trasy właśnie w województwie mazowieckim. Cały czas zaglądamy także do Rzeszowa, ponieważ tam na S19 mieliśmy niedawno jeszcze zator. Teraz widać, że już troszeczkę nam się sytuacja poprawiła, chociaż korek jest w obu kierunkach. Tam prowadzone są prace drogowe i tak naprawdę jest taka sytuacja do Jasionki, czyli właśnie do wjazdu do Rzeszowa od północnej strony. Zaglądamy jeszcze do komunikatów z województwa małopolskiego, gdzie cały czas mamy naprawdę bardzo gęsty korek na drodze krajowej numer 44. Tam też jest jakaś informacja? Nie, nie ma informacji o tym, żeby było zdarzenie drogowe, no ale w Skawinie korek ma już 4 km, to dojazd do Krakowa. Podobna sytuacja na Zakopiance, o czym przypominamy cały czas, że tam prowadzone są prace drogowe i w Libertowie przez cały dzień, ale i nie tylko dzisiaj, tylko na pewno do końca tygodnia, albo nawet i dłużej, te spowolnienia będą się tworzyć.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wracamy do tych wynalazków, które są, no, według Was naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne, a przede wszystkim pomocne w samochodach.

0: No i wszystko wiadomo.
1: No, to
0: ja już wiem.
1: Ja wiem. Ja wiem.
0: Ty. No, ja, ty to co najwyżej na drodze widziałeś.
1: To właśnie,
0: są auta, które kosztują tyle, że...
1: To ja ostatnio widziałem.
0: Ja też.
1: I mam słuchaczy znajomych, którzy wiedzą i mają. I posłuchaj.
0: To poczekajcie, to ja teraz was wprowadzę. Bo to jest BMW z Bawarii, największy SUV, czyli X7. Dopiero co byliśmy zdziwieni wynalazkiem.
1: Hola. No. Nie tylko X7.
0: Nie tylko X7.
2: Ogrzany i chłodzony cup holder znajdziecie na przykład w X5. Być może w nowej już nie będzie, ale wszystkie poprzednie miały taką możliwość. Pozdrawiam, Marek z X5.
0: No, jestem w szoku, powiem szczerze, bo podgrzewa.

0: Pany i chłodzony cup holder. Dla mnie mega wynalazek, brałbym to od razu. No i mamy od Macieja z Multivana informację, że w X7 też jest taka możliwość. Jeżeli w X5 również, zejdźmy do serii 3. Dajmy coś ludziom. W serii 1 to wpuść.
1: No ale widzisz, no idąc krok dalej, Karaś pisze, że Mercedesy też mają grzane i chłodzone cup holdery.
0: To gdzie my byliśmy, kiedy oni rozdawali kluczyki
1: czy,
0: do tych
1: aut? Czy mi jeżdża?
0: Ty jeździsz Volvo, a ja autem na F, no, którego podobno się nie kupuje. No dobrze, my rozmawiamy dzisiaj o wynalazkach, które naprawdę sprawiają podróż komfortową i w ogóle bardzo nam się podobają i generalnie są super w stosowaniu i w życiu.
2: Dzień dobry. Dla mnie najlepszym wynalazkiem jest tempomat. Pozdrawiam wszystkich z Gdańska w ten pochmurny dzień.
1: No widzisz, ale my tu gadu o wynalazkach, które są, ale myślę tak sobie, nasz słuchacz pisze, Adam, że nigdy w życiu jeszcze nie spotkałem takiego wynalazku w aucie jak chłodzona kierownica, szczególnie w upalne dzień, gdy się stoi na
0: słońcu. Podgrzewana to jest.
1: No właśnie, podgrzewana jest, normalnie neutralna też jest, a chłodzonej jeszcze
0: a ja
1: nie
0: mam.
1: Ma. Co masz?
0: A ja mam w swoim aucie na F.
1: Przez...
0: Bo jak kratki wentylacyjne, ale poczekaj, skieruję na kierownicę.
1: Ej, no dobrze. No.
0: I zamknę wszystkie szyby i zrobię sobie na minimum. Chłopie, w zimnym jest tak łapy.
1: Jakbym bryłę lodu trzymał.
0: Jakby kierownica była chłodzona.
1: No ale faktycznie, gdyby tam zrobić taki obieg, że taką rurkę z dziurkami i perforowaną skórę.
0: Ty, to mogłoby
3: skoro
0: się...
3: fotele mają i podgrzewanie, i wentylowanie.
1: Raczej.
0: Czemu nie?
1: I
4: witam serdecznie całą Polskę i wszystkich zmotoryzowanych. Według mnie najlepszym wynalazkiem, jeżeli jeszcze dobrze pamiętam, to jest takie coś jak ssanie. Ssanie ręczne, a mamy też ssanie automatyczne. Czyli jeżeli na przykład ruszaliśmy samochodem, to musieliśmy ręcznie albo nożnie dodać troszeczkę gazu, żeby ruszyć. A automatyczne ssanie, to teraz wystarczy tylko ruszyć ze sprzęgła. Więc według mnie to jest jedne chyba z najlepszych rozwiązań w motoryzacji, jakie aktualnie mamy. Pozdrawiam serdecznie, Arkadiusz.
1: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. To więcej tych wynalazków potrzebujemy.
0: No i teraz uwaga, będzie wynalazek, z którego każdy z nas korzysta od wielu, wielu lat. Wyparł mapy papierowe, czyli już się domyślacie. Chodzi o nawigację GPS. Reszta wynalazków oczywiście poprawia komfort, jednak zmiana z mapy papierowej na kolanach na nawigację na ekranie to była prawdziwa rewolucja. Pozdrawiam, Marek z Mazdy MX-30.
1: Który wynalazek w samochodzie ułatwił ci najbardziej życie? Czekamy na wiadomości, można pisać, można się nagrywać.
5: Dzień dobry wszystkim. Ja swój głos oddałbym na różnorakie systemy bezpieczeństwa, jakie mamy we współczesnych samochodach. Bezpiecznych podróży i szerokości dla wszystkich. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.

0: Do czego może służyć aplikacja Polskiego Radia Kierowców? To jest pytanie. Absolutnie odpowiedź brzmi: do wszystkiego.
1: Zdecydowanie. Na przykład do dzielenia się opiniami na temat wynalazków, które ułatwiają życie kierowcy, pasażerom.
0: Ale też zdecydowanie do pozdrawiania. I do przesyłania dobrej energii.
1: Przesyłamy?
0: Proszę.
1: Pozdrawiamy.
2: Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić mojego przyjaciela Michała, który właśnie mi napisał, że też słuchał was. Także pozdrawiam serdecznie Mariusz i Beko.
1: My też gorąco pozdrawiamy. I o to właśnie chodzi. Zresztą sami piszecie, że wśród wynalazków motoryzacyjnych najfajniejszym jest PRK. Czy ktoś mi rozszyfruje ten skrót?
0: Czekaj.
1: PRK. Poniedziałek. Radom. Nie. A może Polskie Radio Kierowców?
0: Świetnie.
1: W którym co 20 minut informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A aplikacja służy jeszcze do jednej rzeczy, żeby wysyłać nam wiadomości drogowe. O te prosimy was. I tak dostaliśmy już jakiś czas temu wiadomość od słuchacza, że jest kolizja, stłuczka dwóch aut osobowych na S7 w Białobrzegach i że jeden samochód jest na lewym, a drugi na prawym pasie. Dziękujemy jeszcze raz za tą informację. Ale za to pojawiła się już informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwsza dzisiaj tak naprawdę. S6, odcinek węzeł Strzebielino do węzła Szemut w pobliżu miejscowości Luzino, czyli województwo pomorskie. Tam na 10 kilometrze, uwaga, takie nietypowe zdarzenie drogowe, jest porzucony pojazd osobowy. Zablokowany jest częściowo pas łącznicy zjazdowej od godziny 9. Tam rzeczywiście na miejscu są służby, działają przy S6 i te utrudnienia mają potrwać jeszcze najbliższe 2 godziny. To z tych oficjalnych informacji od was i od służb. Natomiast jeżeli chodzi o korki, no to one się tworzą zdecydowanie właśnie przed Warszawą w Białobrzegach, ale też w Żyrardowie i w Mszczonowie, czyli to jest ekspresowa 8, którą także dojeżdżacie do stolicy. Bez zmian na S8 tam tworzy się korek w kierunku Łodzi, o czym mówimy cały czas. Oraz tutaj w drodze do Rzeszowa już mamy, ojej, w obu kierunkach tak naprawdę spore utrudnienia. Tam trwają prace służb, ale też była wcześniej informacja o zdarzeniu drogowym, a S19 to oczywiście ten odcinek od Nienadówki do Sokołowa Małopolskiego i nie tylko do Rzeszowa są problemy z dojazdem, ale też jeżeli jedziecie w kierunku Lublina. Na koniec jeszcze droga krajowa numer 47. Za Nowym Targiem blokuje się miejscowość Szaflary, dalej Poronin, to przed wjazdem do Zakopanego, a jeżeli chodzi o samo Zakopane, no to sporo aut jest na drodze wojewódzkiej numer 958.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dawaj o tych wynalazkach, bo widzę, że już coś złapałeś.
1: Bo nowego. Mam problem.
0: No jaki? Ale
1: jest to wynalazek. No. Zastanawiam się tylko, czy ja faktycznie z niego lubię korzystać.
0: No.
1: Fotochromatyczne lusterka. A w zasadzie lusterko wsteczne.
0: Wsteczne. Ja lubię.
1: A ja nie.
0: A ja lubię.
1: Bo mnie wcale nie oślepia to, jak ktoś za mną jedzie, chyba że boczne, gdy one są lekko przyciemniane.
0: I ktoś ma źle ustawione światło jeszcze.
1: To bardzo się to przydaje, ale Sato pisze, genialny wynalazek, szczególnie w nocy.
0: Absolutnie potwierdzam. Nie lubię tego pałąka, który się wygina tak do przodu, do tyłu, żeby zmienić kąt lusterka. Nie, wolę chromatyczne.
1: Jaki jeszcze wynalazek wy doceniacie w swoim aucie?

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bi

0: Ach, te wynalazki.
1: Aż, proszę pana,
0: te wynalazki są po to, żeby nam ułatwiać życie. No ale właśnie, które są zdecydowanie według was najlepsze, które się sprawdziły, które się nie sprawdziły, które faktycznie pomagają, a które są po prostu zbędnym gadżetem i bajerem. I na przykład Bartłomiej pisze, że moja córka lubi ten wynalazek, absolutnie nie służący niczemu. Ja to absolutnie potwierdzam, chociaż ja nie jestem jego fanem.
2: Ale jaki?
0: Listwy LED-owe oświetlające wnętrze pojazdu, ambięcik. Czyli tak zwany ambięcik. No i tutaj są różni producenci samochodów. Ostatnio miałem okazję zachwycać się ambientem w BMW, natomiast kompletnie nie jestem w stanie zachwycić się, przepraszam bardzo, fani Mercedesów, nie jestem w stanie zachwycić się ambientem w Mercedesie. Jakby nie rozumiem trochę tej filozofii, jakoś nie do końca to jest moja estetyka.
1: Drogie marki wymieniasz. I jakie to było BMW?
0: To była iX3.
1: No ja siedziałem w i7-ce. Nawet prowadziłem.
2: No ale, ale poczekaj, bo chcę ci powiedzieć o tym ambiencie.
0: Ale co z tego, że z 87, nie?
2: Nie. No. 2025. I tam no. Cały sufit to było jedno tak wielkie jest. Niebo. Tak. I powiem szczerze, że kiedy prowadzisz auto, nie doceniasz tego. Ale kiedy usiądziesz z tyłu i jeszcze ten telewizor wysuwany, to są gadżety, ale umówmy się, to jest jakby luksusowe, więc nie każdego stać. A z kolei Miki pisze o czymś, co według mnie już powinno być montowane i chyba jest, seryjnie, czyli genialna kontrolka martwej strefy w lusterku.
1: Tak.
2: Bo to jest gadżet, który poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
0: Zapala się i wiemy, że nie możemy zmienić pasa. W motocyklach już nawet jest to stosowane. Chociaż trochę w motocyklach na razie jeszcze kulawo działa, przyznam szczerze. Bo bardzo często informuję, że nie możesz zrobić nic, więc musisz jechać cały czas prosto i nie zmieniać pasa. No ale faktycznie. I to jest rewolucyjny wynalazek. Co jeszcze?
3: Witam panowie redaktorzy. Tak a propos tego chłodzonego cup holdera, to przecież jeździcie Toyotą od Karola i tutaj też jest to chłodzone. Pozdrawiam. Maniek z Wawy.
0: Nie. Manieczku, nasz drogi, jak to? Gdzie?
2: U nas
0: gdzie? Panie, to jest tak. Jest konsola centralna, jest ten tunel i są dwie dziury na kubki. I tyle. Tu nie ma nic, to jest tylko...
2: Chyba, że w schowku. Tam rzeczywiście jest nawiew klimatyzacji, można sobie zrobić coś a la lodóweczkę, ale nie w cup holderze. Chociaż przyznam szczerze, z takiego wynalazku bym korzystał.
0: Żeby to się chłodziło, prawda?
2: Zdecydowanie. Mm-hmm.
0: No to dobrze, jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na wynalazek, który zdecydowanie poprawia mu komfort podróżowania, to proszę pisać. Można także nagrywać wiadomości głosowe w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
2: I bardzo, ale to bardzo jest nam miło, że piszecie też takie rzeczy jak Marcin. Najlepszym wynalazkiem w samochodzie jest PRK. Od czasu, gdy odkryłem, moje życie się zmieniło. Bo PRK powinno być montowane fabrycznie.
0: Pięknie.
2: My się pod tym absolutnie podpisujemy. Tacy skromni jesteśmy.

0: Zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy o jednym bardzo ważnym elemencie.
1: Zgodzę się z tobą, bo już chyba wiem, o czym mówisz.
0: Centralny zamek.
1: Najważniejsze w samochodzie. Nie trzeba wkładać kluczyka, tylko po prostu klikamy, pik, pik.
0: I wszystko się zamyka.
1: I z daleka otwierasz.
0: Dokładnie, kiedyś trzeba było podejść do samochodu, oddzielnie bagażnik, oddzielnie drzwi dla pasażera. I przecież ile razy widziałeś tę sytuację, kiedy ktoś wsiadał za kierownicę, po czym kładł się na drugą stronę, żeby... odbezpieczyć drzwi dla pasażera.
1: Podbijam, bo to dostaliśmy od was, jeżeli chodzi o centralny zamek. System bezkluczykowy.
0: To jest
1: dopiero. Nic nie musicie robić. Podchodzicie, otwieracie, wsiadacie.
0: Proszę pana,
1: gorzej, że ci, którzy na przykład potrafią zhakować ten sygnał, też podchodzą, otwierają, wsiadają, odjeżdżają. Waszym.
0: No ale po co psujesz?
1: No dlatego mówmy dzisiaj o przyjemnych rzeczach. Pytanie, czy jest przyjemnie na drogach? Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Odpowiedź brzmi jak zawsze i tak, i nie, ale raczej przyjemniej niż w drugą stronę. S6 z Trzebielino do węzła Szemut w pobliżu miejscowości Luzino, czyli w województwie pomorskim na 10 kilometrze są służby, ponieważ tam został porzucony pojazd osobowy. Zablokowany jest częściowo pas łącznicy zjazdowej. Od 9 mamy taką sytuację i do 11 jeszcze te prace służb potrwają. Jeżeli chodzi o korki, to cały czas największy z nich jest w Białobrzegach, gdzie nasz słuchacz też informował o tym, że tam mieliśmy kolizję dwóch samochodów, także tam rzeczywiście możecie jeszcze zwalniać w najbliższym czasie, ale też można zjechać oczywiście na drogi lokalne. Jeżeli macie taką możliwość, to oczywiście nitka, która prowadzi was do Warszawy z Radomia. Nie wszystkie informacje jeszcze tutaj podaliśmy. Troszeczkę większy ruch robi nam się na trasach śląskich, chociaż nieznacznie. Korkuje się autostradowa czwórka na wysokości punktu poboru opłat w Brzędkowicach, a także jeżeli dojeżdżacie do Mysłowic czy Katowic za Trzebinią i za Chrzanowem. Cały czas naprawdę dużo aut jest na autostradowej czwórce pod Krakowem, chociaż to raczej gęste korki nie są, raczej takie bardziej utrudnienia drogowe. Tam trzeba doliczyć sobie kilka minut ewentualnie na przejazd. Zupełnie inaczej jest na drodze krajowej numer 44 i na Zakopiance, gdzie korek mamy od dłuższego czasu, zwłaszcza właśnie na wysokości Skawiny w drodze do Krakowa. Na Zakopiance prowadzone są prace drogowe, dlatego te utrudnienia nie dzisiaj, tylko mamy też przez cały tydzień, no i dłużej. Też na koniec wiadomości z drogi krajowej numer 47, Szaflary, Poronin, Biały Dunajec. Sytuacja się nie zmienia, korek jest w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Zakopanego i do Nowego Targu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdyby coś działo się przed wami, to czekamy na informacje 22 513 11 11.
1: W każdej drogowej i pogodowej sprawie.

0: Muzyka w samochodzie i w ogóle radio w samochodzie to faktycznie najlepszy wynalazek, jaki mógł nam się przytrafić.
1: Najlepszy wynalazek, który umila czas w podróży i w ogóle przydaje się najbardziej i polubiliście go najbardziej w samochodzie, proszę bardzo.
2: To jest pasażer.
1: Pasażer najlepszy wynalazek. Dobrze. Dobrze, Piotrek.
3: A nie ma samochodów jednoosobowych.
4: Święty spokój.
1: Ale wynalazek.
4: Czyli właśnie to jest coś, co powinno towarzyszyć każdemu kierowcy.
1: Czekaj.
4: Musi być spokój.
1: Jak się zgadujecie, skoro ty chcesz pasażera, a ty nie chcesz?
4: W zasadzie kontrastu, to jest, wiesz, tak. Jednak biegun północny i południowy są na jednej planecie.
2: Ja oni nie jeżdżą razem. Jest mi cieplej, ja lubię, jak jest.
4: Czy ty jesteś Antarktydą?
2: Nie, poczekaj, ja wolę.
4: Ty jesteś Antarktydą, Dagmar.
2: No dobra,
4: tam jest
2: być.
4: Strasznie zimno.
2: Nie, Alaską, no dobra, to może być. Może być. Wszystko przyjmuję dzisiaj.
1: No dobrze, szanowni państwo, Dagmara Kowalska i Piotrek Firan z wami po godzinie 10 będą podróżować.

0: No dobrze, skoro już wiercenie trwa, to my sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj spokojniej niż to było jeszcze na początku tygodnia, choć parasole jeszcze się przydadzą. W wielu regionach dzień będzie pogodny lub z niewielką ilością chmur, ale z upływem godzin od północnego zachodu zacznie chmur przybywać. To właśnie tam jako pierwsze pojawią się przelotne opady deszczu. Od samego rana więcej chmur utrzymuje się jeszcze na Podlasiu oraz w Karpatach, gdzie miejscami może słabo popadać. W pozostałych regionach pogoda na początek dnia sprzyja podróżom i nie powinno być większych utrudnień na drogach.
2: Więc jeśli planujecie wyjazd w kierunku północnych województw, to pamiętać warto, że po południu pogoda się zacznie tam zmieniać. Na północy kraju mogą się pojawić burze. Nie będą one rozległe, ale lokalnie mogą przynieść intensywny deszcz. Miejscami spadnie od 15 do 20 litrów wody, a więc warunki na drogach mogą się pogorszyć i to bardzo szybko. Temperatura będzie przyjemna, umiarkowana. W większości kraju to będzie od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą 17 do 19.
0: Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany. Nad morzem od czasu do czasu mocniej powieje, a podczas burz porywy mogą osiągać około 65 km na godzinę. Dlatego wybierając się dziś w trasę przez północ Polski, warto mieć na uwadze, że pogoda po południu może zmienić się bardzo dynamicznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplej w Legnicy 19 stopni, a w Zakopanem najchłodniej 13,5. Jesteśmy razem w trasie. Mhm. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem.
2: Tak, i będziemy oglądać filmy w samochodach, czyli będzie o kinie samochodowym. Będzie zagadka jak zwykle i nie wiem, czy dzisiaj też potrzebujecie kawy, ale jeśli będzie potrzeba, no to my ją dla was przygotujemy.

0: 9:30 po godzinie 10:00. Zagadka przed nami, ale za moment. Emilia Kleszczewska pojawiła się w naszym studiu.
1: Dobrze, że ty znasz imię i nazwisko naszej Emilki, bo ja to zawsze mylę z koleżanką z telewizji. Wiesz, i tak się zastanawiam.
2: Ale dobrze, może to, wiesz, jakaś przepowiednia. Prognoza.
1: No dobrze, dobrze, dobrze, życzymy. Nie, słuchajcie, ale tak czy siak my jesteśmy od tego tutaj, o tej porze, żeby was informować o tym, co dzieje się na drogach. A dzieje się?
2: Wiesz co, troszeczkę się dzieje, ale bywa naprawdę gorzej w tygodniu, jeszcze tak po tym szczycie komunikacyjnym, nie jest źle.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy właśnie dobre informacje od naszych służb o ekspresowej szóstce, odcinek Strzebielino do węzła Szemut w pobliżu miejscowości Luzino. To województwo pomorskie, 10 kilometr, gdzie no właśnie było takie nietypowe zdarzenie drogowe, o którym mówiliśmy wcześniej. Porzucony został pojazd osobowy na S6, zablokowany był częściowo pas łącznicy zjazdowej. Od 9 mieliśmy taki problem na S6, ale tutaj służby się szybko uporały ze zdarzeniem drogowym. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, no to one cały czas są na wysokości miejscowości Białobrzegi w drodze do Warszawy. Rzeczywiście tam ten korek już jest chyba od ponad 2 godzin, z tego co dobrze kojarzę. I tam mieliśmy kolizję 2 samochodów osobowych, o czym informował nasz słuchacz. Utrudnienia są niewielkie na wysokości Wolborza, to dojazd do Tomaszowa Mazowieckiego, a dalej w kierunku Warszawy. I jeżeli chodzi o największe utrudnienia w tym momencie, no to bardzo gęsty korek, a można powiedzieć, że nawet zator jest na S19 w drodze do Rzeszowa i do Lublina. Na wysokości Sokołowa Małopolskiego, a także w Nienadówce mamy rzeczywiście ten korek w obu kierunkach. Tam prowadzone są prace drogowe, chociaż nie widać tutaj informacji, żeby była jakaś kolizja lub zdarzenie drogowe. Czekamy na oczywiście odblokowanie tej S19, o czym będziemy was informować. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to bez zmian także pod Krakowem, gdzie jest spory ruch na autostradowej 4 w kierunku Katowic i w stronę Tarnowa, a także na drodze krajowej nr 44 w Skawinie oraz na Zakopiance na wysokości Libertowa, to także dojazd do Krakowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my mamy już pierwszą podpowiedź do zagadki. Co to dzisiaj będzie? To ja nawet nie wiem, szczerze powiem, bo Piotrek mi nie pokazał mi zeszytu z odpowiedziami. Mm-hmm. Mam czerwony długopis w razie czego, żeby postawić ci 2 za to, że mi nie pokazałeś, wiesz?
0: Tak, Mara, ja się twoich 2 nie boję.
1: Aha, no dobra, bo są wakacje.
0: Bo mamy wakacje.
1: No troszkę się nie dziwię. Ale w razie czego wiesz, co mi się dzisiaj śniło, nie?
0: Tak, no wiem. Właśnie. Ale to nie ja. Już o twoich snach teraz nie będziemy rozmawiać. Chciałbym
1: ale to bardzo
0: powiedzieć...
1: ciekawe swoją drogą.
0: Na pewno.
1: Interpretacja snów. Słuchajcie, pogadamy o tym kiedyś.
0: Zasady są proste. My wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców. Mhm. Bo to właśnie o kierowców
1: nie,
0: dzisiaj chodzi.
1: Odpowiedzi.
0: Znasz? No to zobaczymy.
1: Mogę powiedzieć?
0: Nie, nie możesz. Więc nasza aplikacja do waszej dyspozycji, jeśli chodzi o odpowiedzi tekstowo albo głosowo, można wysyłać.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, to mamy na razie pierwszą. Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców.
1: I są już też pierwsze odpowiedzi.
0: No to czytamy.
1: Czy to jest nawigacja? Nie, to nie jest nawigacja. O tym pisze Łukasz. Ale próbuj dalej, bo może się uda, może się uda. Czy odpowiedź to pogoda? To też od jednego z naszych słuchaczy z okolic Warszawy. To nie jest pogoda. I nic więcej tutaj nie powiem. Dzień dobry, podejście numer jeden. Czarna, tafla czarnego lodu na drodze. Od Bartłomieja, naszego stałego słuchacza. Też nie o to chodzi.
0: Ach, te wasze podpowiedzi, to może być wszystko. Pozdrawiamy Dagmara i Dawid, tym razem z Włoch. No właśnie na tym polega zabawa. To jest tak, że najpierw my mówimy, co nie jest dobrą odpowiedzią, czyli tu już eliminujemy pewne rzeczy. Później dochodzą kolejne podpowiedzi i efekt kuli śniegowej, która jest coraz większa i prędzej czy później udaje się odgadnąć.
1: A ciekawa jestem, czy sobie jakoś ptaszkami zapisujecie, albo nie wiem, dyktujecie telefonowi, albo no jak eliminujecie te niepoprawne odpowiedzi? No za kierownicą tego zrobić nie można, trzeba zapamiętać, czyli trzeba mieć dwie kartki w głowie. Lewa półkula to ta z poprawnymi odpowiedziami możliwymi i prawa półkula to ta z odpowiedziami, które są negatywne i nieprawidłowe.
0: Antek z Gryfina, moim zdaniem to zmiana organizacji ruchu, to może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców, nie o to chodzi. Mhm. Słuchamy.
2: Zawsze się mówi, że zima zaskoczyła polskich drogowców, więc może odpowiedź na pytanie to, że zaskoczyć kierowców może nawet tych doświadczonych zima. Pozdrawiam, Patryk z Koroli.
0: Pozdrawiamy Patryka z Koroli. Nie zaskoczymy was teraz, bo podamy drugą podpowiedź.
1: Mm-hmm. Druga podpowiedź to dzisiaj w ogóle muszę się przyznać, rzeczywiście Piotrek dzisiaj pomyślał sobie, a może to byśmy powiedzieli i wiesz co, ja gdzieś tam zapomniałam sobie, że ty byś...
0: Że coś takiego jest, tak? No. Że coś takiego jest, Dagmara?
1: Tak, ale, no ale mamy, słuchajcie, drugą to podpowiedź.
0: Przypomnijmy, tak, czyli tak, potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych, a druga?
1: Potrafi zmienić zasady gry w ostatniej chwili.
0: Mhm. 21 po 10.

0: Dwie podpowiedzi za nami i sypią się wasze odpowiedzi. Przypomnijmy sobie, jak dzisiaj wygląda nasza zagadka. Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców. Potrafi zmienić zasady gry w jednej chwili.
1: No i moim zdaniem to zmiana organizacji ruchu. To może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców. Wystrzał to od Antka z Gryfina. Wystrzał z opony od Tomka, naszego stałego słuchacza. Podejście numer dwa. Odpowiedź fotograficzna, nowy level. Tak. I faktycznie mamy wyłączenie kontroli trakcji. Utrata przyczepności, prawdopodobnie o to chodzi, tak, Bartku? Bartłomieju, daj znać, nowy level. Ale fajna odpowiedź, nie? Taka
0: no fajna, ale
1: blaskowa.
0: Nie pasuje na razie nam do naszej odpowiedzi. Kontrola drogowa, jeszcze jest podejście numer dwa. Może chodzi o egzotyczne przepisy za granicą. Przykładowo mandat za uchylone okno w zaparkowanym samochodzie.
1: Pamiętajcie, żeby
0: to
1: nie zostawić
0: we Włoszech.
1: To Antka
0: ubytek w drodze, inaczej dziura, Paweł Ski.
1: Ale ich jest, orety.

0: Dużo tych dziur, biedne te nasze zawieszenia i opony.
1: To może jeszcze posłuchajmy.
2: Ja w sprawie konkursu strzał na ślepo aquaplaning. Tak mi się skojarzyło.
3: Zawsze się mówi, że zima zaskoczyła polskich drogowców, więc może odpowiedź na pytanie to, że zaskoczyć kierowców może nawet tych doświadczonych zima. Pozdrawiam, Patryk z Koroli.
4: Dzień dobry. Czy to może będą ceny paliw, albo może dokładniej obniżka cen paliw, czyli może zaskoczyć kierowców, no i może również zmienić zasady gry. Pozdrawiam serdecznie, Arkadiusz z Tucsona.
0: No tak, bo jak jest taniej, to się więcej jeździ. Jak jest drożej, to się mniej jeździ albo więcej osób na pokładzie, bo się wszyscy zrzucają. A to takie tam moje dywagacje na ten temat. Ale na przykład Aśka i, przepraszam, Iza z Australa mówi o zmianie organizacji ruchu. Musisz mnie dzisiaj pilnować, bo coś... Czy tam coś innego niż jest?
1: No czasami tak Mara tak bywa, no ale cóż możemy poradzić?
0: Jedynie się chyba lub żona też
1: uśmiechnąć
0: jest.
1: Do tego wszystkiego. Emilia na miejscu, sprawdźmy co na drogach.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: To my chyba życzymy jak najmniej tych dziur, o których była mowa przed chwilą. A jeżeli chodzi o trasy, no to wyjeżdżamy, zajrzymy sobie tak naprawdę na sytuację od północy aż po samo południe. Jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, właśnie w drodze do Gdańska, to spory korek ustawia się cały czas w Rulewie, no i na wysokości miejscowości Kierwałt. Chociaż może nie, tutaj troszeczkę zrobię aktualizację, nie korek, a spowolnienia w kierunku Gdańska. S10 to akurat trasa pod Toruniem, tam w obu kierunkach mogą być problemy z dojazdem, czyli do Bydgoszczy, jak i do Łodzi. Zaglądamy do stolicy, bo tam cały czas są utrudnienia na ekspresowej 8, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, ale też w drugą stronę, czyli to trasa w kierunku Białegostoku, jak i Łodzi. Chociaż już troszeczkę widzimy, że ten szczyt komunikacyjny w końcu w Warszawie się kończy. Na pewno zdecydowanie lepsza sytuacja jest już w Alejach Jerozolimskich oraz w Alei Prymasa Tysiąclecia, gdzie o poranku mieliśmy naprawdę spore kłopoty. Jeżeli chodzi o przejazd na południu, chociaż nie, jeszcze dodamy jedną informację. Białobrzegi to dojazd do Warszawy. Ekspresowa 7. Tam jest zdarzenie drogowe, o którym mówił słuchacz. No i korek się nie skurcza. Jest cały czas taki sam. Ma on 5 kilometrów. I teraz południe. Szybko podajemy informację, że zaczyna nam się robić korek na wysokości Kostomłotów. To autostradowa 4. Droga z Legnicy do Wrocławia. Korek nie jest długi, no ale jest. A także autostradowa 4. Jeżeli jedziecie z Katowic do Krakowa, na wysokości Trzebini i Chrzanowa. Mamy te utrudnienia.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Żeby przyspieszyć bieg wydarzeń, to podajmy trzecią podpowiedź. Nie mówi, ale wysyła wyraźny sygnał zwolnij. No i czekamy na odpowiedzi. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji w różnych sprawach. Nasza zagadka, ale także jeśli jesteście świadkami utrudnień, to także czekamy. My te informacje przekażemy innym kierowcom.

0: Moi drodzy, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o parkowaniu i korzystaniu ze wspólnej przestrzeni, bo zawsze zjawi się właśnie jakiś łobuz albo cwaniak, który wszystko pokrzyżuje i pomiesza i poplącze.
1: Czasem to jest tak, że po prostu zafrasowany zostawi pojazd tam, gdzie nie powinien, ale często niestety, najczęściej jest tak, że robi się to celowo.
0: Zdjęcie jednego zaparkowanego auta potrafi wywołać sporo emocji. Wystarczy, że ktoś stanie na chodniku, trawniku albo miejscu dla niepełnosprawnych i już ktoś inny sięga po telefon. Właśnie pytanie brzmi, robimy dobrze, czy robimy z siebie donosiciela? Jeżeli zgłosimy, że ktoś źle albo nieładnie zaparkował.
1: No wiesz, te rzeczy, o których wspomniałeś, czyli na przykład zaparkowanie na chodniku albo na trawniku, albo na miejscu dla niepełnosprawnych, no, to jest chyba powód do tego, żeby reagować, przynajmniej ja tak uważam, ale jak się wydarzy coś zupełnie innego, przez przypadek ktoś czegoś nie zauważył, ktoś przyjechał na pamięć, zaparkował na pamięć, no to tutaj bym chyba dała trochę forów. Ale dobra, w większości polskich miast zgłoszenie złego parkowania to jest dzisiaj właściwie taka kwestia kilku kliknięć dosłownie. W Warszawie działa aplikacja miejska 19115. Wybieramy zgłoś do 19115, opisujemy problem, dodajemy zdjęcie z widoczną tablicą rejestracyjną i lokalizację. No i podobne narzędzia też mają inne miasta.

0: ale niezależnie od aplikacji miejskich działa też serwis Uprzejmie Donoszę, który praktycznie automatyzuje cały proces, bo zdjęcie, numer rejestracyjny, lokalizacja, gotowe zgłoszenie trafiają prosto do Straży Miejskiej.
1: Ważna sprawa, Straż Miejska nie musi już osobiście przyłapać kierowcy na gorącym uczynku. Samo zdjęcie z wyraźnie widoczną tablicą rejestracyjną wystarczy, by wszcząć postępowanie i to nawet jeśli auto dawno odjechało. Mandat można nałożyć w ciągu 60 dni od ustalenia sprawcy. Jest jednak haczyk. Zgłoszenia anonimowe zwykle kończą się niczym. Strażnicy muszą mieć możliwość kontaktu ze zgłaszającym, a część miast wymaga podania imienia, nazwiska i numeru telefonu.
0: I teraz ciekawe jest jeszcze to, że ten sam mechanizm zgłaszania obejmuje dzisiaj już nie tylko samochody, ale też hulajnogi elektryczne, które no pewnie wszyscy już to świetnie wiemy i widzimy. Coraz częściej leżą albo stoją tam, gdzie akurat komuś było wygodniej je zostawić, a przepisy mówią jasno, hulajnogę należy zostawić równolegle, ustawić równolegle do krawężnika chodnika, jak najbliżej jezdni, tak żeby dla pieszych zostało co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni.
1: Za złamanie tej zasady grozi mandat w wysokości 100 zł, a Straż Miejska może też hulajnogę odholować. To koszt do 171 zł plus opłata za każdą dobę przechowywania. Problem w tym, że odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która akurat z hulajnogi korzystała.
0: Dokładnie tak to wygląda. I pytanie do Was, czy reagujecie na źle zaparkowane auta hulajnogi? Czy reagujecie na piratów parkingowych, czterokołowych i tych na dwóch kołach? I czy uważacie, że to, czy może uważacie, że to nie jest Wasza sprawa? Dobre pytanie na dzisiejszą dyskusję. Zanim się przeniesiemy do kina samochodowego letniego, to chcemy wiedzieć od Was, jak to wygląda. Oczywiście przypominamy też o naszej zagadce, bo zagadka na środę cały czas obowiązuje, potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych, potrafi zmienić zasady gry w jednej chwili. Nie mówi, ale wysyła wyraźny sygnał zwolnień.
1: W naszej aplikacji komentarze, ale także propozycje rozwiązania naszej zagadki.

0: I ja tu tylko na chwilę napisał słuchacz. No właśnie, tak się zdarza.
1: Jak ja to często słyszę, o rety.
0: A propos niewłaściwego parkowania. No, z jednej strony mamy taki paradoks, że nie ma gdzie zaparkować. Wszystkie miejsca są zajęte, a trzeba na przykład zrobić zakupy. Nigdy nie wiemy, czy na przykład taksówkarz nie odbiera starszej osoby, która nie może się poruszać i chce podjechać jak najbliżej. Ale generuje to u wszystkich napięcie. Pytanie, czy reagujecie w takich sytuacjach, czy zupełnie nie. Czekamy na komentarze w sprawie parkowania, ale jeśli chodzi o naszą zagadkę także, moi drodzy, to kilka podpowiedzi za nami. Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych, potrafi zmienić zasady gry w jednej chwili i nie mówi, ale wysyła wyraźny sygnał zwolnij. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Ja stawiam na przedni radar w samochodzie, który nieraz mnie zaskoczył i zmieniał zasady gry. Krzysztof ze Skody, pozdrawiam.
3: Jest to funkcja rozpoznawania znaków drogowych. Arkadiusz z Volvo.
4: No bo ja tutaj z Fafikiem tak żeśmy dyskutowali, wiecie, i

0: Tak sobie zastanawialiśmy się generalnie, co może być odpowiedzią na tę zagadkę. Ja mówię to, Fafi mówi, nie, weź pani, przestań, z czym do ludzi Fafi do mnie tak wyjeżdża, nie? No to ja to tam mówię, ja to twierdzę, że to mogą być, to może być nawet ten adaptacyjny tempomat, który ten, no jak tam sobie jedziesz, nie, i nagle coś się zaczyna dziać, nie, no to on cię automatycznie tak wyhamowuje, nie? No to takie zaskoczenie może być niesamowite, nie? No pozdrawiamy serdecznie, a jak jest, żeby inaczej. No bo jakby inaczej.
1: No właśnie, pozdrawiamy również i cieszymy się, że
2: to
1: takie...
2: To było to, z czego się tak śmiałam.
1: Tak,
2: pytałeś,
1: dialogi
2: o co
1: trwają
2: chodzi.
1: W samochodzie, z samochodem. Mamy jeszcze jedną podpowiedź. Im bardziej błyszczy, tym większy warto zachować respekt. I nie chodzi o Dagmarę.
2: O, masz.
1: Dobrze, to teraz Emilia. O tym, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przez cały poranek zastanawiałam się, czy nam się przyblokowały tutaj wiadomości od służb, ale nie, po prostu była dobra sytuacja na drogach. Teraz ta sytuacja się trochę zmieniła. Mamy wiadomości z autostradowej czwórki, z drogi krajowej numer 25 także. Legnica Południe, Legnica Wschód, czyli województwo dolnośląskie i tenże odcinek autostrady A4, 89 km. Zepsuł się samochód ciężarowy i dlatego zablokowany został już teraz jeden pas w kierunku Zgorzelca, ale spokojnie można przejechać lewym. Te utrudnienia powinny już za niedługo się zakończyć. Na autostradowej czwórce na mapach też widzimy, że lekko zwalniacie. Droga krajowa numer 25, odcinek Biały Bór, Człuchów w pobliżu miejscowości Brzezie, a w kierunku Człuchowa właśnie między 22 a 30 km wylała się substancja ropopochodna, dlatego służby wprowadziły przejazd jednym pasem naprzemiennie od godziny 10.30. To tyle wieści, jeżeli chodzi o służby, natomiast jeżeli chodzi o mapy i o to, co ja widzę na tych mapach, to chyba dalej najpoważniejsza sytuacja jest na ekspresowej 19, zarówno jeżeli jedziecie do Rzeszowa, jak i do Lublina, czyli w obu kierunkach mamy korek bardzo gęsty, dokładniej na wysokości Nienadówki, a także Sokołowa Małopolskiego. Tam przypominamy, że trwają prace służb, które właśnie to blokują nam pas w kierunku Rzeszowa i Lublina. No i powtarzamy jeszcze informację krótką, że S8 jest wzmożony ruch w kierunku Białegostoku. To sytuacja w Warszawie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.
1: A propos parkowania, wbite kij w mrowisko. Polacy chętnie i przyjemnie na kogoś donoszą za takie zachowanie, ale jeżeli ten problem dotyczy ich osobiście, to niestety reagują najczęściej agresją, pokazują to najlepiej umieszczone filmy w internecie. Ja ze względu na to, że lubię swoje auto, parkuję zawsze na końcu parkingu, żeby nic się nie poobijało o auto. Bartłomiej.
7: A Tomek napisał, regularnie zgłaszam tiry rozjeżdżające drogę gruntową i asfaltową, pomimo zakazu 12 ton. Powód prosty, dlaczego mam po dziurach jeździć, a te drogi co kwartał mają być naprawiane? No dobre pytanie w sumie. A jak wy reagujecie i czy reagujecie? Dajcie znać w naszej aplikacji. Cały czas też pytamy was o to, co nam dzisiaj w głowie świta i jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę.
1: Tak, i przypominamy najnowszą, czwartą podpowiedź. Im bardziej błyszczy, tym większy warto zachować respekt.

0: Na zegarze minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I teraz z werbą, wiadomości pogodowe.
0: Tak, oczywiście, że tak. Warto pamiętać, że druga część dnia przyniesie więcej zmian, głosi prognoza. W wielu miejscach nie zabraknie chwil ze słońcem, jednak od północnego zachodu stopniowo będzie przybywać chmur, z których miejscami zacznie padać deszcz.
2: Tak, największą uwagę dzisiaj rano warto zwrócić na północ kraju. No rano, nie rano, bo przed południem jesteśmy, ale tam też się będzie najwięcej działo. Po południu mogą się pojawić burze, a jeśli planujecie podróż w kierunku Pomorza, Warmii czy północnego Mazowsza, dobrze śledzić prognozy i obserwować sytuację na niebie.
0: Burzom może towarzyszyć intensywny deszcz. W krótkim czasie lokalnie może spaść sporo litrów na metr kwadratowy. Nie są to wartości rekordowe, ale wystarczą, żeby pogorszyła się widoczność i na drogach, żeby pojawiła się woda.
2: A co się pojawi na termometrach? Na termometrach w większości kraju od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko na północy i w rejonach podgórskich. Nad morzem dodatkowo będzie odczuwalny silniejszy wiatr, który miejscami osiągnie w porywach do 55 km na godzinę. Warto powiedzieć, że ta niższa temperatura to zaledwie o kilka stopni, 17 do 19.
0: A jeśli spojrzymy już na wieczór, to przelotne opady nie znikną od razu. Miejscami utrzymają się również w nocy, szczególnie na północy i północnym zachodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Będziemy się wybierać do kina samochodowego, kino letnie. Dzisiaj o nim będzie mowa, bo będzie można oglądać filmy, a właściwie już można, nie tylko z własnego samochodu, ale z innych pojazdów, a nawet z jachtów.
0: Zrobiłaś popcorn?
2: Zrobiłam.
0: Z masełkiem?
2: Co, ty nie czujesz?
0: Może już coś czuję.

0: 10,5 minuty po godzinie 11. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A dzieje się chyba najwięcej na drodze krajowej nr 25 na odcinku Biały Bór - Człuchów w pobliżu miejscowości Brzezie. To województwo pomorskie i akurat trasa w kierunku Człuchowa, gdzie wylała się substancja ropopochodna. Wprowadzony jest cały czas ruch naprzemienny i tamte utrudnienia potrwają jeszcze do 12.30. Mamy także wiadomość odnośnie tego, że zakończyły się prace na S3, to węzeł Legnica Południe do węzła Jawor Północ. Na 303 kilometrze był pożar samochodu dostawczego. No i to było wczoraj tak naprawdę, bo po godzinie 23 dostaliśmy taką informację. Też wcześniej widziałam, że tam jezdnia w kierunku Bolkowa najpierw była zablokowana, później był przejazd możliwy jednym pasem i zalecany był objazd na węźle Złotoryja na drogą wojewódzką nr 364 i drogą wojewódzką nr 363. Od dłuższego czasu tam nie było utrudnień, więc też nie wspominaliśmy nic o S3, ale teraz mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że na pewno S3 jest już czysta. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to sporo aut ustawia się na wysokości Oświęcimia, to S1 i akurat trasa w kierunku Katowic. Więcej jest tych zdarzeń drogowych i tych korków na wysokości Katowic. Jeżeli wyjeżdżacie z Bytomia na przykład i z Chorzowa, a jedziecie w kierunku Częstochowy, to utrudnienia spotkają Was na autostradowej jedynce na wysokości Pyrzowic. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to jeszcze zaczyna nam się korkować węzeł w Balicach, a także, oj, tutaj spory korek jest na węźle Kraków Południe. To nie wszystko, bo Zakopianka też stoi. Od miejscowości Gaj do Libertowa tam prowadzone są prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych i mamy drugą podpowiedź. Potrafi zmienić zasady gry w jednej chwili. Nie mówi, ale wysyła wyraźny sygnał. Zwolni. Im bardziej błyszczy, tym większy. Warto zachować respekt. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Odnośnie konkursu i po trzeciej podpowiedzi. Czy to jest zapach spalonej gumy? I ewidentnie mi tutaj chodzi tylko o opony. Bez skojarzeń. Pozdrowienia.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
4: Pozdrawiamy bardzo.
0: I nie chodzi o zapach spalonej gumy, to może o to.
5: Chociaż... Może chodzi o trójkąt ostrzegawczy. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
0: Dagmaru, chciałaś powiedzieć coś a propos właśnie tej spalonej gumy,
4: tak,
0: że
4: chciałam.
0: Właśnie to jest chyba dobry obszar poszukiwań, prawda? Dobry obszar, ponieważ ta spalona guma ma kontakt no właśnie z czymś konkretnym.
4: Tak.
0: A druga sprawa, no to potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych, to tak przypomnę tylko. Mm-hmm. Potrafi zmienić zasady gry w jednej chwili, nie mówi, ale wysyła wyraźny sygnał zwolni, czyli to są konkretne
4: coś
0: okoliczności,
4: tak? O błyszczeniu było.
0: Tak, o błyszczeniu było. I ta pora roku.
4: Co jest?
0: Ta pora roku właśnie ma związek z tym, o co dzisiaj pytamy.
4: No tak, trochę tak. Już jesteście coraz bliżej odpowiedzi, ale zanim rozwiążemy zagadkę dzisiaj, no to najpierw porozmawiamy sobie o kinie letnim, które można połączyć z samochodem, bo jest to jasne, skoro jesteśmy na naszej antenie w Polskim Radiu Kierowców. Ale jeszcze wcześniej dwa słowa od Tomka z Dużego, który odnosi się do słów jednego z naszych słuchaczy, mówiących o tym, że ciężarówki rozjeżdżają pobocza i drogi, które potem się po prostu trzeba, które potem trzeba naprawiać częściej niż rzadziej.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o kino letnie, to nie wiem jak was, ale mnie i Dagmary do rozrywki zachęcać nie trzeba, więc o szczegółach sobie powiemy za kilka minut.

0: No i teraz będzie ten temat, który podoba nam się najbardziej, czyli będziemy rozmawiać o kinie samochodowym. Kino letnie,
1: tak,
0: które no już z długą tradycją, bo od wielu, wielu lat można oglądać filmy w wielu miejscach, w trzech konkretnie. No ale o tym wszystkim to nasz ekspert, nasz gość.
1: Paweł Adamski, który reprezentuje najdłuższy wakacyjny festiwal w Polsce. Kino letnie, festiwal Sopot Zakopane. Dzień dobry.
0: Jakby to w kilometrach policzyć, to ile to by było? Cześć.
2: Dzień dobry. No nie liczyłem. W kilometrach to rzeczywiście ciekawe. No oczywiście Sopot, Zakopane, dwa krańce Polski. Do tego mamy Giżycko, gdzie jest kino jachtowe we wszystkie poniedziałki, wtorki, wakacje. Rzeczywiście w tym roku pierwszy raz w historii mamy kino samochodowe w ramach festiwalu i to nie w byle jakim miejscu, bo na torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Mm-hmm. I to jest taki nasz ewenement. Cieszy się olbrzymią popularnością. No i mogę powiedzieć, to jest taką nieskrywaną tutaj skromnością, że jesteśmy bardzo dumni z tego projektu, dlatego, że no, cieszy się olbrzymim powodzeniem.
1: Mm-hmm. No dobrze, to zacznijmy od podstaw, czyli przyjeżdżamy na taką projekcję. Jak wcześniej przed rozpoczęciem trzeba przyjechać? No i jak to wygląda technicznie? Żebyśmy wszystko słyszeli, widzieli, w dobrym miejscu się ustawili.
2: Tak jest. Bramy otwieramy półtorej godziny przed startem. Teraz w lipcu projekcja odbywa się o 21:30, czyli już od godziny 20:00 można wjechać na teren toru wyścigów konnych Służewiec, zająć najlepsze możliwe miejsca.
0: A które są najlepsze?
2: Ja myślę, że pierwsze takie 4-5 rzędów to są bardzo dobre, ale też ostatnio byłem i widziałem tam chyba już taki 10. rząd, bo mieliśmy ponad 150 aut podczas ostatniej projekcji i też bardzo dobrze widać. No tu muszę wspomnieć, że oczywiście dźwięk odbieramy w autach, czyli na częstotliwości specjalnej kina samochodowego. Ta częstotliwość dla naszego kina to jest 94,9 MHz. Oprócz tego można również przyjechać i oglądać, usiąść sobie na leżaczkach i oglądać to w tej bliższej ekranu strefie. Mm-hmm. Ale teraz mamy tak, że w tych naszych autach ten dźwięk naprawdę jest, nie będę tutaj producentów nagłośni wymieniać, ale jest no, bardzo dobry. No i druga rzecz, która jest też bardzo istotna, to jest to, że film emitujemy z napisami i te napisy są takie dwukrotnie większe niż w normalnym kinie. Tak, żeby właśnie z kina samochodowego, czyli z naszego auta, można było je komfortowo oglądać, więc to są takie zabiegi dla kina samochodowego specjalnie.
1: I czysta szyba. Jeszcze.
2: Czysta szyba, wycieraczki, dokładnie.
0: Może lepiej to zrobić przed wjazdem na teren wyścigów konnych na Służewcu. Ale wiesz co, Pawle, to jest ciekawe. Jak przygotowuje się film pod kino samochodowe? Czy rzeczywiście trzeba te napisy zwiększyć? Jak to się robi tak ogólnie, tak technicznie?
2: Trzeba, tak. Trzeba powiększyć napisy, bo to daje komfort oglądania. No jesteśmy jednak oddaleni. Mówię, te cztery pierwsze rzędy to tak podobnie jak w kinie. Do tego jest oczywiście ponad 100 leżaczków, które są też przed ekranem, więc też jest takie ciche nagłośnienie dla tych, którzy na przykład przyjadą rowerem, czy komunikacją miejską, czy innymi środkami, nie wiem, skuterem też zapraszamy serdecznie. Natomiast przygotowujemy to w taki sposób, żeby po prostu dla każdego ten komfort był. Myślę, że jakość projekcji tu jest szalenie istotna, bo dzięki temu czy te napisy są większe, czy mniejsze, no po prostu jak jest dobry film, to my zapominamy tak naprawdę, wtapiamy się w tą fabułę i oglądamy bardzo dobre filmy i te dobre filmy właśnie są przed nami. Ja zaraz o nich opowiem, bo jeszcze przed nami jest 8 projekcji wakacyjnych, bo to są, były wszystkie środy i czwartki lipca i teraz wybrane rzeczywiście dni w sierpniu, o których też za chwilkę powiemy, jakie to są daty i wspaniały repertuar. Ja mogę powiedzieć, że od razu dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie

0: na taki kultowy już film, bo Drogówka w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego i tutaj też pozwoliliśmy sobie zaprosić i Komendę Policji z Mokotowa i wielu innych.
1: Wpadną?

0: film La La Land, bo mamy środy, to jest Kino Polskie, Made in Poland, a czwartki są kultowe, więc absolutnie La La Land do tych kultowych filmów należy.
1: O repertuarze jeszcze sobie porozmawiamy, ale także mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy. Jeżeli pojawicie się na Służewcu, przyjedziecie na miejsce, to na hasło...
0: Tak, trzeba powiedzieć hasło słucham radio kierowców, albo słucham radio kierowców i można otrzymać bezpłatny popcorn dzisiaj i jutro, także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich z auto, że tak powiem, zmotoryzowanych i od razu powiem, że też nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie wspomniał o tym, że zapraszamy również kierowców elektrykami, czyli samochodami elektrycznymi, ponieważ jedną z atrakcji naszego kina samochodowego w ramach najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane jest... Uwaga, możliwość ładowania bezpłatnego samochodów elektrycznych podczas seansu.
2: Czyli można... ładujecie nas nie tylko kulturalnie, ale też nasze samochody.
0: Tak, więc można wyjechać naładowanym. To jest taki, że tak powiem, slow ładowanie, czyli to podczas naszego seansu taki samochód można naładować właściwie w całości, bo seans trwa 1,5 godziny plus reklamy, no tak średnio 2 godziny, więc tutaj można wyjechać ukontentowanym i kulturalnie, i energetycznie, jeżeli chodzi o naładowanie.
1: Z popcornem, tak już w brzuszku. Tak, Paweł Adamski.
0: Słucham radio kierowców, popcorn bezpłatny czeka na wszystkich
2: słuchaczy.
0: Czy będzie
2: Wojciech Smarzowski?
0: Zapraszamy go serdecznie, jak jest w Warszawie, żeby przyjechał. Zapraszamy.
1: Ciąg dalszy rozmowy nastąpi.

0: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Pół godziny do 12.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o trasy, to przypominamy, że już można przejechać bez problemów przez S3, węzeł Legnica, południe do węzła Jawor, północ, 303 km. A tam przez wiele godzin mieliśmy zajętą tą ekspresówkę, ponieważ palił się samochód dostawczy i jezdnia w kierunku Bolkowa była zablokowana. Zalecany był także objazd na węźle Złotoryja na drogę wojewódzką numer 364, a także 363. Teraz już wiemy, że służb na S3 nie ma na pewno. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to dawno nie mówiliśmy o tym, co dzieje się w drodze do Zakopanego, chociaż pewnie wiecie, że jest tam bardzo gęsty korek, a wręcz zator. To droga krajowa numer 47, Szaflary, Bańska, Niżna, a także Zaskale. To jest oczywiście droga z Nowego Targu, a jeżeli chodzi o sąsiednią trasę, drogę krajową numer 49, to rzeczywiście dłużej wjeżdżacie do Nowego Targu i z niego wyjeżdżacie w kierunku Białki Tatrzańskiej. Dawno też nie zaglądaliśmy na inną trasę. Przejdziemy sobie do województwa pomorskiego. No i droga wojewódzka numer 215, czyli tam, gdzie wypoczywacie teraz prawdopodobnie, Karwia, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Władysławowo, Chałupy. Tam wszędzie tak naprawdę są dość spore spowolnienia. Chyba największe na wysokości Karwi mimo wszystko, chociaż w Rozewiu przypominamy, że jest zablokowana częściowo droga wojewódzka numer 215. No i żeby dojechać do Jastrzębiej Góry, to trzeba jechać drogami lokalnymi. Na koniec jeszcze przypominamy, że są utrudnienia na wysokości miejscowości Białobrzegi. To droga ekspresowa numer 7, gdzie utrudnienia trwają już od 3 godzin. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych, o czym też wspominał nasz słuchacz. No i te utrudnienia mamy w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to klaps.
1: Kamera, akcja.
2: No i tak się właśnie rozpoczyna nasza przygoda z letnim kinem. Właśnie, w tym roku także samochodowym. Paweł Adamski, czyli odpowiedzialny za to całe zamieszanie, zaprasza nas na film w przestrzeni publicznej.
1: Nad morzem, w górach i na Mazurach, a również w Warszawie. Codzienne projekcje na Sopockim Molo, codzienne projekcje przy Zakopiańskich Krupówkach na Kulturalnym Placu Niepodległości z widokiem na Giewont. To są projekcje Sopotu i Zakopanego, miast partnerskich. Natomiast wszystkie poniedziałki, wtorki, wakacji zapraszamy do Giżycka, do chyba, nie wiem, jedynego w Europie kina jachtowego i tam również dzięki częstotliwości radiowej 87,7 MHz można filmy oglądać ze swoich po prostu pokładów własnych, znowuż jachtów, czy zaparkowanych w Ekomarinie w Giżycku, motorówek, tudzież innych jednostek pływających. I dochodzimy do meritum. Środy i czwartki, w większości środy i czwartki wakacji, Warszawa, kino samochodowe i tutaj również dzięki częstotliwości radiowej 94,9 MHz wspaniałe filmy. Przed nami jeszcze 8 projekcji filmowych.
3: No właśnie, ale powiedzmy sobie może o tym, że kiedy wychodzimy z domu, wsiadamy do samochodu i oglądamy film

0: z innymi, to jest tym pewnego rodzaju magia. Jak ty na to patrzysz?
1: Ja uważam, że to nasze kino samochodowe, które mieści, jak się już okazało podczas projekcji, ponad 150 aut może przyjechać, jest też takim momentem z jednej strony to, co mówisz, żebyśmy spędzili ten czas wspólnie razem, ale ja muszę to powiedzieć, ale też pokazać swój samochód. I mamy gości, którzy przyjeżdżają kabrioletami, mamy gości, którzy przyjeżdżają jakimiś takimi wytuningowanymi samochodami i naprawdę cieszą się tym, że się spotykają wspólnie razem, to jest właśnie to, o czym mówisz.
0: No tak, to jest pasja motoryzacji też, prawda? Też, pokazywanie takiej frajdy, że cenimy samochody, no i też jest okazja, żeby się pokazać i wyeksponować to, co mamy w garażu.
2: I przede wszystkim to jest społeczność ludzi, która lubi oglądać telefony. O, co ja gadam? Filmy!
1: Telefony odkładają właśnie.
2: Dokładnie. Właśnie wtedy telefony
1: odkładają i oglądają filmy wspólnie razem dzięki częstotliwości radiowej ze swoich aut lub też mamy taką strefę leżaczków, czyli niektórzy też na przykład wychodzą sobie właśnie z samochodów, to co mówisz, i idą sobie bliżej ekranu, siadają na leżaczku, czy właśnie nasz popcorn tutaj. Przypominam, że dla wszystkich słuchaczy, którzy powiedzą dzisiaj i jutro na torze wyścigów konnych na kinie samochodowym hasło w naszym barku kinowym: słucham radio kierowców albo radia kierowców, słucham radia kierowców, czeka bezpłatny popcorn, także zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
2: A wiecie, co mnie cieszy? Mnie cieszy na przykład to, że kino samochodowe to już nie tylko amerykański sen, tylko także w Polsce można oglądać filmy właśnie z własnego samochodu.
1: Przepiękny obiekt toru wyścigów konnych Służewiec, myślę, że ten parking i w ogóle ta cała anturaż. My zaczęliśmy też filmem Wielka Warszawska, który w ogóle powstawał na torze wyścigów konnych. Ja zawsze mówię, że to jest jak oglądać Gladiatora w Koloseum. No więc my oglądaliśmy Wielką Warszawską, to była nasza inauguracja festiwalu tą projekcją. Ale przed nami jeszcze 8 tytułów filmowych. Dzisiaj Drogówka, jutro La La Land. W kolejną środę mam Miłość na pierwszą stronę i mamy również Włoską Robotę. I to są projekcje, które czekają na nas w lipcu. I tutaj teraz muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sierpień, to podam 4 konkretne daty. 12 13 sierpnia i to będzie Pieprzyć Mickiewicza 2 oraz Nothing Hill, czyli tak troszkę romantycznie, oraz 19 sierpnia Sami Swoi Początek i uwaga, 26 sierpnia po 25 latach od premiery Samotność w sieci. Film z Magdaleną Cielecką, Andrzejem Chyrą i no wspaniały na podstawie oczywiście powieści Janusza L. Wiśniewskiego.
0: A to wszystko w ramach festiwalu Lotto Kino Letnie, festiwal Sopot Zakopane, projekcje także w Warszawie na torze Służewiec. Paweł Adamski, pomysłodawca festiwalu, opowiadał o tym, co będzie się działo w najbliższych dniach i bardzo serdecznie zapraszamy i pamiętajmy o haśle: słucham Polskiego Radia Kierowców i wtedy dostajemy darmowy popcorn.

0: Za 10 minut będzie 12. Przypominam, zagadka nierozwiązana, więc dobrze by było, żebyśmy się już uporali z zagadką po godzinie 12. Trzeba będzie dopisać jeszcze jedną podpowiedź, ale to wszystko przed nami. Tymczasem Emilia o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przychodzę głównie z dobrymi wieściami. Takie wieści niech tylko będą u nas za 20 i za 40 minut i za godzinę. Autostrada A4, węzeł Legnica Południe do węzła Legnica Wschód. Tam zepsuł się wcześniej samochód ciężarowy, który blokował pas jezdni w kierunku Zgorzelca. No i mogliście jechać, ale tylko lewym pasem. Teraz wiemy, że autostradowa czwórka jest już odblokowana. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które cały czas jeszcze są w naszych komunikatach od służb, to jest na pewno droga krajowa numer 25. Biały Bór do Człuchowa w pobliżu miejscowości Brzezie. Na 22 kilometrze jest usuwana substancja ropopochodna, która właśnie blokuje tą drogę krajową i przejazd na niej. Tam na miejscu działają służby i prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, no to cały czas sporo się dzieje na wysokości miejscowości Białobrzegi na S7, o czym mówimy już naprawdę bardzo długo, ale trzeba tą informację powtarzać. To trasa do Warszawy, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych. Przypominamy, że niewielkie, ale jednak utrudnienia są na S17 na wysokości Garwolina, także w drodze do Warszawy. Jeżeli chodzi o trasy, ale już pomijamy to województwo mazowieckie, przejdziemy sobie do Dolnośląskiego. Trasa z Legnicy do Wrocławia. Autostrada A4 w Kostomłotach akurat się korkuje. Tutaj rzeczywiście mamy sporo aut. Chociaż korek nie jest długi, ma 3 km. Tam też prowadzone są prace drogowe i ten dojazd do Wrocławia może być delikatnie wydłużony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5. Tak, 7,5 do 12. Podpowiemy może po 12 jeszcze, co?
3: No dobrze. No dobrze. To za chwilkę u nas pogoda.

0: Na zegarze już prawie godzina 12. Czas sprawdzić prognozę pogody.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz więcej chmur, moi drodzy, od północnego zachodu, a w wielu miejscach północnej Polski mogą pojawić się pierwsze przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia lokalnie możliwe są również burze.

0: Tak, a jeśli planują Państwo... A nie, przepraszam, tutaj jesteśmy. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy północnych województw i północnej części Mazowsza. Tam pogoda może zmieniać się bardzo szybko. Od chwil ze słońcem do najintensywniejszego deszczu w ciągu zaledwie kilkunastu minut.
1: Podczas burz może spaść do około 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie około 65 km na godzinę. Jeśli będziecie podróżować po północnej Polsce, warto zachować większy odstęp od innych pojazdów i dostosować prędkość do warunków.
0: No i teraz tak, jeśli planujecie wyjazd wieczorem albo wcześniej rano jutro, no to warto wiedzieć, że noc również nie będzie całkowicie sucha. Przelotny deszcz utrzyma się głównie na północy i na północnym zachodzie kraju. Lokalnie mogą tam pojawić się burze i na Pomorzu miejscami spadnie do 20, a nawet 25 litrów deszczu na metr.
1: Noc przyniesie także wyraźnie niższe temperatury. W większości kraju będzie od 11 do 13 stopni, nad morzem około 15, a w rejonach podgórskich nawet od 8 do 10. Po kilku cieplejszych dniach będzie to już noc z wyraźnie bardziej rześkim powietrzem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych, potrafi zmienić zasady gry w jednej chwili, nie mówi, ale wysyła wyraźny sygnał zwolni. Im bardziej błyszczy, tym większy, warto zachować respekt. Słuchamy.
3: Witam. Myślę, że odpowiedzią na konkurs będzie gołoleć, która występuje zimą, która się błyszczy, która zmienia kompletnie zasady gry, zasady jazdy na drodze. Dziękuję, Leszek.
0: Mhm. No, co mam powiedzieć, że dobry kierunek?
1: Że bardzo blisko, ale chciałem tylko dodać, mówiłem o tym, może umknęło, że ta rzecz ma związek z porą roku, w której teraz jesteśmy, na przykład, nie z zimą, więc powiedzmy sobie jeszcze tak jedną podpowiedź, już taka wisienka
0: ostatnio
1: na torcie, pojawia się po opadach.
0: O,
1: tak?
0: Za dużo.
1: Za dużo? No, przepraszam.
0: Dobrze, może być, bo to w sumie przed rozwiązaniem.
1: 2 po 12.

0: 10 minut po godzinie 12 rozglądamy się w poszukiwaniu utrudnień.
1: Oby było ich jak najmniej, ale rozumiem, że to jest senny.
2: Tak, to prawda.
1: Tylko sen. Marzenie.
0: To jak to wygląda szczegółowo, teraz sprawdzamy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ale zawsze też można położyć się spać i w snach śnić o tym, że nie ma korków. Taka też jest alternatywa. Chociaż jeżeli chodzi o trasy, to naprawdę dzisiejszy dzień jest całkiem spokojny. Nie ma aż tak wielu utrudnień drogowych. Oczywiście najwięcej jest ich na trasach południowych, jak to zazwyczaj bywa, czyli trasa autostrada A4 w Krakowie w kierunku Tarnowa, ale też w stronę Katowic. Dalej, jeżeli jesteście na Zakopiandze w drodze do Krakowa, no i na drodze krajowej numer 47. I chyba tutaj najpoważniejsza sytuacja jest, jeżeli jedziecie do Zakopanego, to w Szaflarach i w miejscowości Zaskale, znaczy na wysokości tej miejscowości jedziecie, że zdecydowanie wolniej. Taka sama sytuacja jest w Poroninie i kilka kilometrów dalej, tuż przed wjazdem do Zakopanego, a ojejku, w Zakopanem to się naprawdę dzieje bardzo dużo. Tak naprawdę cała droga wojewódzka numer 958, mamy tam zator. I to do centrum miasta, czyli do Ronda Solidarności, chociaż naprawdę spory korek jest też w Alei 3 Maja. Dalej, jeżeli kontynuujecie trasę drogą wojewódzką 958 do Ronda Dmowskiego. Tak wygląda ta sytuacja na południu, a teraz zajrzymy sobie do centralnej Polski. Sytuacja się nie zmienia, cały czas są utrudnienia na trzech dojazdówkach do Warszawy, czyli S8 na wysokości Radziejowic. Tam delikatnie zwalniacie przed właśnie Warszawą. Podobnie jest w Białobrzegach, chociaż tutaj utrudnienia trwają już długo. Korek ma 3 kilometry, czyli troszeczkę się zmniejszył. Tam też wcześniej było zdarzenie drogowe, teraz już wiemy, że kolizja została usunięta, no ale tam trwają prace drogowe, dlatego te utrudnienia będą tam przez najbliższe godziny. I w Garwolinie korkuje się S17 do Warszawy, chociaż tutaj są najmniejsze utrudnienia, jeżeli chodzi o te trasy dojazdowe do stolicy. W Garwolinie korek ma kilometr. I na koniec jeszcze troszeczkę nam się tutaj zagęścił ruch na wysokości Dziekanowa Leśnego. To droga krajowa numer 7, także przed Warszawą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jest mgła, to jest kałuża. I znowu mamy mgłę i znowu mamy kałużę i tak w kółko mgła i kałuża. A propos naszych podpowiedzi i naszej zagadki. A tak Mara powiedziała, że za dużo podpowiedziałem.
1: No widzisz, bo mi się wydawało to takie oczywiste, ale jak się zna odpowiedź, to wszystko jest oczywiste. Nawet jak podpowiadasz,
0: czyli tak,
1: to wydaje się,
0: kałuża,
1: że za bardzo...
0: Trzymajmy się kałuży. Mhm. Jest, gdzie jest ta kałuża i no właśnie w jakich sytuacjach, jaka nawierzchnia jest, kiedy jest kałuża. I tyle. Już. Koniec.

0: 19 minut po godzinie 12. Czas rozwiązać naszą zagadkę i przypomnijmy sobie podpowiedzi. Potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych, potrafi zmienić zasady gry w jednej chwili.
1: I
0: nie mówi, ale wysyła wyraźny sygnał zwolni. Im bardziej błyszczy, tym większy warto zachować respekt. Posłuchajmy.
2: Witam Państwa redaktorów. Nie wiem, czy była taka odpowiedź, bo się włączyłem przed chwilą, ale pewnie chodzi o aquaplaning. Pozdrawiam, Maniek Baba.
3: Dobry, Tomek z Dużego, w sprawie zagadki. To będzie szklanka na drodze. No, zaczyna się błyszczeć i musimy zwolnić. Tu nie potrzeba żadnego znaku, żadnego ostrzeżenia. To widać gołym okiem, bo czarny lód, nie, tego niestety nie zobaczymy i nikomu tego nie życzę, bo szklankę naprawdę można dojrzeć. Pozdrawiam, Tomek z Dużego i mądrych kierowców obok.
0: Oczywiście. Im bardziej błyszczy, tym większy warto zachować respekt. Nie jest to szklanka i pojawia się po opadach.
4: Cześć, tu Bartek z Częstochowy. Chodzi czasami o drogę?
1: No, blisko, ale konkretną drogę.
5: Witam, witam. Wojtek z Mana. Tak kombinując, pojawia się opadach po ostatniej podpowiedzi. Czy to może będzie kałuża albo, nie wiem, śliska nawierzchnia? Tak kombinuję. Pozdrawiam.

0: Wojtek z Mana. Nie, no teraz, panie redaktorze, to pan teraz podpowiedziałeś już chyba zdecydowanie, że to będzie śliska nawierzchnia. Tak myślę, Wojtek z Mana. Jeszcze raz.
1: Żeby nie było, że ja nie podpowiadam, bo zawsze Dagmara próbuje ze mnie zrobić złego policjanta,
2: to
1: a ona jest dobrym. No właśnie, tak.
2: No.
1: Tak, niech twoje słowa zaświadczą. No. Brawa, bo chodziło właśnie o śliską, mokrą nawierzchnię.
2: Mokra nawierzchnia, Pawełski. Odpowiedź kierowców: najbardziej może zaskoczyć pogoda, ale to nie o to i przyczepność, a chociaż w sumie jedno z drugim ma sporo wspólnego. Śliska nawierzchnia od Bartłomieja i jeszcze o kałuży było, ale to wcześniej.
1: No dobrze, więc wszystko się zgadza, zagadka rozwiązana. Dzisiaj chodziło o mokrą albo o śliską nawierzchnię, a śliska dlatego, że mokra. To bardzo dobra odpowiedź i bardzo dziękujemy słuchaczowi, który się nagrał i też wyraził te swoje emocje, że już teraz to naprawdę wiadomo.
2: Bardzo podpowiedziałeś, no.
1: Tak, pozdrawiamy serdecznie szerokości i jeszcze raz gratulujemy.
2: No dobrze.
1: Tak, proszę mówić, tak, pani Dagmaro.
2: Za chwilę,
1: tak?
2: Bo właśnie tak się zatrzymałam, bo myślę, że możemy z powrotem, możemy jakoś wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, przed rozmową z naszym gościem, czyli o tych porzuconych pojazdach w różnych miejscach, które trochę nam utrudniają życie. No i pytanie, jak reagujecie na to, czy informujecie, czy może rozmawiacie z właścicielami, jak już przyjdą łaskawie i dajcie znać w naszej aplikacji.
1: Tak, a oprócz tego też temat wywołał różne osoby do odpowiedzi, które opowiadają o swoich doświadczeniach z polskich dróg. Między innymi zdaje się, że jest wiadomość o samochodach, o tirach, które zjeżdżają na lewy pas.

0: Dzień dobry. Być może podjęcie tej kwestii wywołało spore emocje i okaże się przysłowiowym rzuceniem granatu do ogródka, jednak warto poddać ten temat pod rozwagę na antenie. Chodzi o powtarzającą się sytuację na autostradach i drogach ekspresowych. Kierowcy głównie samochodów ciężarowych, poruszający się prawym pasem, bardzo często decydują się na zmianę pasa na lewy, wyłącznie po to, aby ułatwić włączenie się do ruchu innej ciężarówce zjeżdżającej z pasa rozbiegowego. Konsekwencją tego manewru jest nagłe i gwałtowne hamowanie wielu pojazdów jadących lewym pasem z dużo większą prędkością. Tworzy to bezpośrednie zagrożenie dla wielu uczestników ruchu. W tym przypadku komfort jednego kierowcy z pasa włączającego, który otrzymuje nieuzasadniony przywilej, jest stawiany wyżej niż bezpieczeństwo kilkunastu innych osób. Apeluję o refleksję i spojrzenie na tę sprawę z perspektywy kierowców jadących lewym pasem, którzy nagle stają przed ścianą hamujących świateł. Intencją tej wiadomości nie jest antagonizowanie środowiska kierowców, ani wywoływanie konfliktów, lecz budowanie świadomości i promowanie bezpiecznych nawyków na drogach. Pozdrawiam, Lopez z Bayerische Motorenwerke. Dziękujemy za tę wiadomość. Czekamy na komentarze w tej sprawie, chociaż ja zazwyczaj, kiedy włączam się z pasa rozbiegowego i jedzie ciężarówka prawym, to nie zdarzyło się, żeby zjechała. Chyba że oni robią tak dla siebie nawzajem. Ciężarówka dla ciężarówki. Zazwyczaj to osobówki zjeżdżają na lewy pas, pozwalając na to, żeby ktoś z rozbiegowego się
1: też
0: włączył.
1: Nie widziałam takiej sytuacji. Raczej trzeba, jeśli chcesz się włączyć przed ciężarówką, to powinieneś się, zwykle raczej osobówki przyspieszają albo zwalniają, zatrzymują się na pasie rozbiegowym. Co też nie powinno by tak właściwie działać, no bo rozbiegowy jest do tego, żeby się włączyć, tak, i żeby ten pas przez chwilę chociaż został pusty, żeby było, można było to zrobić bezpiecznie. No ale tak jak w życiu, jedni innym pomogą, a inni innym wsadzą nóż w plecy. Tak to niestety działa.
0: Pół godziny do 13:00. Czekamy na wasze komentarze a propos właśnie takiego zachowania. A teraz Emilia o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Widzimy, że tutaj służby mają informacje odnośnie tego, co dzieje się na S8, ale też o tym mówi nasz słuchacz.
4: S8, kierunek Wrocław, osobóweczka, 126 km, trafiła w bariery, jeden pas zablokowany, lewa strona.

0: strona, czyli wewnętrzny pas przejezdny. Póki co świeży wypadek. Pozdrawiam, proszę o uwagę. Bezpieczeństwa, wszystkiego dobrego. Darek z Dużego, pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo za tą informację. Oczywiście tutaj wszystko się zgadza. Węzeł Wieluń do węzła Wieruszów, 126 km, jak mówił nasz słuchacz. W bariery uderzył ten samochód osobowy i rzeczywiście do Wrocławia tym jednym pasem nie można teraz przejechać, ale to nie wszystkie wiadomości.
2: Warszawa S8, kierunek Białystok, za księcia Janusza przed prymasa tysiąclecia. Na pasie awaryjnym i na prawym jest awaria ciężarówki wojskowej razem z przyczepą. I tutaj pochwała dla panów z patrolu służby drogowej, którzy zabezpieczyli miejsce profesjonalnie, wystawili strzałkę, postawili pachołki i poczekali na miejscu, aż wojskowi zmienią lewe koło. Także służba drogowa, dziękujemy.
1: Dziękujemy za ten komunikat drogowy, ale też i za pochwałę. Także czekamy na kolejne wasze wiadomości pod numerem 22 513 11 11, ale zazwyczaj chcemy, żebyście jednak korzystali z naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. To jeszcze tylko jedna wiadomość, bo jeżeli chodzi o największe korki w Polsce, one cały czas są na wysokości miejscowości Białobrzegi, to S7 w drodze do Warszawy, a także S19 na wysokości Nienadówki i Sokołowa Małopolskiego, czyli trasa do Rzeszowa i do Lublina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Informuję o wielkim zatorze na zjeździe Wrocław-Lotnisko na S8C. Jadę od Oleśnicy i na tym zjeździe niesamowity korek. Pozdrawiam i cierpliwości. To Tamara z Laluni. Pozdrawiamy Tamarę i dziękujemy bardzo za informację.

0: My dzisiaj o rozbiegówce właśnie na drodze szybkiego ruchu. 21 minut do godziny 13. Mówiliśmy o tej sytuacji, że tir zjeżdża na lewy pas właśnie na drodze ekspresowej albo na autostradzie, no i blokuje przejazd osobówkom, które jadą z dużo większą prędkością. Słuchamy.
1: Witam, witam. Tak szybko jeszcze ja odnośnie tego pana właśnie, co tam. Ten pan po prostu no, nie ma pojęcia, nie wie o czym rozmawia. Często robi się tak, że udostępnia się, że tak powiem, ciężarówce wjeżdżającej dlatego, ponieważ wjeżdżając na pas rozpędowy, ona musi często zachodzić, czyli skorzystać z kawałka jakby prawego pasa, ponieważ jej naczepa nie zmieści się często w pasie rozbiegowym i często dlatego się robi tak, że udostępnia się jej prawy pas. Ten pan nie jest kierowcą zawodowym, więc pewnie nie wie o tym i dlatego tak to się robi. Oczywiście robi się to tak, żeby oczywiście nie spowodować jakiegoś zagrożenia, także w ten sposób to wygląda. Pozdrawiam.
2: No, powitać Dagmaro i Piotrze. Ja takie krótkie sprostowanie dla odpowiedzi na pytanie dla tego kolegi z tego autka osobowego, bodajże chyba BMW, jak dobrze pamiętam. Takie krótkie

0: sprostowanie, jak już mówiłem, że kierowcy z aut osobowych nigdy nie zrozumieją kierowcy aut ciężarowych. Takie to jest moje tylko krótkie spostrzeżenie. Pozdrawiam serdecznie, Puchatyskania. Miłego dnia dla wszystkich.
1: Miłego i bardzo nam miło, że życzymy sobie miłego dnia i mamy też nadzieję, że jednak to zrozumienie jest możliwe, tylko chodzi o pewnego rodzaju życzliwość i też tolerancję na to, że czasami jednak jesteśmy omylni i możemy zrobić coś, czego za chwilę pożałujemy i możemy się złapać za głowę i pomyśleć, no nie pomyślałem, tak?
2: No tak, tutaj nie chodzi o zwykłą ludzką złośliwość, tylko bardziej chodzi o to, co się wydarza w danym momencie. Rzadko zdarza się tak, że mamy do czynienia z taką totalną złą wolą,
1: tak. Poniższa sytuacja pokazuje, że są dwa typy kierowców, którzy są empatyczni albo nie. Drogi, jakie mamy, takie mamy. Włączanie się dużego mobila na rozbiegowym jest trudniejsze od osobówki, więc empatyczny kierowca zrozumie i dostosuje się do sytuacji, a ten nieempatyczny nie. A ja odbiję piłeczkę, a co z osobówkami, które zamiast rozpędzić się na rozbiegowym, wjeżdżają od razu na prawy pas, łaskawie się rozpędzając. I co teraz słuchacz powie? To wiadomość od Bartłomieja. Moi drodzy, chodzi o to, żeby prowadzić rozmowę na ten temat, wymieniać się różnymi punktami widzenia i to może ostatecznie doprowadzi nas do tego, że będzie lepsze zrozumienie, no i mniej napięcia na drogach. Jedziemy dalej, 18 minut do 13.

0: Za 10 minut będzie 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tutaj się muszę przyznać, że jedną waszą wiadomość głosową pominęłam. Ona już została nam dostarczona jakiś czas temu, no ale oczywiście z niej skorzystamy.
3: Witam wszystkich kierowców. Sytuacja, droga jest...

0: 129 km od Trzebnicy w kierunku, nitka od Trzebnicy w kierunku na Poznań. Ciężarówka zgubiła oponę, przed chwilą ta opona leżała na prawym pasie, kierowca w kamizelce biegł ją tam ściągać, ale proszę uważać, żeby nie doszło do kolizji, bo ruch jest duży. Auto uszkodzone stoi niesprawne na poboczu, także proszę zachować czujność, bezpiecznej podróży wszystkim życzę, pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo za informację. To ja tylko dodam jeszcze raz, że tą informację dostaliśmy już niecałą godzinę temu, więc ja widzę, że na S5 już utrudnień właśnie na tym odcinku raczej nie ma, no ale służby oczywiście cały czas mogą działać, także jeżeli jesteście na S5, to lepiej na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to nasi drogowcy informują, że na S8 mamy właśnie utrudnienia na węźle Wieluń do węzła Wieruszów w miejscowości Prusak. Na 126 km samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia, ale można jechać lewym. Od 12.20 mamy takie utrudnienia. Natomiast też jest dobra informacja z drogi krajowej numer 25. To Biały Bór Człuchów, ten odcinek w województwie pomorskim. Tam wcześniej usuwana była substancja ropopochodna i wprowadzony był ruch naprzemienny. Mamy już informację, że można jechać drogą krajową numer 25 właśnie w kierunku Człuchowa. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeszcze w sprawie ciężarówek i prawego pasa dojazdowego.
4: Witam serdecznie, Dawid z Volvo z tej strony. Odnośnie pasa rozbiegowego, no dla mnie tu jest prosta sytuacja. Osoby, które włączają się do ruchu, czyli korzystają z pasa rozbiegowego, będąc na początku pasa, muszą ocenić, czy mają zwiększać prędkość, aby bezpiecznie się włączyć, lub odpuścić gaz i znaleźć lukę między samochodami, żeby się wcisnąć. Natomiast do osób jadących jezdnią, do której będzie się włączać kolejny pas ruchu, tak, czyli ten pas rozbiegowy, pod żadnym pozorem nie powinniśmy hamować na prawym pasie. Jeśli jest możliwość, możemy zejść na lewy pas, żeby udostępnić możliwość bezpiecznego wjazdu. Jeśli nie ma takiej możliwości, możemy spróbować przyspieszyć, w zależności od tego, obserwując, co robi kierowca włączający się do ruchu. Ale karygodne dla mnie jest to, że niektórzy kierowcy potrafią się wręcz zatrzymać na prawym pasie tylko po to, żeby umożliwić włączenie się do ruchu osobom z pasa rozbiegowego. Dziękuję, pozdrawiam.
5: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Wasze komentarze w naszej aplikacji. Czekamy na więcej. 7 minut do godziny 13:00.

0: Ciężarówka na lewym pasie, odwieczny problem wszędzie. Tak naprawdę na całą tę dyskusję odpowiedź jest jedna. Tam, gdzie nie może jechać lewym pasem, to nie może i tyle, jeżeli nie ma drogi trzypasmowej, ciężarówki nie ma w lewym pasie. Koniec wszystko to, co robią do tej pory, jakieś wpuszczanie, pomaganie kolegom z innych samochodów dużych, które się włączają do ruchu, korzystając z pasa rozbiegowego. Nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Pas rozbiegowy, jak sama nazwa wskazuje, służy do tego, aby się rozpędzić do jakiejś prędkości, aby można było włączyć się do ruchu bez względu na to, czy jest się dużym, małym czy średnim autem. Pozdrawiamy serdecznie Karolcia i Dawid Skii. Robert Kilen pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry, Robercie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście pas rozbiegowy służy do przyspieszania, a nie do zwalniania, więc no, trzeba tak się umiejętnie włączać. Tak? No, ludzie jeżdżą z dużą prędkością autostradami czy SK-ami, w związku z tym no, trzeba się tam wpasować. Jeżeli ktoś może pomóc na przykład i uciec z prawego pasa, ja mówię, jak widzimy pas rozbiegowy po prawej stronie, prawda, jedziemy prawym pasem, jak możemy na lewym troszkę pojechać, żeby umożliwić włączenie się do ruchu tym z pasa rozbiegowego, to bardzo proszę. Ale no, skandaliczne jest zwalnianie i zatrzymywanie się na końcu pasa rozbiegowego, z mojego punktu widzenia.
0: No tak, ale mówimy też o sytuacji, w której z pasa rozbiegowego na prawy pas próbuje wjechać ciężarówka i jedzie po prawym pasie ciężarówka i ona wtedy zjeżdża sobie na lewy i hamuje tych wszystkich, którzy jadą lewym pasem.
1: Hamuje, bo wolniej jedzie.
0: Tak.
1: Z definicji ciężarówki wolniej jeżdżą.
0: No
1: rozumiem.
0: Właśnie, więc o tej też sytuacji rozmawiamy. Ten wątek cały czas aktualny. Zobaczymy, czy będzie kontynuowany później po godzinie 13. Tymczasem wskakujemy na wysokie obroty z Robertem.
1: Zapraszam.
0: A my już dziękujemy i do usłyszenia.

0: No właśnie, czy deszcz rzeczywiście dziś spadnie? Sprawdźmy to. Na razie w Zakopanem 15 stopni pokazują termometry na Podhalu najchłodniej, najcieplej na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu 22 powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Spadnie deszcz, oczywiście, i już gdzieniegdzie spadł. W ciągu dnia zachmurzenie małe bądź umiarkowane, tak ogólnie, ale na północy kraju miejscami duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu, a w miarę upływu czasu po południu będzie wzrost zachmurzenia do dużego i postępujący od północnego zachodu w głąb kraju taki front z przelotnymi opadami deszczu, a także głównie na północy, lokalnie po południu burze mogą się zdarzyć. Do 23 stopni przewidują na dzisiejszy dzień synoptycy i to im się prawie udało.

0: Bo 22 na razie we Wrocławiu. Wierzę, że temperatura jeszcze trochę wzrośnie. Wiatr natomiast jest słaby bądź umiarkowany. W czasie burz będzie porywisty do 55 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy wysokie obroty. Kłaniam się. Robert Kilen. Jedziemy.

Sama zwalniam, żeby przepuścić kierowców włączających się z pasa rozbiegowego, ale nie zjeżdżam przy tym na lewy pas i nie zmuszam kierowców jadących lewym pasem do hamowania. No dlatego powiedziałem, że jak można zjechać na lewy pas, to naprawdę nie musimy zwalniać, tylko zjeżdżamy na lewy pas, a on sobie ze swoją prędkością się włącza do ruchu. Natomiast no, niektórzy nie włączają się do ruchu, tylko jadą ze stałą prędkością tym pasem rozbiegowym, a nawet zwalniają, czekają na coś i to jest niedobre zachowanie, bo wtedy tak naprawdę jak ktoś zwalnia, żeby go wpuścić, tego kogoś, kto jeszcze zwalnia na pasie rozbiegowym, to jeszcze bardziej zwalnia ruch autostradowy. Naprawdę to są drogi szybkiego ruchu nazwane nie bez powodu. No dobrze, trochę rozgrzejmy sobie szare komórki, bo wiadomo, że szare komórki za kierownicą, zwłaszcza na autostradach i drogach szybkiego ruchu, się przydają. Dziś mamy taki pewien dzień i związane z tym dniem zadanie. Już teraz. Nie wiem, czy to łatwe, czy to trudne będzie zadanie. Myślę, że niektórzy pamiętają ten zespół i myślę, że niektórzy będą wiedzieli, o co chodzi, ale posłuchajcie, będzie słabo słychać, więc potem powtórzę, o co chodzi. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, śpiewał wokalista, od strachu uratuje nas tylko, no właśnie, co uratuje nas od strachu? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Mnie się wydaje, że to trudne zadanie, ale no, poczekamy, zobaczymy, trzymam kciuki, w każdym razie możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Emilia już w studiu, więc będą teraz wiadomości drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zapraszam i co 20 minut są oczywiście takie informacje, a mamy naprawdę sporo nowych utrudnień, o których nam tutaj mówią służby. S5, węzeł Rogowo do węzła Biskupin, czyli województwo kujawsko-pomorskie. Na 119 kilometrze samochód ciężarowy wypadł z drogi. Wiemy już teraz, że zablokowany został jeden pas w kierunku Gdańska. No i można przejechać, ale tylko lewym od godziny 12:15. Uwaga, bo te utrudnienia mają trwać aż 3 godziny. S2, kolejna ekspresówka. Zaglądamy do samej Warszawy, Aleje Jerozolimskie do węzła Opacz. 460 km. Samochód osobowy uderzył w bariery. Został zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Terespola i ruch odbywa się pozostałymi pasami od 12:40. Akurat tam przed 15:00 mają się zakończyć prace na S2. S8, kolejna ekspresówka z województwa wielkopolskiego. Wiadomość, o której mówimy już od dłuższego czasu. Węzeł Wieluń do węzła Wieruszów. W miejscowości Prusak na 126 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany został pas w kierunku Wrocławia, ale do tegoż właśnie miasta, do Wrocławia, można dojechać cały czas pasem lewym. I dosłownie informacja sprzed chwili, już odwołujemy, dosłownie minutę temu dostaliśmy wiadomość też o S8, że już do Wrocławia może, nie to, że można przejechać, bo korek cały czas jeszcze się tworzy, to widzimy na mapach, ale drogowcy już zakończyły tam pracę. I jeszcze na koniec krótko zaglądamy, co się dzieje w Białobrzegach, bo tam na S7 od wielu, wielu godzin jest korek. No on jest zdecydowanie mniejszy, teraz ma 2 kilometry. Przypominamy, tam są prowadzone prace drogowe i to nitka w kierunku Warszawy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz zadanie numer 1 dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Posłuchajmy raz jeszcze. No właśnie, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, od strachu ratuje nas tylko, no właśnie, co nas uratuje od tego strachu? Czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki, a teraz tak trochę, trochę w klimacie. Jedziemy w Bieszczady z KSU.

0: No muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany waszą znajomością, naprawdę. No to jesteśmy w domu już, wszyscy wiemy, o co chodzi, że chyba żadnej złej odpowiedzi na pytanie, co nas uratuje od strachu. Halo, halo.
1: Uratuje nas tylko defekt mózgu. Pozdrawiam, Tomek Siedce, teraz gdzieś na trasie.
0: Pozdrawiam, oczywiście, że tak, uratuje nas tylko defekt mózgu. Z Gryfowa, od Mateusza, z Bigstera też pozdrowienia. Uratuje nas tylko defekt mózgu. Tomek, Włodzimierz, Maniek jest Tomek De Niro, proszę bardzo, też wiedział. Kasiaski, Jarek, ale klasyka, pisze Bartłomiej, od strachu uratuje nas tylko defekt mózgu, oczywiście, że tak.
2: Witajcie, Darek z tej strony.
0: Cześć, Darku.
2: Oczywiście uratować nas może tylko defekt mózgu. Pozdrawiam serdecznie całe radio i słuchacze.
0: Pozdrawiam Czupur z Durango, z prawidłową pisownią nawet niektórzy, proszę bardzo. Basia z Michałem, tym razem z gorącej Hiszpanii, też wiedzieli, że chodzi o defekt mózgu. Defekt mózgu, dziś jest Światowy Dzień Mózgu, Bożena ze Skody jest demaskowała pretekst, dla którego zadałem tę zagadkę. Halo, halo.
3: Cześć, Robercie.
0: Cześć.
3: Odpowiedź na zagadkę jest prosta.
0: Mm-hmm.
3: Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Pozdrawiam, tak. Krzysiek z brzydkiego C4.
0: Pozdrawiam, Krzyśku z brzydkiego C4. Bardzo mnie to cieszy, że ta zagadka była tak prosta dla was. Basia i Łukasz z Santa Fe, Michał z Belgii, Darek i Kacper z GLC, Darek z Pumy, Bawełski i Arturek 79. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o defekt mózgu.
4: Witam.
0: Halo, halo.
4: W sprawie konkursu.
0: Mm-hmm.
4: Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu, śpiewał wokalista defektu mózgu, mm-hmm, Siwy. Mm-hmm. Artur z Kania, dziękuję.
0: Brawo Arturze z Kani. Furia, Antek z Gryfina, Space Cowboy, Krzysztof ze Sprintera, Konrad z Wieśka, wszyscy wiedzieli.
5: Oczywiście defekt mózgu. Pozdrawiam, Kacze, cześć, Tomasz, hej.
0: Hej, Tomaszu. Kto był najszybszy, teraz się rozstrzygnie. Piotr, PRK fan, był najszybszy spośród tych, którzy napisali, że chodzi o defekt mózgu, a kto był najszybszy nagrywając?
6: Witam, Paweł z tej strony. Jeżeli chodzi o zagadkę, to chodzi o defekt mózgu.
0: Tak.
6: Pozdrawiam.
0: Jest. Pozdrawiam, Pawle. Rozpoznałeś się po głosie, możesz nagrywać pozdrowienia dla kogo chcesz. I Piotr, PRK fan też, możesz napisać, Piotrze, albo nagrać, tak jak Paweł. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o defekt mózgu. No i jak już powiedziałem, Bożena ze Skody mnie zdemaskowała. Dziś Światowy Dzień Mózgu, o mózgu, o paliwie dla mózgu będziemy dziś mówić i o tym, jak mózg się przydaje. No i mam nadzieję, że nikt nie ma defektu mózgu na drogach.

efekt mózgu. Dokładnie tak. 21 minut po godzinie 13. Rozgrzaliśmy sobie trochę te szare komórki w naszych mózgach. Jedźmy ostrożnie, z wyobraźnią oczywiście. No i z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, na wysokich obrotach.

0: Zdaje się, że muszę wyjaśnić, jak działa koncert życzeń w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Wysokich Obrotach. Otóż jeżeli chodzi o życzenia, o pozdrawianie, mają do tego prawo ci, którzy byli najszybsi w zgadywankach, w naszych rozgrzewkach szarych komórek. Nie bez powodu mówię, że w tym momencie Piotr, PRK Fan i Paweł mogą składać życzenia, no bo oni najszybsi byli ze zgadywanką. Każdy może być oczywiście najszybszy, jeżeli odpowiednio szybko włączy szare komórki. W Dniu Mózgu to jest szczególnie istotne. Mamy też dziś nie tylko Światowy Dzień Mózgu, ale Dzień Aproksymacji Pi, czyli liczby Pi. O liczbie Pi też będzie dziś dużo w Wysokich Obrotach. Od choćby teraz możemy zadać kolejną zagadkę dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i możecie zdobyć kolejne pozdrowienia. Zadanie jest troszkę, powiedziałbym, abstrakcyjne. Nie do końca matematyczne. Pamiętajcie, to jest podpowiedź. Nie do końca matematyczne zadanie, ale uwaga, uwaga, przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła przybliżona wartość. Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła przybliżona wartość, to już piszcie, albo zastanówcie się przez chwilę, uruchomcie szare komórki, przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła przybliżona wartość. Tak brzmi kolejne pytanie. Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Emilia Kleszczewska w studiu. Prosto z węzła Emilia przyjechała. Byłaś kiedyś na węźle Emilia?
1: Byłam na węźle Emilia. Tak? Ja tam często przejeżdżam, bo to są moje regiony ogólnie.
0: A, to dlatego tak nazwali ten węzeł.
1: Tak, no ja tam prawie, może nie mieszkam, ale bardzo blisko.
0: Bardzo blisko. No dobrze, no to nie tylko na węźle Emilia, ale w całej Polsce sprawdzamy sytuację i informujemy was, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To skoro dzisiaj Dzień Mózgu, to ja też rozgrzewam swoje szare komórki i zaglądamy na mapy. Rejestrujemy tutaj każde spowolnienia, każdy korek i mówimy o wszystkich utrudnieniach, o których podają informacje służby. Zaczynamy od województwa pomorskiego S6. To Gdańsk-Osowa i jeżeli jedziecie w kierunku Pruszcza Gdańskiego, tworzą się tutaj utrudnienia. Mamy korek, choć niewielki. Przewężona jest właśnie ta S6, dokładniej na wysokości węzła Gdańsk Karczemki, tak dokładnie. Jeżeli chodzi o dalszy odcinek, to jadąc autostradą A1 przez Borkowo na przykład, albo na kolejnym odcinku, czyli Rulewo i Warlubie, to są te utrudnienia, które mamy zarówno w kierunku Torunia, ale też w stronę Trójmiasta. Jadąc dalej, zdecydowanie lepsza sytuacja jest już w Warszawie, w stolicy, zarówno na S8, gdzie przez cały poranek i wczesne popołudnie i przedpołudnie mieliśmy naprawdę bardzo dużo aut na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Teraz główne utrudnienia są jeszcze w kierunku Białegostoku, ale tam ta sytuacja wygląda lepiej. Jeżeli chodzi o odcinek z Pietrzkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego, to już nie ma korków na S8, także za Mszczonowem jest już czysto, chociaż w Białobrzegach na ekspresowej siódemce cały czas jest...

0: Cały czas prowadzone są prace drogowe i znowu widzimy, że jest jakieś zdarzenie drogowe, o czym informują nas mapy i osoby przejeżdżające przez ten odcinek. Jeżeli wiecie, co się dzieje, 22 513 11 11, tutaj można informacje podać. W Garwolinie na S17 jest utrudniony dojazd także do Warszawy. No i sporo samochodów mamy jeszcze na autostradowej jedynce na wysokości miejscowości Lubsza. To trasa do Częstochowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz pytanie nie tyle matematyczne, co powiedziałbym abstrakcyjne i na wyobraźnię. Przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła nam przybliżona wartość? Tak brzmi pytanie. Przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła nam przybliżona wartość? No czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki. Za 28 minut będzie godzina 14. Jedziemy cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Raz, dwa, ankora z manamem. No właśnie, a propos raz, to niektórzy napisali, że liczbę pi najprościej pomnożyć przez 1 i wyjdzie przybliżona wartość. Aga z Dżuka tak napisała. Tobo 1, 2, 3 też twierdzi, że przez 1. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
1: Cześć, matematyk ze mnie żaden. Cześć. Ale może przez, pomnożyć przez 1 trzeba. Pozdrawiam Sato.
0: Pozdrawiam Sato, pozdrawiam Tobo, pozdrawiam Ago. Nie, to nie, to zadanie nie jest do końca matematyczne. Ja uprzedzałem, że to nie jest do końca matematyczne zadanie. Bartłomiej, o proszę bardzo, jak poważnie się zrobiło. Obwód koła do długości jego średnicy, w końcu korki z matmy się przydały, Bartłomiej pisze. Przydały się, Bartku, oczywiście, że tak, ale niestety nie przydały się w tym momencie, bo to nie o to chodzi. Przez jej przybliżoną wartość, czyli 3,14, Bożena ze Skody tak proponuje. Też nie, Bożeno, to nie jest matematyczne zadanie, naprawdę. Poszukajcie w zakamarkach głowy. Na pewno znacie odpowiedź. Ba, nie jedną. Ja znam dwie prawidłowe odpowiedzi na to moje pytanie. Więc może to pomoże jakoś. Moja propozycja. Można pomnożyć liczbę pi przez liczbę pi, bądź przez liczbę sekund w roku. O, proszę bardzo. Ciekawa propozycja od Antka z Gryfina, ale to też nie o to chodzi. Jeszcze raz w takim razie. Może teraz zaskoczy. Przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła przybliżona wartość? Dwie prawidłowe odpowiedzi mi się nasuwają, ale na razie nie powiem. Czekam na wasze odpowiedzi. Trzymam kciuki oczywiście i jedziemy na wysokich obrotach.

0: Odnalazłem wiadomość od Bartłomieja. A1 km 454 w stronę Łodzi. Tam drogowcy zajęli jeden pas ruchu i już korek 3-kilometrowy wówczas, kiedy Bartłomiej to napisał, ale pewnie teraz mam więcej kilometrów. A1 454 km. Dziękuję za informację. Od nas informacje już za 4 minuty, a tymczasem wracamy do tej liczby pi. Ja bym pomnożył przez 5, pisze Olo. Olo, ja nie. Nie mnożyłbym przez 5, żeby wyszła przybliżona wartość. O co chodzi? Halo, halo.
1: Witam. Ja w sprawie zagadki.
0: Proszę bardzo.
1: Jeżeli pomnożymy pi przez promień koła do kwadratu, to wyjdzie nam pole powierzchni tego koła.
0: Fajnie.
1: Być może o to chodziło. Pozdrawiam, Robak.
0: Robaku, no niestety nie o to chodzi. Nie chodzi tu też o piosenkę.

Muzykę Perfektu pod tytułem Liczba Pi. O co chodzi? Naprawdę takie trudne, przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła przybliżona wartość? To nie jest pytanie matematyczne, naprawdę. Czekam na odpowiedzi w aplikacji.

0: No to jak to jest z tą liczbą pi, przez co ją można pomnożyć, żeby wyszła przybliżona wartość?
1: Witam, Paweł, z tej strony.
0: Cześć, Pawle.
1: Czyżby to był ułamek 22 siódme? Pozdrawiam.
0: Jejku. Nie, to nie jest ułamek 22 siódme. Nie tak brzmi dobra odpowiedź. To może po raz kolejny, ostatni, mam nadzieję, powtórzę. To nie jest matematyczne pytanie, tylko raczej na znajomość pewnych powiedzeń. O, to musi pomóc. Przez co można pomnożyć liczbę pi, żeby wyszła przybliżona wartość? Tak brzmi pytanie. A pytanie do Emilii brzmi, co tam się dzieje na drogach, Emilio?
2: Na szczęście nic matematycznego, bo inaczej bym poległa.
0: Wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale dzieje się mimo wszystko na drodze krajowej numer 25 i na S5. A zaczniemy od krajówki. W województwie pomorskim już wcześniej mówiliśmy, że odwołane zostały już zdarzenia na odcinku Biały Bór do miejscowości Zamarte, ale znowu tutaj mamy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ jest w tym momencie usuwane kruszywo z jezdni i tam wprowadzony został ruch naprzemienny. To miejscowość Czółchów i od 13.20 są prowadzone właśnie tam prace. I możecie przejechać, ale wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. Do 15.00 będą trwały prace służb właśnie tam. Natomiast S5 to Rogowo do węzła Biskupin. Województwo kujawsko-pomorskie 119 km, gdzie samochód ciężarowy wypadł z drogi. Zablokowany został jeden pas w kierunku Gdańska. Można jechać, ale tylko lewym. Te utrudnienia mają zakończyć się po godzinie 16. Przypominamy, że już są odblokowane dwa odcinki, S2 i S8. S2 to akurat Warszawa.

0: Na Aleje Jerozolimskie do węzła Opacz na 460 kilometrze, gdzie osobówka uderzyła w bariery. Tam zablokowany był pas w kierunku Terespola. Mogliście jechać pozostałymi, ale teraz już mamy wiadomość, że całkowicie S2 została odblokowana. Tak samo jest na odcinku S8 Wieluń-Wieruszów w miejscowości Prusak na 126 kilometrze. Można spokojnie udać się w kierunku Wrocławia. A jeżeli chodzi o korki, no to cały czas mamy dość spore między Legnicą a Wrocławiem na autostradowej czwórce. Sporo samochodów też na węźle w Balicach, to też autostradowa czwórka w kierunku Katowic i Rzeszowa. I przed samym Rzeszowem już od wielu, wielu godzin w Nienadówce nam się korkuje S19 w obu kierunkach, czyli jeżeli zmierzacie do wspomnianego już Rzeszowa, ale także do Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, sypnęło dobrymi odpowiedziami. Uff, tutaj takie przeciągłe, pisze Monika z Mandarynki. No to pirazy drzwi.
3: Cześć, tu Piotr z Kółsemki. Tym razem Cześć. Się nagrywam, a nie piszę. Mhm. Myślę, że liczbę pi możemy pomnożyć razy drzwi. Mhm. Mój tata zawsze tak mówił. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. Pi razy drzwi. Michał z Jawy też tak napisał. Pi razy oko. To ta druga dobra odpowiedź. Todę ją umieścił w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dokładnie. Pi razy drzwi albo pi razy oko i mamy jakąś przybliżoną wartość. O to chodziło, prawda?
4: Jeszcze raz wracając do zagadki. Mhm. Druga wersja może być pi razy drzwi.
2: Tak.
4: To też jest poprawna według mnie odpowiedź.
2: Mhm. Według mnie też.
4: Życzę wszystkim spokojnej drogi. Grzesiek ze Skody.
2: Pozdrawiam Grześku ze Skody. Renia i Marek też na to wpadli. Pirazy drzwi, czyli odpowiedzią są drzwi. Tomek z Kodiaka pisze. Drzwi i oko też. Halo, halo.
5: Cześć, tu Michał z Kijanki. Czy chodzi o pirazy drzwi, czyli przybliżoną wartość potocznie mówiąc?
2: Mhm. Pewnie, że tak. Renia też wiedziała, Roman wiedział, Łukasz z Płocka, Gosia i Bartek z Karoka. Bardzo dobra odpowiedź, Gosiu i Bartku. Kto jeszcze wiedział?
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
6: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców oraz szanowną redakcję. Na moje oko pi można pomnożyć przez oko. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Stesli.
2: Krzysztof Stesli. Na moje oko też można pomnożyć przez oko albo przez drzwi. Paweł z Trzebnicy, Marcin z Sieńska, Basia i Łukasz z Santa Fe, Monika, Tomek z Kugi, Luki, Tomek z Wejherowa. Wszyscy wiedzieli, że albo drzwi, albo oko to jest dobra odpowiedź.
7: Cześć, tutaj Łukasz. W sprawie zagadki to ja bym pomnożył pi razy oko jakiegoś krótkowidza. To wtedy będzie bardzo mocno w przybliżeniu.
2: Ja bym liczbę pi pomnożył przez drzwi. Z kolei Robert z Lublina tak pisze i wtedy wartość przybliżona wyjdzie. Mateusz, Dawid, Przemo, Sylwia z Łańcuta, Tomasz. Kolejna dobra odpowiedź.
8: Cześć, czołem.
2: Cześć.
8: Sebastian z V-klasy.
2: Cześć,
8: oczywiście pi można pomnożyć przez oko. Pi razy oko daje nam przybliżone to, czego szukamy. Często mija się z rzeczywistością. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam.
8: Całkiem ładny dzień. Cześć.
2: No to miejmy nadzieję, że wszędzie będzie całkiem ładny dzień.
9: Liczbę pi można przemnożyć przez oko. Pi razy oko to jest wartość przybliżona. To mówiłem ja, Grzesiek ze Skody. Pozdrawiam syna i Kingę.
2: O, proszę bardzo, od razu pozdrowienia w odpowiedzi. Ach, cwaniaczek. Grzesiek ze Skody, pozdrawiam się serdecznie. Krzysztof ze Sprintera, Majka 696 też wiedziała, Beata, Sława, Artur z czarnego BMW. Pirazy oko, wartość przybliżona. Mamrok tak napisał. Pirazy oko, pirazy drzwi to dobre odpowiedzi. Oczywiście, kto był najszybszy?
10: Szanowny panie redaktorze, oczywiście pi można pomnożyć razy drzwi, żeby wyszła przybliżona wartość.
2: Tak jest.
10: Pozdrawiam, Paweł z Karoka. Kiedyś, dziś Superba.
2: Paweł z Karoka kiedyś, a dziś Superba. W takim razie Pawle z Karoka kiedyś, a dziś Superba. Możesz pozdrawiać kogo chcesz, wykorzystując aplikację, albo nagraj, albo napisz swoje pozdrowienia. A Mario SSL był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Z tym, że Mario mnożył przez oko, a nie przez drzwi. Mario, Pawle z Karoka, dziś Superba. Pozdrawiajcie, nagrywajcie, napiszcie pozdrowienia. Dołączymy oczywiście piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy dobrą odpowiedź wysłali. Wpadli na to, że mnożymy pi razy drzwi albo pi razy oko. A teraz przed 14, ależ romantyczna piosenka. Ja się wzruszam. Posłuchajcie. The Connells.

0: 74-75 The Connells na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 14 minęła, o 14 najchłodniej w dalszym ciągu na Podhalu. W Zakopanem 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 22,7, prawie 23.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północnej połowie kraju i na zachodzie ten deszcz może się pojawić intensywniej. Na północy, nawet lokalnie burze, są wydane ostrzeżenia przed burzami od Gdańska przez Słupsk, Koszalin aż do Szczecina, a na południe, no to aż do Gorzowa Wielkopolskiego te ostrzeżenia przed burzami są wydane na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to do 23 na południowym wschodzie, o dziwo, przewidywali synoptycy, a tymczasem na południowym zachodzie cieplej niż na południowym wschodzie, bo we Wrocławiu 22,7, więc prawie 23. Na południowym wschodzie, czyli na Podkarpaciu, najcieplej w Rzeszowie, 22 pokazują termometry w tym momencie. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a wieje w tym momencie z zachodu i z północnego zachodu.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: No i sobie jedziemy. Prawie 2 minuty po godzinie 14. Ruszamy z policjantami w eskorcie, o proszę bardzo, policyjnej. The Police, Every Breath You Take, teraz na antenie PRK. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 14. Skoro we Wrocławiu prawie 23, pytam, ktoś tutaj nie podpisał się, nasz słuchacz, to jaka temperatura w Tarnowie, bo ja mam na swoim mierniku 24 z uśmiechem. No 24 może pokazywać rzeczywiście jakiś termometr w samochodzie, ale oficjalnie w Tarnowie według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o tej porze 21. Ale to i tak za ciepło dla Kamila Olaka, bo wachluje się tutaj.
1: Strasznie jest ciepło. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Nie uważasz?
0: Bo ty jesteś gorący chłopak być
1: albo
0: może.
1: Albo ja mam już może jakąś andropauzę, co?
0: Czy może
1: to jeszcze
0: tak.
1: Nie w tym wieku, nie wiem.
0: Nie,
1: no lato jest, no to... Lato
0: to musi być ciepło tak, przecież.
1: Tak, no. Taki mamy
0: tak
1: klimat.
0: Zima jak musi być zimno, prawda? Jest zima, więc musi być zimno, lato, więc
1: wszystko
0: musi być ciepło.
1: Wszystko się rządzi prawami natury.
0: Oczywiście, że tak. Poza sytuacją drogową, bo tutaj... No,
1: różnie bywa.
0: Różnie bywa. A jak teraz bywa? 10 minut po godzinie 14? Co zapraszam?
1: Jest. No, zapraszam na szczegóły.
0: A, okej. Już zapraszam na szczegóły, możemy grać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje mam dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy i słuchaczek, dlatego że jedyne trwające teraz utrudnienie spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym to województwo kujawsko-pomorskie i trasa S5 między węzłem Rogowo a węzłem Biskupin. Wciąż na 119 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Tam ciężarówka wypadła z drogi i ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem. Przypomnę, że odwołano natomiast te utrudnienia na trasie S2 w Warszawie między węzłem Aleja Jerozolimskie a węzłem Opacz na 460 km na kierunku Terespol. Wszystkie pasy jezdni są już dostępne. Jeden z nich był wcześniej zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Bez przeszkód pokonamy też już trasę S8 w Wielkopolsce między węzłem Wielunia a węzłem Wieruszów w pobliżu miejscowości Prusak w kierunku Wrocławia. Całą szerokością jezdni podróżujemy także. Wcześniej zablokowany był jeden pas ruchu na 126 km po tym, jak

0: auto osobowe uderzyło w barierę. I także bez przeszkód już przejedziemy drogą krajową numer 25. Wcześniej problemy były na odcinku Biały Bór - Zamarte w pobliżu Człuchowa. Służby usuwały kruszywo z jezdni i obowiązywał tam ruch naprzemienny, ale akcja służb się skończyła i mamy do dyspozycji znów wszystkie pasy jezdni. Spowolnienia obserwujemy tradycyjnie już na autostradzie A1, tam gdzie są remonty, czyli na wysokości Brzeźna za Toruniem, a także na wysokości Warlubia. Tam są prowadzone prace remontowe i tak, biorąc pod uwagę inne dni, sytuacja naprawdę nie jest i tak najgorsza, dlatego że w tym momencie nie ma mowy tam o korkach, a jedynie, tak jak wspomniałem, o spowolnieniach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Już niedługo będziemy mówić o jazdach uzupełniających, więc a jak to woli, o jazdach doszkalających. Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy teraz w wysokich obrotach. Dzień dobry Andrzeju, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
0: Wiesz co, tak postanowiłem do ciebie zadzwonić i popytać o jazdy uzupełniające, bo tak sobie myślę, że kierowcy nie są do końca wyszkoleni, nie są do końca sprawni na polskich drogach. Ja dziś jechałem do pracy, spotkałem po

0: Po raz kolejny pewną panią, która jechała patrząc w telefon komórkowy lewym pasem, jadąc 30 na godzinę, więc trochę ostrożności zachowała, bo wiedziała, że jakby by jechała szybciej, to by się rozbiła. Na coś odpowiadała, prawdopodobnie na jakiegoś maila albo przeglądała Facebooka. Nie wiem, no w każdym razie lewym pasem blokowała cały sznur samochodów. Podobnie dyskutowaliśmy dziś w Polskim Radiu Kierowców o pasie rozbiegowym. Były różne zdania na ten temat, jak z niego korzystać. Niektórzy mówili, że delikatnie hamują, żeby zobaczyć, czy mogą wjechać. I ja z takim zachowaniem się też spotkałem w Warszawie bardzo często, że ludzie jadą tą samą prędkością, nie rozbiegają się, czyli nie rozpędzają się, jak mówi nazwa tego pasa, tylko nawet zwalniają i potem stoją, czekają cierpliwie, migając i czekając, aż ktoś ich wpuści na normalny prawy pas jezdni. Więc dla kogo są przeznaczone te jazdy doszkalające? O, takie pytanie uzupełniające.
1: Musimy teraz różnić zajęcia takie uzupełniające dla osób, które już prawo jazdy mają i które prawo jazdy jeszcze nie mają.
0: Dobrze.
1: To oczywiście mamy osoby, które są w trakcie kursu, realizują kurs podstawowy i czują, że to nie jest jeszcze ich poziom, bądź instruktor stwierdzi, że to nie jest ich poziom.
0: Ale są osoby, które czują, że to nie ich poziom, czy jednak instruktor w przeważającej większości przypadków mówi im to?
1: W przeważającej większości wypadków to instruktor mówi, że to nie jest ich poziom. Pamiętajmy, że po takich 30 godzinach, minimalnych 30 godzinach jest egzamin wewnętrzny, który ma, oczywiście do tego egzaminu nie trzeba podchodzić, można jeszcze kontynuować naukę, ale gdyby ktoś chciał, to po tych 30 godzinach jest egzamin wewnętrzny i jeśli jest wynik negatywny, instruktor powinien szeroko omówić, jaki zakres trzeba poprawić i takie zajęcia uzupełniające z takim kursantem się realizuje. To często są różne liczby. Miałem w swojej historii dwa przypadki, gdzie to było powyżej 100 godzin, więc no to były bardzo świadome osoby. Gorzej, kiedy osoba jest nieświadoma, jest przeświadczona o jakiejś że ma jakieś niesamowite umiejętności, ponad przeciętność, no i taką osobę często nie da się przekonać, że jej umiejętności wcale nie są takie wysokie, jak sama ocenia.
0: No dobrze, ale jeżeli nie zdała tego egzaminu wewnętrznego, to nie została dopuszczona do egzaminu państwowego w WORD-zie, więc chyba musi wziąć te jazdy doszkalające. Czy nie?
1: Nie musi. Może podejść do kolejnego egzaminu wewnętrznego. Może stwierdzić, że ona to był tylko taki jednorazowy wybryk, taki błąd. Ona przemyśli, on przemyśli i podejdzie do kolejnego egzaminu wewnętrznego. Może stwierdzić, że chce podjąć kolejne zajęcia uzupełniające, żeby poprawić te błędy i to jest te lepsze rozwiązanie, bardziej świadome, tylko niestety też bardziej kosztowne, nie oszukujmy się.
0: No właśnie, bo chyba jednej jazdy nie można wziąć, żeby uzupełnić jakieś tam błędy, tylko od razu kilka, prawda? Czy można pojedynczo?
1: Czasami wystarczy drobna korekta i można pewne rzeczy poprawić naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale w zdecydowanej większości to nie jest jedna jazda. Bardzo często to są kilka godzin tych dodatkowych zajęć. No i tutaj fajnie właśnie, jeśli osoba taka szkoląca się rozumie, że to nie jest jeszcze jej poziom. Pamiętajmy, że te 30 godzin to jest bardzo mało właśnie na to, żeby nauczyć się wszystkiego. Właśnie może przez to, że taka mała liczba godzin jest, wszyscy próbują w tej 30 się zmieścić, to może właśnie problem z takim rozpędzaniem się na tym pasie rozbiegowym jest.
0: No właśnie, to rozpędzanie się na pasie rozbiegowym to wchodzi w zakres szkolenia, Andrzeju, podstawowego.
1: My instruktorzy mamy obowiązek na kategorii B wjechać na drogę o podwyższonej prędkości, ale nigdzie nie ma napisane, że to jest autostrada bądź na przykład droga ekspresowa, gdzie jest ten taki pas właśnie do rozpędzenia się. Natomiast dobry instruktor na taką drogę wjedzie. Ja bardzo zawsze zastanawiam się, dlaczego niektórzy instruktorzy nie wjeżdżają właśnie na autostrady, gdzie jest to tak właśnie bardzo przydatna umiejętność, bo potem nawet w mieście przy zmianie pasa ruchu ja bardzo często widzę, gdzie takie młode osoby na przykład zwalniają do zmiany pasa ruchu.
0: Boją się, prawda?
1: Przyspieszyć.
0: No właśnie, o to chodzi. Cały czas to tłumaczę, że tak naprawdę no, ja wiem, że za przekroczenie prędkości są mandaty i tak dalej, ale w pewnych momentach trzeba przecież przyspieszyć, żeby zmienić pas ruchu, zwłaszcza z prawego na lewy, prawda? Bo tym lewym poruszają się z większą prędkością. Czy poruszamy się z większą prędkością? Tak samo nie wiem, skąd się bierze to przyzwyczajenie jeżdżenia lewym pasem tych szeryfów, którzy cały czas blokują lewy pas, mimo że wiadomo, że przepisy mówią, że trzymajmy się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, więc prawym pasem powinniśmy jeździć. No i to są takie błędy, które potem powielamy przez lata, prawda?
1: Znaczy jakby tak, się... właśnie powielamy je przez lata, bo właśnie bardzo często nikt nas tego na kursie nie nauczył. Dlatego właśnie wybierajmy, jak już...

0: wysyłamy dzieci na kurs na prawo jazdy, bo to rozumiem, że większość słuchaczy już prawo jazdy zapewne ma. Jak wysyłacie swoje pociechy, małżonka, kochankę, to pamiętajmy, że wysyłajmy do dobrej szkoły nauki jazdy, gdzie właśnie takie zajęcia uzupełniające, zajęcia, przepraszam, takie w kursie podstawowym będą obejmowały właśnie wyjazd na autostrady, żeby potem właśnie taka osoba poradziła sobie na mieście, bo właśnie z tym też jest jak najbardziej problem.
1: No właśnie, co zrobić, żeby nie było problemu, co zrobić, żeby skorygować swoje błędy, jak już mamy prawo jazdy? O tym być może istnieje jakieś rozwiązanie. O tym porozmawiam z Andrzejem Łapą, instruktorem nauki jazdy, za kilka minut. A jeżeli wy macie jakieś spostrzeżenia, jakieś uwagi, chcecie się podzielić swoimi myślami, no to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe.

0: Już za chwileczkę, już za momencik 14.30, więc ponownie wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim. Na krajowej 16 pomiędzy Orzeszem a Ełkiem w pobliżu miejscowości Strzelniki auto osobowe wjechało do rowu i na 269 km wprowadzono z tego tytułu ruch naprzemienny. Cały czas problemy są też w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Rogowo a węzłem Biskupin. Na 119 km jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu po tym, jak ciężarówka wpadła do rowu. Wzmożony ruch obserwujemy na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa w obu kierunkach, choć więcej czasu tracimy w stronę Rzeszowa. Korek zaczyna się na wysokości lotniska w Balicach. Utrudnienia także na południu Polski są na drodze krajowej numer 44 w stronę Krakowa oraz na krajowej 7. Tam tradycyjnie powodem są prowadzone roboty drogowe. Korek zaczyna się jeszcze przed miejscowością Gaj, a kończy tuż przed granicami stolicy Małopolski. Na południu Polski także więcej aut na drodze krajowej numer 86 przy wjeździe do Katowic i na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia. Z tym, że chodzi o odcinek w kierunku Legnicy. Za Nową Wsią Wrocławską mamy kilkukilometrowy korek, który kończy się dopiero w kątach wrocławskich. W okolicach Wrocławia więcej aut także na krajowej 8 na wysokości Kobierzyc oraz na drodze krajowej numer 35 w Małuszowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment na wysokich obrotach wracamy na jazdy doszkalające.

0: No to wracamy. Dojazd doszkalających. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, jest ponownie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Już wiemy, że jeżeli ktoś nie zdał wewnętrznego egzaminu, no to oczywiście instruktor sugeruje, żeby wziął im kilka godzin jazdy i żeby poprawił różne rzeczy, które wykonuje jeszcze niepewnie, żeby potem na państwowym egzaminie w WORD nie było skuchy i żeby za pierwszym razem zdać egzamin na prawo jazdy. Ale istnieją takie sytuacje, myślę, że przyznacie mi rację, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że my dawno temu zdaliśmy egzamin na prawo jazdy, przepisy trochę się zmieniły, ba, nie tylko przepisy, ale i również infrastruktura drogowa, sposób jazdy zmienił się, dawno temu nie było autostrad, teraz są autostrady, niektórzy po tych autostradach się nie poruszają, albo poruszają się od Wielkiego Dzwonu, czyli na wakacje wyjeżdżają, albo na święta Bożego Narodzenia i wtedy jeżdżą autostradami, nie potrafią się włączyć do ruchu, trochę się obawiają, trochę się boją szybszej jazdy autostradami. Co wtedy, Andrzeju? Czy są jazdy doszkalające, jazdy uzupełniające, nazwijmy to, dla tych, którzy już mają prawo jazdy?
1: To znaczy tak, jeśli mówimy tutaj literalny zapis przepisów, to żeby szkolić osobę, która ma prawo jazdy, to na takich zajęciach uzupełniających, to ośrodek szkolenia kierowców nie może takiego czegoś zrealizować. Dzisiaj przepisy są bezwzględne. Taką osobę powinniśmy skierować do ośrodka doskonalenia techniki jazdy i teoretycznie ODTJ zajmuje się właśnie osobami, które mają prawo jazdy i chcą na przykład wrócić do tej jazdy. Natomiast nie oszukujmy się, ODTJ nie celuje w takiego klienta. Raczej ODTJ

0: celują w klienta, który chce poprawić swoją technikę jazdy, ale w warunkach specjalnych, a nie w ruchu drogowym.
1: Na jakiejś płycie poślizgowej, prawda?
0: Tak, dokładnie. I oczywiście zdarza się promil instruktorów techniki jazdy, którzy ogłaszają się, że są trenerami i pomagają właśnie w ruchu drogowym i takie szkolenia realizują. Ośrodki szkolenia kierowców często robią, obchodzą to w taki sposób, ja zauważyłem, że wystawiają po prostu fakturę na coaching radzenia sobie ze stresem w ruchu drogowym i normalnie przeprowadzają takie zajęcia w ruchu drogowym, tylko pamiętajmy, że bez Elki na dachu niestety.
1: No dobrze, nie musi być Elka na dachu, skoro ten ktoś, kto jedzie, prowadzi samochód, no to ma już prawo jazdy, prawda? To,
0: tak.
1: To całkiem zrozumiałe, ale dlaczego tak jest, że trzeba obchodzić przepisy, żeby doszkalać kierowców, którzy już mają prawo jazdy?
0: No właśnie, to jest absurd tego wszystkiego. Środowiska instruktorskie przez lata, branżowe przez lata apelowały do Ministerstwa Infrastruktury, by zmienić ten przepis, że osoby, które chcą po prostu wziąć kilka godzin zajęć po prostu w ośrodku, żeby w tym ruchu drogowym się obyć, nie mogły tego zrobić w taki normalny, legalny sposób, tylko trzeba było po prostu kombinować. Teraz ma się to zmienić. Mamy aktualnie zmianę
1: teraz to
0: przepisów.
1: Znaczy kiedy?
0: Teraz to znaczy prawdopodobnie od 1 stycznia 2027 roku. Dla mnie to teraz, bo przez te lata oczekiwania, te pół roku dodatkowe, to jest nic. Osoba taka, która będzie mieć prawo jazdy, będzie mogła przyjść normalnie, legalnie do ośrodka szkolenia kierowców i nie martwiąc się o nic, wziąć sobie kilka jazd, a ośrodek nie będzie musiał kombinować, jak obchodzi ten cały system, żeby kogoś w tym ruchu drogowym bezpiecznie wyszkolić.
1: No, miejmy nadzieję, że takie osoby będą, bo nie wiem, jak z twojego doświadczenia wynika, Andrzeju, ale czy osoby, które mają prawo jazdy, myślisz, będą chciały się doszkalać, będą zauważały to, że na przykład nie radzą sobie we wzmożonym ruchu drogowym albo na drogach, po których inni poruszają się szybciej?
0: Tak, bardzo często zwracają się do nas osoby, które właśnie chcą wrócić nawet za kółko, bo na przykład nie jeździły kilkanaście lat. Nie jeździły kilkanaście lat, obawiają się albo na przykład kupują sobie samochód z automatyczną skrzynią biegów i potrafiąc operować manualną skrzynią biegów, automat nie jest problemem, ale mimo to wywołuje to w nich jakiś strach i chciałyby skorzystać właśnie z pomocy instruktora, żeby pojeździł z nimi z automatyczną skrzynią biegów. Więc takie osoby się zdarzają i to dość regularnie, więc ta świadomość tego jest, tylko bardzo często ludzie właśnie obawiają się, że to będą wysokie koszty, bo będą musieli skorzystać z usługi ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie te stawki są o wiele wyższe niż te w ośrodkach szkolenia.
1: Tak sobie myślę, że w ośrodkach szkolenia kierowców, skoro to będzie od 1 stycznia, jak mówisz, prawdopodobnie legalne i będziecie mogli, no nie tylko wy, ale wszystkie ośrodki szkolenia kierowców organizować takie dodatkowe jazdy, to i od ośrodki doskonalenia techniki jazdy pewnie zejdą trochę z cen i tam też będą pewnie takie zajęcia prowadzone, jeżeli zauważą, że jest takie zapotrzebowanie.
0: Myślę, że nie. Myślę, że ośrodki doskonalenia techniki jazdy będą bardzo zajęte. Przypomnijmy, że wchodzi za niedługo okres próbny, gdzie osoba w okresie próbnym, która przekroczy 12 punktów, będzie musiała odbyć specjalne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Więc instruktorzy techniki, proszę nie mylić z nauki, instruktorzy techniki jazdy będą mieć masę roboty i myślę, że takie osoby, które chcą się doszkolić, to nie będzie ich target.
1: No, proszę bardzo. No dobrze, no to w takim razie czekamy na zmianę przepisów po to, żeby tak naprawdę, jeżeli ktoś chce się doszkolić, nie być szeryfem lewego pasa na kilometr przed na przykład skrętem, bo są też tacy kierowcy, którzy ze stresu po prostu wjeżdżają na lewy pas, bo wiedzą, że za kilometr będą skręcały w lewo, a nie w prawo i już okupują ten lewy pas, może wtedy po 1 stycznia takie osoby też będą się zgłaszały do was, żeby tego stresu się pozbyć. A jak się pozbyć stresu? No wiedzieć, co się robi na drodze. I tyle. Andrzeju, pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, był z nami w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tam, gdzie jest internet, jest PRK Polskie Radio Kierowców. Nawet w Holandii Dragon Kawum pisze, że witam nasze radio z Holandii, dokładnie z Zoetermeer. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam również Dragonie i bezpiecznej podróży oczywiście z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. I kolejny wpis, tym razem Gosia, Mariusz i Jacek ze Skody. Dzień dobry, jak wygląda droga z Katowic do Szczawnicy? Całkiem nieźle, muszę wam powiedzieć, wygląda ta droga z Katowic do Szczawnicy. Co prawda, jak będziecie z Katowic w stronę Krakowa jechać A4, to na zachodniej obwodnicy Krakowa, na A4, jest tam korek i spowolnienie, ale potem, jak już wjedziecie na S7, na Zakopiankę, w stronę Nowego Targu, to już wszystko w porządku, bez żadnych spowolnień, a jak zjedziecie w Nowym Targu w stronę Szczawnicy, no to już pięknie. Piękne krajobrazy, co prawda wolniej trzeba będzie jechać, ale tam też bez żadnych utrudnień, więc miłej trasy życzę wam do Szczawnicy z Katowic, Gosiu, Mariuszu i Jacku, a tymczasem za 10 minut godzina 15 informujemy o tym, co się dzieje na pozostałych polskich drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Pogorszyła się sytuacja na S5 w Kujawsko-Pomorskim. Chodzi o odcinek węzeł Rogowo, węzeł Biskupin. Na 119 km ciężarówka wypadła z drogi. Jeszcze niedawno ruch w kierunku Gdańska odbywał się zwężoną jezdnią. Teraz służby poinformowały nas o blokadzie tego odcinka i wytyczono objazd od węzła Rogowo do węzła Biskupin drogami lokalnymi. Nadal są problemy na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskim między Orzyszem a Ełkiem. W pobliżu Strzelnik na 269 km obowiązuje ruch naprzemienny w obu kierunkach. Tam auto osobowe wpadło do rowu. Od 30 minut prawie trwa remont krótki, dwugodzinny zaledwie, na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Rząśnica a węzłem Kliniska. Na odcinku niecałych 2 km wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Tam drogowcy naprawiają bariery energochłonne. Dziś, ale od godziny 18 zacznie się natomiast remont w Śląskiem na Krajowej 44 w Mikołowie. Na odcinku także 2 km wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Tam także będzie trwał remont barier energochłonnych i te utrudnienia potrwają do godziny 21. Dłużej, bo do 23. drogowcy będą pracować także w Śląskiem, ale na Krajowej 81 w Warszowicach. O 21.00 zacznie się tam krótki remont polegający na wymianie uszkodzonych barier energochłonnych i także w tym przypadku jezdnia będzie zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A tuż przed 15 przejechaliśmy się zagubioną autostradą wraz z Bon Jovi. 15 stopni w dalszym ciągu w Zakopanem i tam jest najchłodniej, najcieplej. Natomiast, no tak jak przewidywali synoptycy, na południowym wschodzie kraju, tym razem w Rzeszowie już ponad 23.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli wszystko się sprawdziło. Do 23 na południowym wschodzie kraju przewidywali synoptycy i 23 i dwie kreseczki powyżej zera właśnie na termometrach w Rzeszowie. W centralnej Polsce, w Warszawie 22, 22 również w Łodzi, 22 w Bydgoszczy, w Płocku, w Poznaniu 18,6, zaledwie niecałe 19, czyli dziś na zachodzie, na północnym zachodzie kraju i na północnym wschodzie kraju też troszkę chłodnawo, w pozostałych rejonach całkiem przyzwoita temperatura. Jeżeli chodzi o aurę, no to zachmurzenie pozostanie z nami umiarkowane bądź duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północnej połowie kraju i na zachodzie te opady deszczu, a na północy lokalnie również burze. Wiatr pozostaje słaby, w czasie burz będzie oczywiście porywisty, nawet nad morzem w porywach do 55 km na godzinę, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: O i proszę bardzo, minutę po godzinie 15 ruszamy z Everlastem w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Tu, czyli w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców pojawił się Kamil Olang. Byliśmy w Polsce i przez Polskę teraz będziemy przejeżdżać.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem, te pomiędzy Orzyszem a Ełkiem przez Strzelniki, zatem w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni. Obowiązywał tu ruch naprzemienny na 269 km po tym, jak auto osobowe wjechało do rowu. Nowe utrudnienia w województwie wielkopolskim na trasie S5 na wysokości węzła Poznań-Zachód. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zwężony został pas na łącznicy zjazdowej z A2 w kierunku S11. Patrząc na mapę, większe kłopoty powoduje to właśnie na autostradzie A2 niż na wspomnianej S11 czy S5, dlatego że korek na wspomnianej autostradzie w kierunku zachodnim zaczyna się już na wysokości węzła Poznań-Komorniki. Trwają problemy na autostradzie A1 między węzłem Lisewo a węzłem Tużno w pobliżu Brzeźna. Auto osobowe uderzyło w bariery i wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Trudna sytuacja nadal na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Rogowo a węzłem Biskupin. Trasa w kierunku Gdańska jest zamknięta na 119 km. Tam ciężarówka wypadła z drogi i wytyczono objazd od węzła Rogowo do węzła Biskupin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.
4: A już za chwilę w Wysokich Obradach w PRK w Polskim Radiu Kierowców porozmawiamy o presji na drogach. Każdy z nas się styka z taką presją. Ktoś chce wywołać tę presję, wywrzeć na nas presję. Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Presja na drogach, o tym jak powiedziałem, będziemy teraz rozmawiać z doktorem Andrzejem Markowskim, psychologiem transportu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Kłaniam się.
0: Nie ukrywam, że pretekstem do tej rozmowy jest to, co zdarzyło się w Częstochowie. Otóż kierowca miejskiego autobusu w Częstochowie usłyszał zarzuty, a to dlatego, że w czerwcu miał ponaglać przed przejazdem 19-letniego kierowcę Opla, który tak się zdenerwował tym

0: ponaglaniem, że wjechał wprost pod pociąg towarowy i wraz z pasażerem trafił w stanie ciężkim do szpitala. Na domiar złego podobno ten kierowca autobusu, który ponaglał, przyczynił się do tego wypadku, potem nie udzielił pomocy. To jest pretekst, ale tak naprawdę nie o tym przypadku chciałem rozmawiać, tylko o podobnych przypadkach, które zdarzają się, panie doktorze, na polskich drogach. O presji na drogach, o jeździe na zderzaku, o błyskaniu światłami, o używaniu klaksonu. Dlaczego jesteśmy tacy zdenerwowani na drodze i my chcemy, wciąż zawsze gdzieś się śpieszymy. To chyba taka polska, nie wiem, przypadłość.
1: Nie tylko polska, znaczy bym powiedział męska przypadłość, nie polska.
0: Męska, tak? Bo nie usłyszałem, panie doktorze.
1: Tak, męska. Męska przypadłość niż polska przypadłość. Mhm. Bo nieco inaczej zachowują się za kierownicą kobiety.
0: Panie doktorze, zupełnie nie słychać pana, tak rwie ta rozmowa, więc może zrobimy tak, że zadzwonimy po następnej piosence i mam nadzieję, że połączenie wtedy będzie lepsze.

0: też mamy dzień.
1: No to wracamy do rozmowy z doktorem Andrzejem Markowskim, psychologiem transportu. Mam nadzieję, panie doktorze, że teraz lepiej słychać.
2: No ja bardzo dobrze słyszę. Problemy są ze sną, tak? Ja bardzo dobrze. Ze słyszeniem nie. Może tak, tak?
1: My też teraz już dobrze słyszymy. Mam nadzieję, że wszyscy nas dobrze słyszą. To wróćmy do tej męskiej, jak pan powiedział, przypadłości, czyli presja na drogach, poganianie, błyskanie światłami, używanie klaksonu, jazda na zderzaku. Taki pośpiech związany z presją i ze zdenerwowaniem na innych użytkowników dróg. To męska przypadłość, jak pan powiedział.
2: Tak, to jest męska przypadłość, dlatego że mechanizm jest bardzo prosty. On ma swoje źródła zamierzchłej przeszłości, tak bym powiedział. To są pewne atawistyczne cechy. Po prostu mężczyźni mają większe szanse na genetyczną nieśmiertelność wtedy, kiedy są wysoko w hierarchii społecznej. Gdzieś to ustalenie hierarchii społecznej musi się odbywać, ponieważ w szkole, w miejscu pracy, w domu hierarchia jest ustalona. Zostaje tylko jedyna arena, na której można dokonać
1: rozumiem, ale na tej arenie, czyli na drogach, ta nieśmiertelność w przypadku takiej niebezpiecznej jazdy może nie zostać spełniona.
2: Bo ryzykujemy, no oczywiście, właśnie. W walce z

0: mamutem, którego mieliśmy przynieść żonie albo żoną i progeniturze, też ryzykowaliśmy, ale za to, jakie były sukcesy, kto przyniósł tego mamuta, ten miał większe szanse na uprzejme przyjęcie przez płeć żeńską.
1: Czyli co, czyli się śpieszymy, poganiamy nadal innych, jazda na zerzaku, błyskanie światłami, używanie klaksonu, spychanie innych, to po to, żeby 3 minuty być wcześniej w domu i wtedy triumf osiągamy? Tak?
0: Ale to jest gdzieś nieuświadamiane, bardzo często nawet niezwerbalizowane, ale ten mechanizm jest z pokolenia na pokolenie przenoszony, bo gdyby tak nie było, to tam jest jakiś hałas straszliwy muzyki, która, o, to jest kolejny przykład na to, jak dalece pewne docierające z boku informacje, bodźce, mogą powodować frustrację uczestników ruchu drogowego. Taki łomot muzyczny, który w tej chwili gdzieś tam się odbywa, jest czymś, co też podnosi, można powiedzieć, napięcie u kierowcy i utrudnia mu, tak jak mnie w tej chwili mówienie, tak samo utrudnia kierowcy postrzeganie tego, co się dzieje wokół. To jest tak samo jak z telefonem komórkowym. Jak rozmawiamy przez telefon, nawet głośno mówiący, to połowa informacji ważnych ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie dociera do kierowcy. Tego typu łomot też powoduje, że ilość wypadków drogowych wzrasta. Ciekaw jestem, bo można by było przeprowadzić takie badania, to jest dość proste, o ile wzrasta. Ale to tak na marginesie. Wracamy do naszych baranów, no właśnie, czyli do tego,
1: no, o czym rozmawiamy, czyli no, o tej presji na drodze, bo z jednej strony poganianie, tak, panie doktorze, prawda, z jednej strony poganianie, błyskanie tymi światłami, jazda na zerzaku, która sugeruje, żeby ktoś zjechał, ale z drugiej strony jest takie zachowanie, że jak już na przykład wyprzedzimy tego kogoś, to celowo zwalniamy, żeby mu co udowodnić?
0: Dać mu nauczkę. Popatrz, baranie, przepraszam, że tutaj używam słów powszechnie uważanych za obraźliwe. Popatrz, baranie, jak się zachowujesz. Widzisz, jak to jest nieprzyjemne, jak ktoś zajedzie za wolno. Są cztery, ja nie wiem, już mówiłem kiedyś u państwa też, są takie 4 patologiczne typy kierowców, które powodują, no właśnie, te, większość różnych trudnych sytuacji na drodze. Tacy kierowcy z zespołem AdMacca, takiej ukrytej bardzo mocnej agresji, zespołem wychowawcy, zespołem słodkiej idiotki i tacy, którzy odreagowują lęki w ruchu drogowym. Ta pierwsza grupa musi pokazać, kto tutaj rządzi. Oni narzucają swoją wolę, oni właśnie jeżdżą agresywnie. Ta druga jest usatysfakcjonowana wtedy, kiedy widzi, że ktoś zrobił jakiś błąd, prawda? I bo wtedy ja nie zrobiłem błędu, czy jestem lepszy od pozostałych? Ta trzecia ze zespołem słodkiej idiotki, to też obejmuje mężczyzn. Tutaj, żebyśmy...
1: No domyślam się. Czyli udajemy,
0: łamie przepisy, udając, że jej te przepisy, czy jego te przepisy nie dotyczą. Stanie w bramie, przyjdzie po pół godziny i mówi, to tu stanąć nie można, z rozbrajającym uśmiechem, prawda? Jakby im się no i ta grupa odreagująca lęki, to ci wszyscy, którzy są tacy mali, malutcy w każdej innej sytuacji życiowej, ale na drodze, właśnie dlatego, że mogą pozornie, bezkarnie łamać pewne przepisy, a przepis to jest pewna umowa społeczna i łamanie tych przepisów powoduje, że jest taka dodatkowa wewnętrzna satysfakcja. Ba, złamałem, nic się nie stało, prawda? To znaczy, że jestem lepszym od tych, którzy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Bardzo pokrętnymi drogami chodzi myślenie ludzkie i motywacja. Tak.
1: Oczywiście. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, jest z nami. O presji na drogach rozmawiamy za parę minut o tym, jak sobie z tą presją radzić, ale najpierw o skutkach i zagrożeniu, które ta presja, z którą się stykamy, powoduje.

0: A Piotr z Czernikowa, nasz słuchacz, śmiga właśnie sobie na oblężenie Malborka. Taka imprezka coroczna z inscenizacjami, oczywiście z okresu krzyżackiego. Pewnie chodzi o to, że Jagiełło po bitwie pod Grunwaldem pojechał pod Malbork i chciał zdobyć. Nie udało się niestety. No dobrze, no w każdym razie Piotrek prosi o info, jak tam trasa z Torunia do Malborka. Najpierw A1, a później drogą numer 22. Piotrze, tam sporo robót drogowych jest na tym odcinku. No, zaczynają się te roboty przy węźle Nowe Marzy, potem w Warlubie, tam nawet jest spowolnienie w tym momencie w stronę na północ, czyli w stronę Gdańska. Później kolejne spowolnienie na wysokości miejscowości Olczej, Nowa Cerkiew i roboty drogowe. Oczywiście prawdopodobnie to jest przyczyna tych spowolnień, ale później z Farożyn skręcasz na 22 i już do Malborka bez żadnych utrudnień. No niemniej jednak trochę dłużej to zajmie dzisiaj niż w inne dni prawdopodobnie ta droga. Niemniej jednak trochę zazdroszczę tego, że śmigasz sobie na tą inscenizację. 15.30, Kamil Olak w studium Polskiego Radia Kierowców. Teraz będą informacje z pozostałych polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 w związku z akcją służb na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Gigantyczne korki w obu kierunkach, zarówno od strony Legnicy, jak i od strony Wrocławia. Na miejscu lądował śmigłowiec w związku z zasłabnięciem jednego z kierowców. Natomiast służby poinformowały nas o tym, że ta akcja już powoli się kończy, w związku z tym te utrudnienia też powinny być coraz mniejsze i korek powinien w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut się rozładować. W województwie dolnośląskim utrudnienia także na drodze krajowej numer 35 na odcinku Gniechowice-Małuszów oraz na krajowej 8 na wysokości Kobierzyc od strony Wrocławia. Na autostradzie A1 nadal w Kujawsko-Pomorskim są kłopoty na odcinku węzeł Lisewo-węzeł Tużno. W pobliżu Brzeźna auto osobowe uderzyło w barierę i na 135 km jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Na S5 w dwóch miejscach z kolei są problemy. W Kujawsko-Pomorskim droga w kierunku Gdańska jest zablokowana na 119

0: kilometrze, to pomiędzy węzłem Rogowo a węzłem Biskupin. Tam ciężarówka wypadła z drogi i od węzła Rogowo właśnie do węzła Biskupin obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S5 to województwo wielkopolskie na wysokości węzła Poznań Zachód. Tam w kierunku Piły są problemy. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zwężona jest łącznica zjazdowa z A2 w kierunku S11. Ale problemy to zdarzenie powoduje większe na autostradzie A2 niż na trasie S11, dlatego że korek w kierunku wspomnianego węzła Poznań Zachód sięga 3 km. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia w Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 16, zatem odcinek Orzysz-Ełk pokonamy bez większych problemów już.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jak zwykle w każdej drogowej sprawie do waszej dyspozycji aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Głos w sprawie presji na drogach. Halo?
3: Właśnie a propos dzisiejszego tematu chciałem przytoczyć, co drzemie w głowach kierowców, którzy uniemożliwiają włączenie się z równoległego pasa na włączenie się do właściwej jazdy. Mam miejsce, włączam kierunkowskaz, informuję, chcę wjechać w wolną przestrzeń, to ten dodaje gaz. Dlaczego? Nie wiem. No potem właśnie. Zatrzymujemy się na światłach. Kierowca mówi, nie ujdzie ci to płazem. Pytam się, co masz w głowie, kierowco? Dlaczego utrudniasz innym życie? Pozdrowienia dla kierowcy białej Skody. Pozdrawiam, Tomek.
2: Pozdrawiam, Tomku. No właśnie o tym doktor Markowski mówił, że to z dawnych czasów wyrosło. Po prostu no, wydaje temu się kierowcy, że ty, drogi słuchaczu, upolowałeś lepszego mamuta.

0: Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, z nami w Wysokich Obrotach. Rozmawiamy o presji na drogach. Panie doktorze, już wiem, jak wywierają niektórzy na innych presję, skutki i zagrożenia takiego zachowania. No oczywiście, jeżeli chodzi o konsekwencje prawne, no to można dostać mandat, prawda, punkty karne i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że my takim zachowaniem możemy wywołać nie tylko stres, ale również spowodować panikę w tym popędzanym kierowcy. Tak było w Częstochowie, kiedy to kierowca miejskiego autobusu ponaglał przed przejazdem kolejowym 19-letniego kierowcę Opla, czyli kierowcę niedoświadczonego, młodego. Ten wpadł w panikę i wjechał pod pociąg. Jakie jeszcze skutki i zagrożenia może powodować taka presja na drogach?
1: No właśnie to, o czym pan tutaj powiedział. My, zachowując się w określony sposób, tu w tym wypadku wywierając jakąś presję, wszystko jedno, jakie to będzie zachowanie, czy jechanie na zderzaku, czy mruganie światłami, czy trąbienie i tak dalej, wysyłamy pewne sygnały, ty, który jedziesz przede mną, czy ty, który jedziesz gdzieś z boku, zachowujesz się jak zły kierowca, najdelikatniej to określając. Zwykle tutaj są mocniejsze i mniej kulturalne przymiotniki, jaki to jest ten kierowca. Jest to wyrażanie pewnej oceny, pewnej opinii. Ta opinia jest w sposób rozumiana, w sposób taki, jak nadawca chce, żeby była rozumiana. Jeżeli ktoś traktuje mnie jak, no, zawali drogę, no to chcę pokazać, że tą zawali drogą nie jestem. I tu w tym wypadku zachowanie właśnie tego spanikowanego kierowcy samochodu osobowego właśnie było takie, że przestał dostrzegać to, co wokół się niego dzieje. On przecież praktycznie biorąc wjechał bezpośrednio pod pędzący pociąg. Dlaczego? Dlatego, że kierowca autobusu, on nie chciał doprowadzić do wypadku, tylko chciał usunąć przeszkody. Kierowca samochodu osobowego stał przed światłami. Prawda? Bo tam były światła czerwone, z tego jak dobrze pamiętam. I nie wolno mu było przejechać poza światła czerwone do momentu, kiedy one się palą. Przejechał i wyjechał pod pociąg, bo tam była niewielka odległość. Czyli złamał. Ta presja wywołała nie tylko nieracjonalne zachowanie, ale zachowanie, które skutkowało, no, złamaniem jednego z podstawowych przepisów. Nie będziesz wjeżdżał za światła.
0: No tak, tak.
1: Kierowca autobusu był sfrustrowany, dlatego że przecież oni też nie mają wspaniałych warunków drogowych, a tutaj nagle ktoś jeszcze blokuje mu drogę, on musi zdążyć na jakiś na tam czas. Przystanek, okay. Czyli na czas i tak dalej. No bez tego zaczyna się tworzyć sytuacja wybuchowa i ta sytuacja najczęściej doprowadza do kolizji, jeśli nie do wypadku.
0: No tak się zastanawiam, panie doktorze, czy w takiej sytuacji też na przykład ten ponaglany kierowca potem przejmuje zachowania tego ponaglającego, czyli też tak się może zachowywać, prawda? Skoro ktoś może wobec mnie tak się zachował, to ja też mogę wobec innych.
1: Tak jest, bo muszę przerzucić to poczucie, właśnie tę frustrację, przerzucić na innych, jeżeli nie dojdzie do wypadku. Innym też pokazać, kto na tej drodze rządzi. Tu problem polega na tym, że od lat postulujemy my, psycholodzy, żeby jednak kursy nauki jazdy były zmienione, żeby nie tylko były uczone przepisy ruchu drogowego, to każdy z kandydatów na kierowcę może zdobyć w internecie, i nie tylko sposób posługiwania się takim urządzeniem jak samochód, rower, hulajnoga, prawda, czy cokolwiek innego, ale przede wszystkim rozumienia

0: tego, co się dzieje w ruchu drogowym, bo tylko rozumienie tego, kim ja jestem, co mi zagraża, w jaki sposób ja reaguję na trudne sytuacje, czy wpadam w panikę, czy potrafię zachować swój spokój, czyli pewne cechy osobowościowe, pewne cechy temperamentalne muszą być mi znane.
1: Właśnie te, które nie podobno dotyczą. Ma to się już zmienić, panie doktorze.
0: Przepraszam, lata mi się zmienia. Przepraszam, to powoduje irytację, bo cały czas mówimy o tym samym, a już od 20 lat przygotowane są przez nas psychologów takie programy, które powinny być wprowadzone do zajęć dla przyszłych kierowców. I zaręczam, bo robiłem takie zajęcia, że to rzeczywiście odnosi bardzo dobre skutki. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ci, którzy w nich biorą udział, sami dochodzą do pewnych wniosków. To, o czym my rozmawiamy, to jest coś, co trzeba nazwać najpierw, czyli omówić, przedyskutować. I wtedy to zostaje w pamięci, bo to staje się wtedy moje, kursanta, a później przyszłego kierowcy.
1: Rozumiem, panie...
0: Zaczynam reagować w sposób odpowiedni.
1: Rozumiem, panie doktorze, że to wzbudza irytację w psychologach, bo jest przygotowane, a nie wdrożone, jak pan powiedział, od wielu, wielu lat. W takim razie na koniec, jak reagować na taką presję na drodze? Jak sobie samemu poradzić? Co, zachować spokój? A jak zachować spokój, jak nie jesteśmy spokojni?
0: No właśnie, stąd bardzo cenne jest to, co państwo robicie. To znaczy w momencie, kiedy my o czymś mówimy, to coś już zostaje w głowach tych, którzy słuchają. I każdy z nas wtedy musi zająć jakieś stanowisko w stosunku do tego, co usłyszał. I najczęściej większość rozsądnych ludzi dochodzi do wniosku, że w takich sytuacjach presji wywieranych na nich przez kogoś innego, podstawową sprawą jest zachowanie właśnie dystansu, spokoju. To nie do mnie, to nie mnie oceniasz, tylko ty demonstrujesz swoje emocje. Ty właśnie, który naciskasz na mnie w taki czy inny sposób, to ty mówisz o sobie, a nie o mnie niczego. To przekonanie o tym, że jeżeli ja nie łamię normy, czyli przepisów ruchu drogowego, ustalonej normy, to mam prawo zachowywać się tak, jak się zachowuję. Jakakolwiek ingerencja w to, co ja robię, jest nieuzasadniona. Ponieważ ja wiem, co robię, żeby nie było wypadku i kolizji.
1: Czyli zachować swoje poczucie wartości, prawda, że jesteśmy dobrymi kierowcami, a ten, kto na nas wywiera presję, to on jest nie fair, a nie my. W związku z tym my nic nie musimy robić. No dobrze, miejmy nadzieję, że będzie lepiej, panie doktorze. Ale z pewnością jeszcze nie raz się usłyszymy i o tym będziemy rozmawiać na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Psycholog transportu dr Andrzej Markowski był z nami w Wysokich Obrotach. Miłego popołudnia mimo wszystko, panie doktorze.
0: Kłaniam się też i nawzajem. Hej,
2: jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: Za 11 minut będzie godzina 16. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo dobra pora, żeby po raz kolejny rozgrzać szare komórki, bo jak wiadomo, szare komórki się przydają na drogach. Niektórzy mają ich więcej, nasi słuchacze na pewno mają ich najwięcej, ale no, zdarzają się tacy, którzy mają mniej. W związku z tym trzeba je rozgrzać, żeby się pojawiły i wtedy będziemy bezpieczniejsi. No dobra, trochę zawiłe to uzasadnienie.
1: Ale nie, tak, dlaczego? Ja zrozumiałem.
0: Tak? No. Ale dlaczego to powiedziałem? No, dlatego, że chcę zadać pytanie motoryzacyjne. Będę pytał o samochody. Dzisiaj taki szczególny dzień i dlatego takie pytanie. Uwaga, to będzie trudne pytanie i w związku z tym do zdobycia nie tylko pozdrowienia, ale również sprytne kubki podróżne nasze, Polskiego Radia Kierowców i kamizelki kuloodporne, czyli kamizelki odblaskowe, które mogą uratować życie, a na pewno będzie mnie lepiej widoczni, jeżeli taką kamizelkę będziecie mieć. Więc i kamizelki, i kubki trafią do tych, którzy najszybciej sobie poradzą z zadaniem, a zadanie brzmi tak. Jak się nazywają modele marek Kia, Honda i Citroen z liczbą 314 w nazwie? Jak się nazywają takie modele? Jak znajdziecie wśród modeli marek Kia, Honda i Citroen takie samochody, takie modele z liczbą 314 w nazwie, to wpisujcie je od razu w aplikacji. Trzy modele chciałbym zobaczyć albo usłyszeć w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam, a Kamil czeka, żeby ujawnić wam to, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Wielkopolskiem na trasie S5, ta na wysokości węzła Poznań-Zachód. Tam po tym, jak auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, zablokowana była łącznica zjazdowa z A2 w kierunku S1. Patrząc na mapy, to odwołanie jednak jest tylko oficjalne, dlatego że w praktyce jeszcze będziemy potrzebowali kilkunastu zapewne minut, żeby ten korek, który powstał na autostradzie, rozładować. Poprawiła się natomiast sytuacja na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia. 20 minut temu informowałem o tym, że w związku z lądowaniem śmigłowca na wysokości węzła Kąty Wrocławskie w obu kierunkach utworzył się tam korek. W stronę Legnicy podróżujemy już bez przeszkód, natomiast w kierunku Wrocławia jeszcze spowolnienia występują na wysokości Kostomłotów. Nadal natomiast na Dolnym Śląsku są problemy z przejazdem na Krajowej 35 w Małuszowie oraz na Krajowej 8 w Kobierzycach. Na Krajowej 35 chodzi o kierunek Wrocław, natomiast w Kobierzycach w przeciwną stronę, czyli od strony Wrocławia w kierunku Ząbkowic Śląskich. Wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa nadal korek, zarówno przed, jak i za mostem na Wiśle w obu kierunkach. W Warszawie coraz trudniejsza sytuacja na trasie S8. Korek jest na razie przynajmniej tylko w kierunku Białegostoku. No i na węźle Konotopa mamy poważne problemy, dlatego że doszło tam do kolizji i tak naprawdę korek jest we wszystkich możliwych tam kierunkach. No i coraz trudniejsze

0: Najtrudniejsza sytuacja jest też na Krajowej Siódemce, jeżeli mowa o Warszawie. Zarówno wjazd, jak i wyjazd ze stolicy coraz więcej czasu nam zajmuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powtarzam zadanie, jak się nazywają modele marek Kia, Honda i Citroen. Kia, Honda i Citroen z liczbą 314 w nazwie. Jeżeli odgadniecie te trzy modele, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Kto pierwszy, ten lepszy oczywiście.

0: Z wilkami byliśmy na krawędzi życia. No właśnie, nie bądźmy na krawędzi życia. Jedźmy bezpiecznie. Nie ponaglajmy nikogo, żebyśmy potem nie mieli wyrzutów sumienia. Chociażby dlatego. 16 na zegarach, a skoro 16, to informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście informacje pogodowe, no z tych wrażeń, z tych samochodów z liczbą 314 w nazwie te wrażenia się pojawiły. Za chwileczkę do tego wrócimy, ale teraz oczywiście informujemy, co się dzieje na polskich, nie na polskich drogach, tylko w ogóle w Polsce z pogodą. 15,2 stopnia Celsjusza w dalszym ciągu na Podhalu najchłodniej, a nie, przepraszam, jest miejsce chłodniejsze, Elbląg znowu. W Elblągu jeszcze chłodniej niż na Podhalu, bo 14. 23 natomiast w Płocku i tam jest najcieplej w samym centrum Polski, najcieplej się zrobiło w Płocku, natomiast tam, gdzie miało być najcieplej, już troszkę upał zelżał, 21,5 pokazują termometry na przykład w Rzeszowie. 21,8 stopnia Celsjusza pokazują termometry w Tarnowie, czyli na południowym wschodzie Polski. W tym momencie chłodniej niż w centralnej Polsce. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane bądź duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północnej połowie kraju te opady deszczu i na zachodzie, a na północy lokalnie burze. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany. W czasie burz oczywiście może być porywisty i szybszy do 55 km na godzinę. Może przyspieszyć zachodni, ten wiatr mamy i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, jak się nazywają modele marek Kia, Honda i Citroen z liczbą 314 w nazwie? Tak brzmi pytanie. Tutaj Hubert pisze Piknik. Hubercie, nie mogę tego uznać. Pozostałe dwa samochody dobre, ale tego Piknika nie mogę uznać, bo to jest Toyota, a nie żaden z wymienionych samochodów. Kia, Honda i Citroen. O te marki chodzi. Halo, halo.
2: Witam, Paweł z tej strony.
0: Cześć, Pawle.
2: W odpowiedzi na zagadkę podaję. Honda Prius.
0: Prius?
2: Prius.

0: Aha. Ja pikanto.
1: No i... No i... No i...
0: Citroen Picasso. O. To wszystko, dzięki, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam was serdecznie, fajnie, że się dobrze bawicie, ale ta rzekomo Honda Prius, która nazywa się Prius, to nie jest wcale Honda, tylko znowu Toyota, w związku z tym też nie mogę uznać niestety. Myślcie dalej, uruchamiajcie szare komórki. Kłaniam się, zapraszam, 3 minuty po godzinie 16, jedziemy wakacyjnie na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: No i zmieszało w aplikacji PLK Polskiego Radia Kierowców. Pojawiają się różne odpowiedzi, na przykład taka od Tomasza: Kia Rio, Honda Civic, Citroen C3 z silnikami 1.4. A, że trzeciej generacji, na przykład Honda Civic. I 1.4 dodać do tego jest 3.14. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi w tej zagadce. Jak się nazywają modele marek Kia, Honda i Citroen z liczbą 3.14 w nazwie? Tak brzmi zadanie. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W sprawie zagadki Honda Price, Kia Picanto,
0: Honda,
1: Citroen, Picasso. Pozdrawiam Sylwestra.
0: Pozdrawiam Sylwestrze. Honda Price? No nie wiem, ile Honda Price kosztuje, ale nie spełnia wymogu liczby 3.14. W każdym razie to nie jest dobra odpowiedź. To nie jest dobra odpowiedź. Za chwileczkę natomiast będą dobre albo złe informacje drogowe, tego jeszcze nie wiem. Ale Kamil trochę zmartwiony.
2: Coś mam tutaj, coś przyniosłem ze sobą.
0: Fajnie. A podzielisz się?
2: Chętnie.
0: No to teraz Kamil Olak dzieli się z wami informacjami drogowymi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Warszawie na trasie S2 między węzłem Wilanów a węzłem Wał Międzyszyński. Na 477 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe. Jezdnia w kierunku Terespolu jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nowe kłopoty także w Łódzkiem na drodze krajowej numer 43 na odcinku Wieluń-Rudniki w pobliżu miejscowości Dzietrzniki. Auto osobowe dachowało i na 12 kilometrze droga w obu kierunkach została zamknięta. Policja wytycza objazdy drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Rogowo a węzłem Biskupin. Na 119 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska jest znów dostępna w całej szerokości. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po tym, jak ciężarówka wypadła z jezdni. Wcześniej, przypomnę, drogowcy odwołali utrudnienia w innym miejscu trasy S5 na wysokości węzła Poznań Zachód. Tam z kolei po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zwężona była łącznica zjazdowa z A2 w kierunku S11, ale podróżujemy tamtędy bez większych problemów. Nadal wzmożony ruch na krajowej 35 w Małuszowie w stronę Wrocławia, a także na krajowej 8 w Kobierzycach w stronę Ząbkowic Śląskich. Nie poprawiła się sytuacja na trasie S8 w Warszawie. W kierunku Białegostoku wciąż korek i to coraz dłuższy, bo zaczyna się już prawie na wysokości Blizny Łoszczyńskiego. Jeżeli chodzi o krajową 7, to nadal wjazd do Warszawy zajmuje więcej czasu i pojawiły się także utrudnienia przy wyjeździe ze stolicy w kierunku Trójmiasta. Przed Łomiankami już powoli zaczyna tworzyć się korek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Soul, Jazz i Picasso. No, Kia Soul, Honda Jazz.

0: Siemens, Citroen, Picasso, Paweł z Piły stawia na trzy modele. No nie! No nie, Soul Jazz. Gdzie tu liczba 314? Pawle. Nie, nie, nie. Halo, halo.
1: Witam w sprawie konkursu. Mm-hmm. Hyundai
2: i
1: 10, 20, 30, Citroen, aha, Picasso i Kia Picanto. Pozdrawiam, Robo.
0: Pozdrawiam, Robo, ale dlaczego te Hyundai się pojawiły i 10, 20, 30? No nie. Ale nie pi, tylko i było tam. Więc nie mogę niestety uznać. Wyjeżdżamy na drogi ponownie na wysokich obrotach muzycznie, a do tematu tych samochodów wracamy za chwilę. Jeszcze raz przypomnę, jak się nazywają modele marek Kia, Honda i Citroen z liczbą 314 w nazwie.

0: a w rytm nie wymieniam.
1: Stuku, jak stuka, to lepiej wymienić. Jak się nazywają modele marek Kia, Honda i Citroen z liczbą 314 w nazwie? Tak brzmiało pytanie. Dzisiejsze pytanie motoryzacyjne w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Czy już to wiemy?
2: No to mamy to. Modelami mamy? Tymi będą. Mhm. Honda Pilot, mhm. Kia Picanto, mhm. i Citroen, nic innego nie przychodzi mi do głowy z modelu, ale no. Picasso. Tylko mhm. Nie wiem, czy to był typowy model, czy to był taki człon do modelu samochodów. Tam chyba Xara. Były trzy bodajże, mhm. albo cztery modele, mhm. z dopiskiem Picasso, ale obstawiam, że Picasso. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dawid Skamika.
1: Ta-da, Dawid Skamika rozpracował. Cześć Robercie, Hubert też rozpracował. Po czasie już wiem. To Citroen Picasso, Kia Picanto, Honda Pilot. Bardzo dobra odpowiedź. Kolejna.
3: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: No więc tak, jeśli mi się dobrze wydaje, to będzie Kia Picanto, mhm. Citroen Picasso, mhm. i Honda Pilot, mhm. albo Pilot. Mhm. Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy bardzo żałuję. I serdecznie pozdrawiam moje ulubione PRK. Ewa z Oktawki.
1: To Ewa z Oktawki, jedź, nie grzesz więcej. Bardzo dobra odpowiedź. Citroen Picasso, Honda Pilot. O, tu Tomek Zachtrosa. Zabrakło chyba czegoś, Tomku, w twojej odpowiedzi. Dwa samochody wymieniłeś. Owczar 74 już wymienił. Trzy, to bo 1, 2, 3. Także Ania wiedziała, Janusz ze Stalowej Woli, Beata, Arturek 79, Grzegorz. Kolejny Grzegorz, tym razem Grzesiek z Audi, też wiedział Janusz. Aneta z Arteona też wiedziała, o jakie samochody chodzi.
4: Te samochody to Citroen Picasso, Kia Picanto i Honda Pilot. Mhm.
5: Czy jest to Honda Pilot, Kia Picanto i Citroen Picasso? Mhm. Pozdro, Marcin z Kijanki.
1: Pozdrawiam cię, Marcinie z Kijanki. Coś tam pikało, chyba nie zamknięte drzwi, ale się zamknęły, jak słychać było. Honda Pilot, Citroen Picasso, Kia Picanto. To Artur z CHR Plus, dobra odpowiedź, Tomasz z Jastrzębia-Zdroju, Dawid, Krzysztof z Audi A6, Pawełski, Tomek z Passata, Gregor z A6, kto jeszcze?
6: Pogawka, Honda Pilot, Kia Picanto i Citroen Picasso. Tak. Jeszcze raz pozdrawiam, Sylwester.
1: Pozdrawiam, Sylwestrze, bardzo dobrze, dobrze, że poprawiłeś. A kto był najszybszy? No spośród tych, którzy pisali, no to... Pierwsza trójka, Antek z Gryfina, Bartłomiej i Michał N. Michał N. był najszybszy spośród tych, którzy pisali, a spośród tych, którzy nagrywali.
7: Cześć, tu Tomek z Passata. Odpowiedź to Kia Picanto, Citroen Picasso i Honda Pilot.
1: Tomek z Passata był najszybszy z dobrą, rozpracowaną odpowiedzią, więc Michale N. i Tomku z Passata. Poproszę was po pierwsze o imiona i nazwiska i adresy, pełne adresy z kodami pocztowymi, koniecznie z kodami pocztowymi i koniecznie z numerem telefonu, żeby pan kurier dostarczający wam sprytne kubki podróżne i kamizelki odblaskowe nie pomylił i nie dostarczył komuś innemu, więc te wszystkie dane poproszę w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, napiszcie je, proszę. A poza tym możecie pozdrawiać kogo chcecie, oczywiście wykorzystując aplikację, dołączymy piosenkę do waszych pozdrowień. Wielkie brawa dla tych

wszystkich, którzy rozpracowali zadanie. I jeszcze mogę wam powiedzieć, że od jutra w Wysokich Obrotach będziemy mieć naprawdę eurojazdę. Atrakcyjne nagrody, eurojazda i będzie, mam nadzieję, też sporo dobrej zabawy. Więc nie zapominajcie o Wysokich Obrotach jutro już

0: Zapomnieliście o Skodzie Rapid, która też ma PI, pisze Grzegorz. Nie, Grzegorzu, nie zapomniałem o żadnej Skodzie Rapid, tylko po prostu marki Skoda nie było w tym zadaniu. Nie było w tym zadaniu, a była Kia, była Honda i był Citroen. Żeby było łatwiej po prostu, to wynalazłem tylko te modele, które zaczynały się na liczbę PI. A Rapid, no to w środku to PI ma. Te 314, RAD 314D. Właśnie, a propos RAD, to teraz Kamil Olak będzie wam radził, jakie drogi omijać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal są problemy na autostradzie A1 między węzłem Lisewo a węzłem Turzno. W pobliżu Brzeźna auto osobowe uderzyło w bariery i na 135 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Nie odwołano też utrudnień na trasie S2 w Warszawie między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. Na 456 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, bo jeden z nich został zablokowany. Ale to utrudnienie daje się we znaki także kierowcom, którzy podróżują trasą S8, dlatego że ci, którzy planowali zjazd ze S8 na S2, mają problem w związku z tym zdarzeniem drogowym. Także korek na trasie S8 zaczyna się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego. Ale utrudnienia na S8 są w Warszawie także w drugą stronę, czyli w kierunku Białegostoku. Kilkukilometrowy korek jest przed mostem Grota Roweckiego. Na południu kraju spowolnienia na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa w obu kierunkach. Na dodatek w stronę Rzeszowa korek, który zaczyna się na wysokości portu lotniczego. Na Krajowej 7 też sytuacja nieciekawa. Przy wjeździe do Krakowa prowadzone roboty drogowe na wysokości Libertowa są tradycyjnie o tej porze przyczyną utrudnień, które zaczynają się na wysokości miejscowości Gaj. W Małopolsce cierpliwość przyda się też na Krajowej 44. Tam kierowcy stoją w korku na wysokości Skawiny przy dojeździe do autostrady A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy koncert życzeń. Tomek z Passata i Michał napisali swoje pozdrowienia. Pozdrawiam moją żonę Gosię, wszystkich słuchaczy i redaktorów. Tomek pisze, a Michał pozdrawia wszystkich słuchaczy. No to dla wszystkich gramy.

0: No to teraz będzie parę słów o mózgu. Dziś Światowy Dzień Mózgu, a wiadomo, że mózg się przydaje i myślenie się przydaje za kierownicą. Dlatego z nami dr Michał Mularczyk, kardiolog, internista, dietetyk, więc absolutny autorytet w dziedzinie tego, czym karmić mózg. Panie doktorze, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Ja bym zaczął może od drugiego mózgu, albo u niektórych pierwszego. Pamiętajmy, że mamy takie coś, co się nazywa oś jelita mózg. I one tutaj, te jelita, mogą nam robić różne dziwne zachcianki.
0: Jeżeli w jelitach jest źle, to i w mózgu jest źle, tak?
1: Do tego zmierzam. I tutaj nam, jeżeli mamy tak zwany biotom, to się nazywa tam mikrobiota, jak to tam zwane, te żyjątka, że tak powiem, jelitowe, to one mogą nam robić straszne psikusy. Na przykład jedzie sobie taki pan kierowca samochodem i no może mi coś zjadł. I najchętniej, i w tym momencie jak taki dochodzi, albo jakiś zapach się jeszcze pojawi, no to w tym momencie, jeżeli ma przerost drożdżaków w jelicie, to one, te drożdżaki, mówią: ty zjedz drożdżówkę, jagodzianki są teraz. No tak,
0: rozumiem.
1: Pyszne i zdrowe.
0: To on nie może mieć drożdżaków, żeby nie jeść tych drożdżówek, a jak komuś nie chce drożdżówek, to nie ma drożdżaków. Proste.
1: Znaczy to powiedzmy nazwa podobna, to są inne drożdże, ale generalnie można by tak ogromny skrót zrobić, tak?
0: To co trzeba mieć w takim razie w jelitach, żeby jeść dobrze i żeby dla mózgu było dobrze?
1: No właśnie, by dobrze by się, ja już tak powiem, zawsze mówię o laktobacillusach, to są tak te bakterie jest. Takie, które są naprawdę bardzo istotne dla nas i wywalają wszystko, co jest złe. Tych jelit, albo prawie wszystko, jest taki szczep najsilniejszy, jest narinę, dobry jest rhamnosus, ale ten lactobacillus narinę jest najsilniejszy. I jak nim się przepasażujemy i potem nie robimy dużych błędów jelitowych i wprowadzimy Escherichia coli, to jest drugi bardzo ważny szczep, ale nie tą patogenną, która powoduje biegunkę, tylko raczej takie, które powodują na przykład właśnie antybiegunki.
0: No to jak to wprowadzić, panie doktorze?

0: że...
1: Już niestety to trzeba poszukać w internecie i znaleźć taką Escherichia coli Niskle.
0: No dobrze, a te wcześniejsze, o których pan powiedział, że to dobre, a jak to wprowadzić? Gdzie to znaleźć?
1: To samo niestety zacząć poszukać Lactobacillusa na rynek, gdzie to można, w których to będzie kapsułkach, bo to jest parę preparatów z tymi probiotykami. Jak to się ureguluje, to potem mamy mniej zachcianek i łatwiej jest tam jeść normalne rzeczy, czyli raczej jest powiedzmy kawał mięska z warzywami, który dla mózgu jest fantastyczną jedzeniem, albo na przykład nawiał taki tłuszczy sienki, czyli na przykład to tam może ser żółty, to ma dużo takiego fantastycznego dla nas i dla przewodu pokarmowego, i dla wątroby, i dla mózgu tłuszczyku. To są takie krótkołańcuchowe łańcuchy tłuszczowe, które są fantastycznie energetyczne, komórki nasze je uwielbiają i wręcz te krótkie kwasy tłuszczowe regenerują nasze komórki, w związku z tym rzeczywiście bardzo mocno dbają o nasze zdrowie, w związku z tym masła się nie boimy. Jeżeli ktoś ma już chce jeść chleb, no to niech jest masłem, oczywiście żadną margaryną, ale lepiej to masełko i nie oszczędzać, położyć sporo na przykład na warzywa, które są na przykład zagotowane. I to jest fantastyczne połączenie. Plus mięsko, oczywiście owoce, no latem owoce to jest fajna rzecz, dla mózgu też ważna, natomiast jedna rzecz, najlepiej, jeżeli jest upał, na razie nam nie grozi, mówią, że upałów na razie nie będzie.
0: Nie, no będą właśnie.
1: Będą już?
0: Tak, ja niedługo będą.
1: Ja się mylę co chwilę, już to raz jest, raz nie ma.
0: No dobrze, no to jak te upały będą, to pewnie jeszcze raz będziemy się słyszeć, panie doktorze, ale teraz o tym mózgu, wróćmy do tego mózgu. Czyli
1: bo właśnie, owoce wtedy są dobre, w ciągu dnia.
0: Okej, owoce w ciągu dnia są dobre, ser żółty
1: jest
0: dobry.
1: Jeżeli
0: jest upał. Z tego, co zrozumiałem, jeżeli chodzi o żywienie mózgu, a jeżeli chodzi o inne aspekty naszej jazdy za kierownicą i sprawności naszego mózgu, to co? Robimy sobie przerwy?
1: A dokładnie, przerwa i coś, co poprawia koncentrację bardzo, to jest na przykład żonglowanie. Bardzo
0: a jak można żonglować,
1: oczywiście,
0: prowadząc samochód? No panie doktorze.
1: Właśnie tej przerwy, właśnie do tego zmierzam. Nie w trakcie jazdy, to się może źle skończyć, ale jak macie tą przerwę, to wyjść na chwilę i takie 5 minut żonglowania, są badania oczywiście naukowe, amerykańskie naukowcy i tak dalej, ale wyszło, że ono jest skuteczniejsze i trwalsze niż nawet espresso. W związku z tym espresso zadziała na chwilę, bo pamiętajmy jedną rzecz, że kawa, szczególnie jak jesteśmy zmęczeni, ona działa zdradliwie, bo działa fajnie przez godzinę, półtorej i nagle potem jest zjazd bardzo mocny. To po prostu ona ma takie działanie, że ona pewne cząstki blokuje w mózgu, nie będę chodził, bo mało czasu jest, natomiast dużo zdrowszym będzie dla nas właśnie pożonglowanie sobie. Albo,
0: a jak ktoś nie umie żonglować?
1: To niech się, znaczy nawet uczenie się żonglowania powoduje pobudzanie mózgu, bo to torowanie nowych rzeczy, czyli powiedzmy takie rzeczy, jak nowe rzeczy. W przerwie na przykład chodzić tyłem, chodzić bokiem, oczywiście nie pojeździć, tylko obok samochodu. Jeżeli jesteś kierowcą, ja chodzę
0: rozumiem,
1: przerwę,
0: czyli unikać nowego rutyny, tak? Czyli wymyślać sobie jakieś nowe rzeczy. Okej, rozumiem.
1: Jeżeli zakładamy ręce, splatamy, prawda, to na ogół albo mamy kciuk lewej ręki na górze, albo kciuk prawej. Lećmy inaczej. Zróbmy sobie tak zwaną leniwą ósemkę, bo w sumie to pobudza nasze wszystkie ośrodki mózgowe.
0: Albo taką grę, kiedyś pamiętam, jak byłem mały, idzie kominiarz po drabinie, fiku-miku już w kominie.
1: I takie rzeczy, ja akurat teraz za nabyłem perkusję i sobie, tak powiem, ćwiczę sobie, no bo nie za kierownicą, ale w domu, ale to też jest, każda kończyna chodzi inaczej. I to właśnie, róbmy rzeczy nowe, bo to jest taki coś jak neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. To jest coś, co uplastyczy nasz mózg, nawet w wieku takim jak ja jestem, czyli koło 60. Tylko żeby on zadziałał, no to musi być dieta raczej niskocukrowa, mało tłuszczów roślinnych spalonych, czyli żaden olej rzepakowy czy jakiś inny spalony albo rafinowany, bo to po prostu to usztywia nasz mózg. Cukier usztywia nasz mózg, a to, co powoduje ten czynnik, że on nas zwiększa, nas mózg, to właśnie są głodówki czasami, żeby nie jeść na przykład ostatni posiłek 18, pierwszej 11. I to jest fajna rzecz, na przykład. Natomiast trzeba pamiętać o kwasach omega-3 i o witaminie D. Bez tego to nasz mózg praktycznie nie pracuje.
0: Dobra. Kwasy omega-3, witamina D, perkusja albo żonglowanie,
1: ser
0: żółty i walczymy z rutyną. Jak robimy przerwy, to walczymy z rutyną, nie powtarzamy czynności, tylko wymyślamy sobie jakieś aktywności. Tak, to radził dr Michał Ularczyk, kardiolog, internista, dietetyk, żeby mózg dobrze pracował. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Następnym razem poproszę o to, żeby pan coś zagrał. zagrał na tej perkusji.

0: Za 10 minut będzie godzina 17, aż zasłuchałem się w tym raszu. Właśnie, rasz, pośpiech, korki, to się właśnie dzieje na polskich drogach i o tym Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czas stracimy z pewnością na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, tuż za portem lotniczym Balice w kierunku Rzeszowa mamy korek. W drugą stronę na szczęście przynajmniej na razie tylko spowolnienia. A4 to także spowolnienia na wysokości aglomeracji śląskiej w okolicach węzła Mikołowska i oczywiście okolice Wrocławia. Tu nadal na wysokości węzła Kostomłoty, samych kątów wrocławskich oraz Nowej Wsi Wrocławskiej podróż zajmie nam więcej czasu niż w innych godzinach dnia. Dużo gorzej jest w Warszawie, ale to już tradycja. Trasa S8 w kierunku Białegostoku, 3-kilometrowy korek. Wjazd do Warszawy krajową 7 od strony Trójmiasta również powinien zająć nam więcej czasu niż zazwyczaj. Do tego dochodzą jeszcze problemy na trasie S2. Między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa na 456 km auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Na dodatek problemy pojawiły się też wzdłuż południowej obwodnicy Warszawy na trasie S2. Korek zaczyna się na wysokości Ursynowa i kończy dopiero przy wjeździe do tunelu pod Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

0: 14,4 tyle pokazują termometry w Elblągu i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Ponownie, bo godzinę temu też Elbląg był najzimniejszym miastem w Polsce. Najcieplej w Raciborzu 24.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na południu Polski 24, w Raciborzu to jest najcieplejsze miejsce w Polsce, nawet cieplejsze niż przewidywali synoptycy, bo synoptycy zapowiadali do 23 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o dzisiejsze późne popołudnie, wieczór i noc, no to w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie, na początku nocy będą rozpogodzenia, a potem i tak będzie sporo chmur. Przelotne opady deszczu na północnym zachodzie oraz nad ranem lokalnie burze. W dzisiejszej nocy mogą też przejść przez te rejony, jak twierdzą synoptycy. Chłodniejsza noc niż poprzednia, bo od 11 do 13 stopni, tak przeważnie nad morzem jedynie do 15. Jeżeli chodzi o inne zjawiska pogodowe, które nam będą dokuczać, to już nic nie widzę innego, poza tymi lokalnymi burzami i przelotnymi opadami deszczu. Wiatr pozostanie słaby bądź umiarkowany, chociaż nad morzem może być czasem dość silny. Przeważnie będzie to wiatr południowo-zachodni i zachodni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No a teraz będzie Bombastic Fantastic. Zapraszamy po 17 na wysokie obroty. Robert Kilan.

0: Prawie 10 minut po godzinie 17. Ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, województwo kujawsko-pomorskie. Nadal problemy z przejazdem są między węzłem Lisewo a węzłem Tużno w pobliżu Brzeźna na 135 kilometrze. Po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Wciąż problemy też w Warszawie na trasie S2 między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. Na 456 kilometrze także auto osobowe uderzyło w bariery i tam z kolei zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Nieodwołano utrudnień też w kujawsko-pomorskim na Krajowej 15. Te trwają między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. W pobliżu miejscowości Szychowo na 259 kilometrze auto osobowe zderzyło się z busem i tam wprowadzono ruch naprzemienny. Cały czas też problemy są na drodze krajowej nr 43 między Wieluniem a Rudnikami. W pobliżu miejscowości Dzieczniki na 12 kilometrze dachowało auto osobowe i tam droga jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy drogami lokalnymi. Nie poprawiła się sytuacja w okolicach Krakowa. Wzdłuż nadal autostradowej obwodnicy kierowcy stoją w korku albo mierzą się ze spowolnieniami. Także na Krajowej 7 wciąż korek, który zaczyna się na wysokości miejscowości Gaj i kończy dopiero u bram Krakowa. No i jeżeli jesteśmy wciąż w okolicach stolicy Małopolski, to także na uwagę zasługuje niechlubną uwagę droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny. Tutaj kierowcy stoją w korku w kierunku granic Krakowa. Autostrada A4 na szczęście już uspokoiła się na niej sytuacja w okolicach Katowic i Rudy Śląskiej, natomiast w okolicach Wrocławia tylko utrudnienia dotyczą odcinka od strony Legnicy. Spowolnienia są na wysokości Kostomłotów, natomiast na wysokości Kątów Wrocławskich mamy niewielki, ale jednak korek w stronę stolicy Dolnego Śląska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 12 minut po godzinie 17.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Jeżeli chodzi o paliwo, no właśnie, krótko dosyć, trzeba przyznać, ze spadku cen paliw cieszyły się firmy transportowe.

0: Koszt oleju napędowego znów mocno uderza w branżę, drożeje nam paliwo, choć do rekordu jeszcze trochę brakuje, oby nie został pobity kolejny. Ceny wróciły do poziomu tych z maja i wciąż rosną niestety. Jak sobie z tym radzą przewoźnicy? To sprawdzała Aneta Łuczkowska.
1: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
2: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
1: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów.
2: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe.
1: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Według Stowarzyszenia Przewoźników to jeszcze nie jest pełny obraz sytuacji, bo wielu transportowców zamiast kończyć działalność, zawiesza licencję i czeka na lepszą koniunkturę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: Ja jeszcze tylko przeładuję się w Łodzi i wracam do Kalisza, pisze Bartłomiej. No dobrze, no to fajnie, że towarzyszymy wam w przeładunku i powrocie do Kalisza. Dokładnie 17.30. W tym momencie ponownie wyjeżdżamy na drogi. Pamiętajcie, co 20 minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Najświeższe wiadomości drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1. Zatem między węzłem Lisewo a węzłem Tużno podróżujemy już bez problemów. Kłopoty były na wysokości Brzeźna, na 135 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w barierę wczesnym popołudniem i zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Nie ma też śladu po problemach w Kujawsko-Pomorskiem na Krajowej 15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Bez problemów pokonamy zatem tę trasę w Szychowie. Wcześniej na 259 kilometrze obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak auto osobowe zderzyło się z busem. Problemów nie ma też już w Warszawie na trasie S2, ale tylko w jednym z miejsc. Chodzi o odcinek węzeł Wilanów, węzeł Wał Miedzeszyński. Na 477 kilometrze w kierunku Terespola podróżujemy już całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden pas był zablokowany po zderzeniu trzech aut osobowych. Natomiast w Warszawie na trasie S2 problemy trwają między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. Na 456 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Ruch odbywa się wyłącznie dwoma pasami. Trwają też problemy w Łódzkiem na Krajowej 43 na odcinku Wieluń-Rudniki w pobliżu miejscowości Dzieczniki. Na 12 kilometrze po tym, jak dachowało auto osobowe, droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach i obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Nowe kłopoty natomiast na Mazowszu na drodze krajowej numer 48 między Potworowem a Białobrzegami w pobliżu Kacperkowa. Auto ciężarowe wypadło z drogi i droga została w obu kierunkach zablokowana na 60 kilometrze. Także tam przygotowano objazdy trasami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

22 dzień lipca. Niektórym kojarzy się z czekoladą. Taka oldschoolowa zagadka. Nie będzie już zagadek, ale mam nadzieję, że wiecie, dlaczego 22 lipca może kojarzyć się niektórym z czekoladą. W każdym razie 22 lipca, bo dziś mamy 22 lipca, w 1894 roku odbyła się pierwsza impreza sportu samochodowego. To warto wiedzieć, to był rajd Paryż-Rouen, ale tak naprawdę to nie do końca rajd. Już mówię, o co chodzi. Według historyków to właśnie pierwsza impreza sportu samochodowego, ale to nie był rajd taki, jaki znamy dziś. Nie chodziło o to, kto pierwszy dojedzie, ten wygrywa. To był raczej konkurs sprawnościowy. W zawodach wzięło udział ponad 100 załóg. Były to nie tylko samochody spalinowe, ale również samochody, a właściwie pojazdy, powiedziałbym, z silnikami parowymi. Uwaga, także były samochody elektryczne. Dokładnie tak, w 1894 roku na trasie rajdu Paryż-Rouen brały udział samochody elektryczne. Był taki polski wynalazca i konstruktor samochodów elektrycznych, Wacław Rechniewski nazywał się. On był, ponieważ Polski wówczas nie było, to tak naprawdę formalnie był Francuzem, ale no przecież Wacław Rechniewski, imię i nazwisko, sugeruje, że jednak był Polakiem. I on wystawił swój samochód elektryczny w tym rajdzie co 70 czy 60 kilometrów, nie pamiętam dokładnie, ale co kilkadziesiąt kilometrów stały takie załogi z bateriami. Te baterie wymieniało się w samochodzie i samochód jechał dalej. Trasa liczyła 126 kilometrów, więc chyba dwa takie przystanki były na trasie, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. I wszyscy uczestnicy musieli pokonać te 126 kilometrów w 12 godzin. Chodziło o dojechanie na metę. Nie chodziło o dojechanie pierwszym na metę, ale chodziło o dojechanie na metę i żeby ten pojazd zapewnił odpowiedni komfort, bezpieczeństwo i niezawodność przede wszystkim. To znaczy, żeby się za często na trasie rajdu nie psuł. No i tyle. Samochód Wacława Rechniewskiego dojechał do mety. Oczywiście nie wygrał. Samochód spalinowy wygrał. W każdym razie, wracając do tego rajdu jeszcze na chwileczkę, wiem, że samochodem parowym ta odległość zajmowała wtedy 6,5 godziny, a uczestnicy mieli do pokonania 126 km.

0: No właśnie, kto jak nie my, informujemy co 20 minut o tym, co się dzieje na polskich drogach. Oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, na 10 minut przed godziną 18 z Kamilem wyjeżdżacie ponownie na Eski, autostrady i drogi krajowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niczego, Robercie, nie pominąłeś. Autostrada A1. Nadal są problemy w województwie kujawsko-pomorskim. W zasadzie już nie ma ich, to informacja sprzed momentu.
0: Jesteśmy tak aktualnie jak nikt. Były, a nie ma.
2: Ale nie ma. Także bez przeszkód pokonamy autostradę A1 na 135 kilometrze. Tam wcześniej te problemy wspomniane były między węzłem Lisewo a węzłem Tużno. W pobliżu Brzeźna jezdnia w kierunku Łodzi była zwężona, ale tak jak wspomniałem, już jedziemy tamtędy całą szerokością jezdni. Odwołano także utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim. Na Krajowej 15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim przez miejscowość Szychowo jedziemy już wszystkimi pasami w obie strony. Tu obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak na 259 kilometrze auto osobowe zderzyło się z busem. Nie ma też śladu po utrudnieniach na trasie S2 między węzłem Wilanów a węzłem Wał Miedzoszyński. Na 477 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych zwężona była jezdnia w kierunku wschodnim. Trwają natomiast na S2 problemy między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. Na 456 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona, tam auto osobowe uderzyło w bariery. Poprawiła się sytuacja na drodze krajowej nr 43 w województwie łódzkim. Chodzi o odcinek Wieluń-Rudniki. Droga jest częściowo odblokowana. W miejscowości Dzieczniki auto osobowe dachowało na 12 kilometrze i droga była zamknięta. Od kilkunastu minut ruch odbywa się tam naprzemiennie. I jeszcze województwo mazowieckie i krajowa 48. Odcinek Potworów Białobrzegi. W pobliżu Kacperkowa dachowało auto i droga w obu kierunkach jest zablokowana na 60 km. Obowiązują objazdy, kieruje na nie policja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18. Kończą się wysokie obroty, przynajmniej dzisiaj. Zaczynamy pasmo na luzie od godziny 18. I uwaga, uwaga, naprawdę, to co będzie po godzinie 18 to...
1: Nie do wiary!
0: Monika Gniewaszewska od godziny 18.
2: Ale grzeczna.
0: Ale grzeczna.
2: Dzisiaj bardzo grzeczna.
0: Dzisiaj bardzo grzeczna
2: Monika.
0: Dzisiaj
2: na luzie, sennie, przyjemnie.
0: Sennie? Nie, nie, nie możesz uspić. Nie,
2: nie, absolutnie nie.
0: Musimy wrócić do domu.
2: Tak, tak, nie, no absolutnie, ale tego nie zakłada ta sytuacja.
0: No jak ktoś będzie senny, to zatrzyma samochód, uśnie w samochodzie nie, i nie wróci do domu.
2: Nie, w ogóle nie, w ogóle nie. Źle się wyraziłam.
0: Relaks.
2: Relaks. Relax. Don't do it. Zapraszam.
0: To zupełnie o czymś innym. Och i ach, Monika Gniewaszewska od godziny 18.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Czy my doczekamy się tego lata? Prognozy od synoptyków bez ostrzeżeń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Otóż na pewno nie jest to ten wieczór, bo tego wieczora również mamy ostrzeżenia, niestety przed burzami. Co prawda pierwszego stopnia, więc nie powinno być bardzo groźnie, ale takie ostrzeżenia przed burzami występują dla regionów w zachodniopółnocnej Polsce dokładnie. Tutaj w okolicach Szczecina, Koszalina, może Słupska też zagrzmieć. Te burze mogą też przejść na północ kraju, na Pomorze, w okolicach Gdyni, Gdańska, to tutaj największe prawdopodobieństwo jest właśnie tego, że będą burze. No i też nie jest najcieplej, ten wieczór nie należy do najcieplejszych. Najcieplejsze miejsce to jest Rzeszów, w tej chwili to są 23 stopnie. 14 stopni pokazują termometry w Elblągu i to jest najchłodniejsze miejsce. No ale niewiele cieplej nad morzem, bo tutaj dwie kreski więcej, 16, około 16 stopni mamy na krańcach północnych. Na południu kraju no jakieś takie 22 stopnie, chociaż w Zakopanem to są stopni, jest tutaj 16, więc ta temperatura no nie za bardzo wysoka, jeśli chodzi o lato, ale na pewno jeśli chodzi o komfort termiczny, no to jest absolutnie w porządku, bo 22-21 stopni to jest tak zwany komfort termiczny i właśnie w nim powinniśmy się czuć najlepiej. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, właściwie już mamy taki wieczór, umiarkowane i duże, miejscami może przelotnie popadać deszcz właśnie w tej północnej i północno-zachodniej Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ja zapraszam, Monika Gniewaszewska, pojedziemy sobie do godziny 22 na zupełnym luzie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zbliża się 18.10, czyli ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach. Robi to Kamil Olak już od dłuższego czasu jakiegoś. W każdym razie takiego, żeby zorientować się, jak ta sytuacja na tych naszych drogach wygląda. Czy my dojechaliśmy, dojeżdżamy, czy też odpoczywamy. Kamil, tak uważnie studiujesz tę mapę, że już nie wiem, czy pytać się, czy już
1: pytaj,
0: zostawić?
1: Pytaj. No, są utrudnienia, bo taka też pora jeszcze, natomiast ten ruch rzeczywiście jest wzmożony w największych miastach i wokół nich. Na pozostałych trasach kilka też zdarzeń drogowych, które nam tę jazdę na pewno utrudniają.
0: No to szczegóły.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I tak wciąż na trasie S2 w Warszawie są problemy między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. Na 456 kilometrze, po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery, jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Skończyły się, przypomnę, natomiast utrudnienia w innym miejscu S2 w Warszawie. Te pomiędzy węzłem Wilanów a węzłem Wał Międzyszyński. Na 477 kilometrze znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Tam ta droga była zwężona wcześniej po zderzeniu trzech aut osobowych. Problemy nadal są natomiast w Łódzkiem na krajowej 43 między Wieluniem a Rudnikami. W pobliżu miejscowości Dzietrzniki na 12 kilometrze dachowało auto osobowe i droga najpierw była zablokowana, a od kilkudziesięciu minut ruch odbywa się naprzemiennie. Cały czas problemy są też na Mazowszu na krajowej 48 pomiędzy Potworowem a Białobrzegami. W pobliżu Kacperkowa na 60 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi i trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. No ja przypomnę, że drogowcy odwołali wcześniej problemy w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Lisewo a węzłem Tużno. Przez Brzeźno przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 135 kilometrze. Tam zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Śladu po utrudnieniach nie ma też w Kujawsko-Pomorskiem na krajowej 15. Zatem odcinek Toruń-Kowalewo-Pomorskie pokonamy sprawnie. Tutaj były problemy na 259 kilometrze. Obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu auta osobowego z busem, ale od ponad godziny jedziemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to może razem poszukamy słońca i miejsc, w których nie pada. Czy u was pada na trasie, na przykład północno-zachodnia Polska, to tutaj może kropić, ale czy naprawdę tak jest?

PRK Polskie Radio Kierowców. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pytacie o trasę. Droga z Poznania do Gdańska. No to szybciutko sobie sprawdziłam. Sprawdziłam dla naszego słuchacza, bo się nie podpisał niestety. No to jest taka bardzo przyzwoita droga. Ekspresówka, a potem autostrada. Czas trwania tej podróży to są 3 godziny. 3 godziny bardzo przyjemne, bo bez spowolnień i korków obecnie. Choć na A1, na którą wjeżdżamy sobie w Grudziądzu. Tutaj uważajcie, uważaj, bo są prace drogowe. W kilku miejscach zresztą ta jedynka lubi się korkować.

0: w stronę Gdańska zresztą. Natomiast teraz bez takich spektakularnych spowolnień i korków. S5 oczywiście na początku i później właśnie ta A1, S5 zupełnie czysto. I w związku z tym te 309 km, bo tyle pokazuje, że ta trasa wynosi, pokonasz właśnie w te 3 godziny bez specjalnych utrudnień korków. I mam nadzieję, że z nami i przyjemnie. No właśnie, mniej przyjemnie jest na stacjach benzynowych, coraz mniej przyjemnie. Paliwo niestety, ale rośnie. To wszystko są konsekwencje tego zaostrzającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo było troszkę lepiej, spokojniej. Później znów nastąpiła eskalacja, no i ona już sobie tak trwa kolejny dzień tak naprawdę. Iran, USA atakuje Iran, Iran oddaje, no i rynki reagują. I krótko tak naprawdę ze spadku cen paliw cieszyły się firmy transportowe. Teraz koszt oleju napędowego znów mocno uderza w tę branżę. Choć do rekordu jeszcze troszkę brakuje, ale ceny wróciły sobie do tych, które mieliśmy z maja. No i niestety rosną. I tak naprawdę perspektyw na to, że będzie taniej, raczej na razie nie widać, choć rząd zastanawia się nad tym, żeby wprowadzić kolejny raz osłonę dla kierowców. Jak sobie radzą teraz jeszcze z tym wszystkim przewoźnicy? O tym Aneta Łuczkowska.
1: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
2: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
1: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów.
2: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe.
1: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Według Stowarzyszenia Przewoźników to jeszcze nie jest pełny obraz sytuacji, bo wielu transportowców zamiast kończyć działalność, zawiesza licencję i czeka na lepszą koniunkturę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: No i mamy nadzieję, że ta lepsza koniunktura nadejdzie niebawem, choć no, rzeczywiście perspektywy na razie nie są jasne. Tak delikatnie mówiąc, zobaczymy, jakie kroki podejmie rząd. W każdym razie deklaruje, że bacznie przygląda się tej niełatwej sytuacji.

0: 31 minut zostało do godziny 19. To jest ta sytuacja, w której tak by się mogło wydawać. Uspokaja się sytuacja na drogach. Czy rzeczywiście tak jest? To Kamil Olak wie wszystko,
1: nic
0: ale nie wiem,
1: rzeczy.
0: Czy powie.
1: Nic z tych rzeczy.
0: Aha, nic z tych rzeczy, że się nie uspokaja.
1: Nie uspokaja.

0: siebie, nie?
1: Nie, zawsze mówię.
0: Aha, to czasem trzeba się ugryźć w język.
1: Na antenie mówię o utrudnieniach.
0: No, i tego się trzymajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W województwie śląskim problemy pojawiły się na drodze krajowej numer 78 na wysokości Siewierza. Chodzi o odcinek łącznicy z krajową 91. Na drugim kilometrze wywróciła się ciężarówka z naczepą, jedna osoba została ranna i droga w kierunku Katowic została zablokowana. Poprawiła się natomiast sytuacja na krajowej 20 pomiędzy Szczecinkiem a Białym Borem. Po tym jak w pobliżu miejscowości Marcelin zderzyły się dwa samochody osobowe, droga była na 139 kilometrze zablokowana, a w tym momencie służby poinformowały nas o wprowadzeniu ruchu naprzemiennego. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie S2 między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. To Warszawa. Na 456 kilometrze w kierunku Poznania jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Utrudnienia skończyły się także na krajowej 43 w województwie łódzkim, zatem odcinek Wieluń-Rudniki pokonamy sprawnie. Przejeżdżając przez Dzietrzniki mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej na 12 kilometrze, po tym jak dachowało auto osobowe, jezdnia w obu kierunkach była zablokowana. I jeszcze przypomnienie z województwa mazowieckiego. Trwają problemy na drodze krajowej numer 48. To pomiędzy Potworowem a Białobrzegami. W pobliżu Kacperkowa wypadła ciężarówka z drogi i jezdnia na 60 km była zablokowana, ale od kilkudziesięciu minut na szczęście polepszyło się tam i poruszamy się w obu kierunkach naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców, jeśli macie coś do dodania, to oczywiście aplikacja jest cały czas do waszej dyspozycji. Piszcie, nagrywajcie się, my wszystko będziemy dalej przekazywać. No a jak słyszeliście, nie jest najweselej na naszych drogach. Cały czas dzieje się naprawdę sporo.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Zdrowie chcielibyśmy mieć zawsze w głowie, w ciele, wszędzie, tak żeby z nami było. Mam nadzieję, że my też troszkę pomagamy w tym, żebyście też zdrowo sobie żyli i też zdrowie w głowie mieli. I też z nami jest Magdalena Marciniak, psycholożka, psychoterapeutka. Zdrowie w głowie właśnie. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Pozdrawiamy również gorąco. No i też nie przez przypadek jesteśmy teraz pod wieczór razem z Magdaleną, z Magdą Marciniak, ponieważ porozmawiamy sobie no o takiej wakacyjnej właściwie sprawie, bo tak naprawdę nie na wszystko mamy czas w ciągu roku. Na radio mamy zawsze, mam nadzieję, PRK, Polskie Radio Kierowców, że ono jest zawsze. Natomiast porozmawiamy sobie o podcastach, ale też o audiobookach, o różnicach między tymi środkami przekazu i radia pewnie tłumaczyć nikomu nie trzeba. Natomiast może na początek naszej rozmowy zdefiniujmy sobie, czym jest podcast i audiobook, bo jeszcze takim tytułem wprowadzenia powiemy sobie teraz o tym, czego słuchać tak naprawdę, żeby wprowadzić się w stan takiej pełnej relaksacji. Oczywiście radia, mam nadzieję, że PRK Polskiego Radia Kierowców, no to w podróży i zawsze, no ale można robić sobie przerwy. Pozwalamy na to absolutnie tak. A więc Magdo, jak myślisz? Najpierw taka może krótka definicja. Czym jest podcast i audio?

0: audiobook?
1: To podcasty są zazwyczaj krótko odcinkowymi, takimi krótkimi streszczeniami, informacjami danych tematów. Natomiast to jest taki zalążek, bym powiedziała, chyba że ktoś robi kontynuację danego tematu. Jednakże audiobook to jest książka. I audiobook może trwać te 6, 8, 10 godzin. Ja zarówno słucham podcastów, jak i audiobooków i trochę przygotowałam tematy audiobooków, tematów książek, ale też i niektórych podcastów do polecenia, bo na przykład moich wielu pacjentów słucha podcastów, audiobooków i też książki, które polecam, które traktuję jako formę dodatkowej terapii.
0: Czyli tak naprawdę książka bądź audiobook, nagrana książka po prostu może być też...
1: No tak, ale już mogę zmienić, no.
0: Może być formą terapii właśnie, no i właśnie, bo to też tak chyba jest, że my powinniśmy sobie taką formę przekazu tego takiego głosowego do siebie dopasować. I jakbyś miała tak polecić, to kto audiobook, a kto podcast?
2: To może bym bardziej powiedziała pod kątem tego, ile mamy czasu. Mhm. Na przykład audiobooki bym wybierała na dłuższą podróż, albo jak już dojedziemy, jeśli mamy trochę więcej czasu. Natomiast podcasty na takie krótsze odcinki. Powiedzmy, zazwyczaj podcasty nie trwają więcej niż godzinę. Pół godziny, 40 minut, godzinę i można się w tym zanurzyć. Podcasty to jest troszkę takie kolokwialnie mówiąc liźnięcie danego tematu. Czyli na przykład możemy trochę posłuchać o lękach, o depresji, ale też o komunikacji bez przemocy, o związkach, o relacjach, o różnych typach osobowości, o stresie. To jest temat, myślę, że bliski nam wszystkich. Ale podcasty też możemy raz, że w drodze słuchać, ale też podczas biegania bądź podczas różnych obowiązków domowych, kiedy możemy przełączyć się na słuchawki, możemy sobie spokojnie słuchać i coś robić. Nie wymagają one od nas tak zbytniej dużej uwagi.
0: Czyli podcasty to są tak naprawdę takie nagrania, które niosą odpowiednią treść, która niesie wiedzę. Można
2: tak,
0: sobie tak zdefiniować?
2: To jest zalążek.
0: Zalążek. Ale czy na przykład możemy odpocząć sobie przy podcaście, czy raczej mimo tego, że jak powiedziałaś, one nie specjalnie mogą być takie, że nie angażują naszej uwagi do końca, no ale czy dają też taką możliwość odpoczynku?
2: Tak, tylko to zależy w jakim temacie jest podcast, bo czasami jest tak, że dany podcast dotyka i może aktywować różne rzeczy w nas samych, różne trudne rzeczy. Wtedy, kiedy aktywują się te trudne rzeczy, wspomnienia, czasami traumy, no to robi się nam nieprzyjemnie emocjonalnie, więc to nie jest odpoczynek. Natomiast jeżeli chodzi o podcast, który wiązałby się z odpoczynkiem, to tutaj polecałabym podcasty takie bardzo poradnikowe. Czyli chcemy zmienić coś w naszym życiu. Na przykład jesteśmy singlami i chcemy się dowiedzieć, jak tworzyć dobre relacje, bądź na jakie red flagi zwracać uwagi, kiedy randkujemy. To tutaj takie podcasty moglibyśmy odpocząć. Czasami nawet się pośmiać, bo są nieraz opowieści ludzi, pośmiać się bądź nie, którzy mieli różne góry i doliny w tych randkowaniach. Bądź możemy posłuchać też podcastów, tylko tutaj nie polecałabym za bardzo podcastów podczas drogi, które są usypiające, czyli na przykład nie podcasty związane z relaksacją i medytacją. Na takie zatrzymajmy się, kiedy chcemy i kiedy potrzebujemy odpoczynku. Posłuchajmy te 10, 15, 20 minut i może nawet zastosujmy techniki, które są w tym podcaście, a dzięki temu pojedziemy bardziej wypoczęci dalej.
0: Ja myślę, że też możemy sobie założyć, że w drodze to słuchamy właśnie radia, chociażby PRK Polskiego Radia Kierowców, a podcasty zostawiamy na deser, na wakacje i dobieramy dla siebie odpowiednie treści. O tych podcastach i audiobookach jeszcze sobie porozmawiamy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: PRK Polskie Radio Kierowców wciąż dzieje się na naszych drogach. Spory ruch i też sporo utrudnień, o których wie wszystko Kamil Olak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na drodze krajowej numer 78 w województwie śląskim. To jest, chodzi o odcinek, który jest łącznicą z krajową 91. Na wysokości Siewierza. Na drugim kilometrze wywróciła się ciężarówka z naczepą. Jedna osoba została ranna i droga w kierunku Katowic została zablokowana. Na miejscu ruchem kieruje policja na objazdy. Przypomnę, że poprawiła się natomiast sytuacja w zachodniopomorskim. Na krajowej 20 pomiędzy Szczecinkiem a Białym Borem droga była najpierw zablokowana w Marcelinie na 139 km po zderzeniu dwóch aut osobowych, ale od kilkudziesięciu minut poruszamy się tamtędy naprzemiennie. Nadal problemy są też na Mazowszu na drodze krajowej numer 48 między Potworowem a Białobrzegami. W pobliżu Kacperkowa ciężarówka wypadła z drogi i na 60 km nie przejedziemy w obu kierunkach. Także w tym przypadku na miejscu pracuje policja, która kieruje na objazdy. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia w Warszawie na trasie S2 w obu miejscach, zarówno między węzłem Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa, jak i pomiędzy węzłem Wilanów a węzłem Wał Miedzeszyński. Zatem zarówno na 456, jak i 477 km jedziemy całą szerokością jezdni. W pierwszym przypadku wcześniej zwężona była jezdnia w kierunku Poznania, w drugim w kierunku Terespola. Nie ma też śladu po problemach na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawnie pokonamy odcinek Toruń-Kowa-Lewopomorskie. Skończyły się również problemy w Łódzkiem na drodze krajowej numer 43 pomiędzy Wieluniem a Rudnikami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a już za chwilkę, za 8 minut niespełna będzie wszystko o pogodzie.

0: No a teraz zapowiadane wszystko o pogodzie. No prawie wszystko, bo pogoda zmienną jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale te najbliższe godziny możemy przewidzieć. Otóż ten noc, wieczór, no nie należą do bardzo, bardzo ciepłych i pogodnych, bo niestety przelotne opady deszczu pojawiają się na północnym zachodzie kraju, to tutaj należy się ich spodziewać. I też burz, przed którymi ostrzegają synoptycy. Co prawda ostrzeżenia są pierwszego stopnia, więc te burze gwałtowne być nie powinny. Ostrzeżenia są dla północno-zachodniej Polski, ale też dla północnej. No i miejscami na północnym wschodzie takie burze pojawić się mogą w okolicach chociażby Suwałk, to tutaj może zagrzmieć. Poza tym raczej bez deszczu, natomiast ten deszcz w nocy może się pojawić. On sobie będzie powolutku już wkraczał do kraju, niestety te deszczowe chmury i będzie padać delikatnie, ale jednak tak zapowiadają synoptycy. Przelotne opady deszczu pojawiać się mogą właśnie na północnym zachodzie kraju, ale też w centrum, czy też na zachodzie. Na Pomorzu też popada, a jeśli chodzi o temperaturę w nocy, no to za ciepło to nie będzie. Mamy od 11 do 13 stopni. Taka mniej więcej temperatura będzie występować w całej Polsce. Natomiast nad morzem około 15. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, prognozują synoptycy, tutaj od 9 do 11 stopni. No a jutro, podobnie jak dziś, pogoda w kratkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wrócimy sobie za chwilkę do tego, co jest najbardziej skutecznym, najfajniejszym, najbardziej relaksacyjnym narzędziem, może tak można by to nazwać, na wakacje. Audiobook, podcast czy radio. Radio to zawsze PRK, Polskie Radio Kierowców, mam nadzieję.

No i po to, żeby nie przełapał nas żaden korek, zator ani spowolnienie, jesteśmy dla Was i informujemy Was co 20 minut o tym, co dzieje się na drogach. To robi Kamil Olak dzisiaj. Będzie robił aż

0: 3 do godziny 22, tak żebyście bezpiecznie dotarli do celu. Prawda, Kamilu?
1: Będę się starał.
0: No, zawsze się starasz.
1: Tak, wyjeżdżamy, bo tutaj trochę się dzieje.
0: A, czyli tak, żeby już przestać, tak, mówić.
1: A nie, no możemy, możemy.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale w radiu trzeba mówić.
1: No trzeba, o co mnie chciałaś zapytać.
0: Jak się czujesz?
1: Bardzo dobrze.
0: Jak tam?
1: Znowu dyżur z tobą razem. W duecie. Tak, to jakże mógłbym się źle czuć, no.
0: No to tym optymistycznym akcentem wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dają się we znaki zmotoryzowanym prace drogowe prowadzone na autostradzie A4 w Dolnośląskiem pod Wrocławiem. Korek zaczyna się na wysokości Nowej Wsi Kąckiej. I tak się ciągnie i ciągnie, aż praktycznie do Nowej Wsi Wrocławskiej. Jeżeli chodzi o inne miejsca w naszym kraju, to autostrada A4 nie przysparza już o tej godzinie większych problemów. Nawet wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa podróżujemy całkiem sprawnie. Natomiast jeżeli już przy Krakowie jesteśmy, to wciąż problemy sprawia nam pomimo późnej pory Krajowa 7. Prace prowadzone na wysokości Libertowa są powodem utrudnień, a konkretnie korka, który zaczyna się w miejscowości Gai. Jeżeli chodzi o inne miejsca naszego kraju, to cały czas problemy z przejazdem mogą być, czy są z całą pewnością na trasie S8 w granicach Warszawy. Korek jest jednak już na szczęście tylko w kierunku Białegostoku. Wyjazd ze stolicy w kierunku Trójmiasta także powinien przebiegnąć całkiem szybko, poza niewielkimi spowolnieniami na wysokości Młocin. Tam także tuż za Łomiankami spowolnienia przy wjeździe do miasta od strony Trójmiasta. S2, zaglądamy jeszcze na tę trasę. W granicach Warszawy prawie cały odcinek jest bez przeszkód przejezdny. Wyjątkiem jest trasa S2 za mostem na Wiśle w kierunku wschodnim. Tutaj mamy około 2 km korka tuż za zjazdem z mostu południowego. Droga krajowa numer 78. Tutaj w Śląskiem trwają problemy w Siewierzu. Na łącznicy z drogą krajową numer 91 wywróciła się ciężarówka z naczepą i droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Na miejscu działają służby, a policja kieruje na objazdy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No już za chwilkę postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy skutecznie dzięki podcastom na przykład można nauczyć się jakiegoś języka obcego.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszej rozmowy z Magdą Marciniak, psycholożką, psychoterapeutką Zdrowie w Głowie. Dobry wieczór raz jeszcze.
1: Dobry wieczór.
0: No i właśnie już tak zadałam takie pytanie, na razie w eter, jak to się mówi. Czy skutecznie dzięki podcastom można nauczyć się języka na przykład obcego? Co trzeba zrobić, żeby ten język nam do głowy wszedł i czy to w ogóle jest możliwe dzięki podcastom?
1: Ja myślę, że jak najbardziej jest to możliwe, jeżeli wykorzystamy różne tipy i wskazówki osób, które zajmują się neurolingwistyką, które zajmują się neurobiologią i nauką. Sama korzystam od lat ze sposobów i technik szybkiej nauki, nauczania i też zachęcam moich pacjentów, młodych pacjentów, maturzystów, gimnazjalistów już nie mamy, ale licealistów i tych z podstawówki tego, aby wykorzystać

0: dostawali z techniki, bo naprawdę nauka idzie szybciej, dostaje najdłużej, więc proszę Państwa, korzystajmy ze wszystkiego, co możemy, bo jednak procesy myślowe możemy przyspieszyć i wykorzystać nasze funkcje mózgowe o wiele, wiele bardziej niż robimy to na co dzień.
1: A jak zrobić to na przykład dzięki podcastom? Czy są potrzebne jakieś predyspozycje językowe, żeby nie. ten podcast miał rację bytu i rzeczywiście, żebyśmy coś z niego wyciągnęli?
0: Tak naprawdę pamiętajmy o tym, że nasz mózg jest neuroplastyczny. Co znaczy, że jest neuroplastyczny? To, że tworzą się nowe połączenia neuronalne. I chodzi o to, abyśmy, mamy pamięć krótkotrwałą i pamięć długotrwałą, żebyśmy nauczyli się skutecznie języków z podcastów, bardziej technik z tych podcastów, bo później chodzi o to, żeby był jakiś program, czy konwersacje, czy słuchanie książek po angielsku, czy słuchanie podcastów po angielsku, co sama stosuję od 2 lat, to chodzi o to w tym wszystkim, żeby to zostawało w naszej pamięci długotrwałej, a nie krótkotrwałej. Wówczas po takim osłuchaniu się językowym możemy to wykorzystywać w życiu codziennym, ponieważ kojarzymy frazy, kojarzymy słowa, kojarzymy też sens znaczenia. Znamy jakieś słowa, nie znamy na przykład 2 czy 3 z danego zdania, ale jesteśmy w stanie dzięki naszemu mózgowi wyłapać kontekst sytuacyjny. Dlatego to uważam, że wspaniała metoda. Podcasty mogą podpowiedzieć nam bardzo, bardzo wiele rzeczy, tym bardziej, że jest bardzo wiele podcastów osób, które na co dzień zajmują się trenowaniem pamięci u ludzi.
1: A jak na przykład, bo tych podcastów rzeczywiście jest bardzo dużo w sieci, wybrać taki, który jest rzetelnie przygotowany, któremu możemy zawierzyć, że ta, nie ma w nim dezinformacji, tylko są sprawdzone, prawdziwe informacje, którym możemy zaufać. Czy tutaj są jakieś takie metody na to, żeby odróżnić ten zły podcast od tego dobrego, jeśli chodzi o rzetelną informację i przygotowanie?
0: Zastosowałabym tutaj metodę, którą sama stosuję do podcastów, do audiobooków i do książek, czyli weryfikuję nazwiska, weryfikuję dorobek zawodowy, naukowy osób, które biorą udział w podcastach, bądź osób, które piszą książki, audiobooki, e-booki, bądź książki papierowe. Patrzę, jakie szkoły kończyli, czy są to osoby rzetelne, czy mają faktyczny dorobek, czy są to osoby, które, no bo mogą być to osoby, które dzielą się swoją drogą, własnymi doświadczeniami i nie mają żadnego podłoża naukowego i okej, tylko miejmy tą wiedzę, że to jest po prostu, to są osoby, które nie mają tego podłoża naukowego, ale też mogą przekazać bardzo cenne informacje. Ja zawsze sprawdzam autorów, zawsze i polecam też każdemu.
1: No właśnie, bo w tym natłoku tak naprawdę informacji i tych ilości tych podcastów, które są dostępne w sieci, rzeczywiście łatwo wybrać nie jest i tak, żeby to rzeczywiście był podcast, któremu można zaufać, żeby nie natknąć się na taki, który podaje nam po prostu fałszywe informacje. No ale tak jak mówiłaś, jest na to sposób sprawdzić autora, dowiedzieć się o nim jak najwięcej i w ten sposób być może jesteśmy zabezpieczeni przed tym, żeby nie natknąć się na kogoś, kto chce nam po prostu mówić nieprawdę, bo to jest też przecież bardzo ważne.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Niestety wielokrotnie natknęłam się na to, ponieważ pacjenci, ale też znajomi mówią, o, czy słuchałeś takiego podcastu, takiej osoby i tak dalej. No ja sprawdzam to, czego moi znajomi bądź pacjenci słuchają, a zwłaszcza wtedy zapala mi się lampkę, kiedy słyszę, że są to bzdury przekazywane, że to nie są rzeczy naukowe, że mamy masę badań naukowych, badań psychologicznych, badań związanych z neurobiologią, neurologią, z badaniem pamięci. Ja bardzo dużą uwagę do tego przywiązuję i jestem bardzo wrażliwa na bzdury. Dlatego, drodzy Państwo, sprawdzajmy źródła. W dobie AI każdy może być autorem i super, AI pomaga jak najbardziej, wszyscy z tego korzystamy, natomiast weryfikujmy źródła naszych informacji, aby właśnie, tak jak wspomniałaś, Mojko, nie było dezinformacji, abyśmy korzystali z rzetelnych, sprawdzonych źródeł i żebyśmy sami nie potykali się o coś, co nam nie przyniesie żadnego efektu.
1: No właśnie, bo mamy przecież otrzymać tę prawdziwą, wiarygodną informację też, która będzie później skuteczna i będziemy mogli no coś też dla siebie wynieść z tego podcastu i po prostu wiedzieć. O, tak chyba to trzeba taki wniosek z tego wyciągnąć. Z Magdą Marciniak będziemy jeszcze sobie rozmawiać za chwilę.

0: którym Kamil powie wam, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w województwie mazowieckim, a konkretnie w Warszawie, między węzłem Wał Miedzeszyński a węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Terespola. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Trwają też problemy w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 48 między Potworowem a Białobrzegami. W pobliżu Kacperkowa ciężarówka wypadła z drogi i jest ona zablokowana na 60 km w obu kierunkach. Na miejscu ruchem kieruje policja, a kieruje na objazdy drogami lokalnymi. W województwie śląskim nadal problemy są na krajowej 78. Na wysokości Siewierza. Na drugim kilometrze wywróciła się ciężarówka z naczepą. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Na miejscu działają służby i czekają na ciężki sprzęt, który podniesie i usunie przewróconą ciężarówkę z węzła. Policja kieruje na objazdy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I jest PRK Polskie Radio Kierowców. Z nami zapowiadana Magda Marciniak, psycholożka, psychoterapeutka Zdrowie w Głowie. Rozmawiamy sobie o podcastach, audiobookach, książkach. No już rozmawiałyśmy o tym przed przerwą, żeby sprawdzać jednak te podcasty, mieć pewność, że ich autorzy przekazują nam rzetelną, sprawdzoną wiedzę, bo tego jest naprawdę strasznie dużo, no i łatwo jednak się nabrać na to, co jest w tych treściach, które są dla nas, do nas przekazywane. Ale teraz sobie porozmawiamy o książkach, no bo wakacje to też kojarzą się właśnie z leżaczkiem, relaksem, z książką też psychologiczną. No i właśnie w takich trudniejszych momentach miałabyś do polecenia jakąś książkę, taką, która mogłaby ukoić emocje i nerwy.
1: Tak, jak najbardziej. Mam takich kilka książek, które polecam. To jest taki mój top of the top. A mianowicie, osobiście uważam, że warto jest poszerzyć wgląd w siebie i zastanawiać się, dlaczego jesteśmy tacy, jak jesteśmy i tak naprawdę kim chcielibyśmy być, jak ja to nazywam w cudzysłowie, jak dorośniemy, czyli jeżeli dokonamy jakiejś zmiany. Pierwsza książka, którą chętnie polecę, to jest i też w formie audiobooka jest zarazem Umysł ponad nastrojem. Mhm. Książka jest dotycząca terapii poznawczo-behawioralnej. To jest jeden z nurtów, w którym pracuję. Książka, która tłumaczy schematy naszego myślenia, takich błędnych kół naszego myślenia, zniekształceń poznawczych i jak z tego wyjść, bo ta książka w formie audiobooka, no to jest audiobook, ale w formie papierowej jest książką, która jest takim poradnikiem, ale też ćwiczeniami, gdzie możemy iść spokojnie sobie, krok po kroku,

0: Wykonujemy ćwiczenie i w ten sposób zmieniamy sposób naszego myślenia, albo przez sposób zmiany myślenia zmieniamy nasze zachowanie. Kolejną książką, która nam bardzo wiele tłumaczy, a mianowicie schematy, w jakich funkcjonujemy i dlaczego funkcjonujemy w tych schematach, zazwyczaj dlatego, że na te schematy miały wpływ nasze wychowanie, czyli wychowanie przez naszych rodziców, doświadczenia, otoczenia, to jest program zmiany sposobu życia Younga i Klosko. Tam jest też test, który możemy zrobić i możemy spojrzeć, ile tych schematów mamy w sobie.
1: Czyli tak naprawdę polecasz książki, którymi możemy się też pobawić. Tak naprawdę powtórzmy jeszcze raz tytuły. Ten pierwszy to...
0: To jest Umysł ponad nastrojem. Druga to jest Program zmiany sposobu życia. I jeszcze jest fascynująca, fantastyczna książka. To jest W pułapce myśli. Jest zarówno dla wersji dla dorosłych, jak i dla nastolatków. I ja ją szczerze kupuję często w prezencie dla nastolatków w mojej rodzinie i otoczeniu, którzy borykają się z różnymi trudnymi myślami, pułapkami, myślami, ale też lękami. Ta książka jest naprawdę fantastyczna i to jest też książka, z którą możemy, tak jak mówisz, się pobawić, możemy popracować, więc to są takie topowe książki.
1: To brzmi bardzo fajnie, zwłaszcza na wakacje, kiedy mamy tego czasu troszkę więcej i tak naprawdę być może niektórym, no niestety książka się jakoś tak kojarzy z jakimś takim za dużym nic nie robię mniem, tak to ujmijmy, a tutaj jednak zadania do wykonania są, będą, ta książka, takie właśnie te książki, które proponujesz, takie właśnie proponuję, a więc być może to takie rozwiązanie dla tych, którzy też usiedzieć nie mogą spokojnie, no bo właśnie audiobooki i książki. Kto powinien korzystać z audiobooków, a kto z książek?
0: No to tutaj teraz taka ciekawostka. Osoby nieneuronormatywne. Mamy autystyków i ADHD-owców. ADHD-owcy to są osoby, które... Czasami ludzie się dziwią, że czytają jednocześnie 5 książek. Jak można 5 książek czytać? No nie czytamy ich. Nie czytamy ich. Ja mówię nie czytamy ich, ponieważ sama jestem ADHD-owcem w jednym momencie, ale skaczemy między tymi książkami i jest to dla nas totalnie naturalne. Ja mam kilka audiobooków i kilka książek, między którymi skaczę, więc to jest fascynująca rzecz, która daje pożywkę dla naszego umysłu ADHD-owcom. Natomiast jeżeli chodzi o autystyków, no to tutaj osoby autystyczne wolą jedną rzecz od deski do deski i może być to zarówno audiobook, jak i może być to książka, po prostu oni się skupią na jednej książce, ale mamy też osoby AU, ADHD, czyli autystycznie ADHD-owe. Tak, jest bardzo dużo osób z taką diagnozą i to są osoby, które na przykład pracujemy nad tym, jak jadą w podróż 12-godzinną i mówią tak, pani Magdo, jak to przetrwać? Ja mówię, dobrze, na spokojnie. I planujemy różne książki, podcasty, muzyka, to musi być przeplatane. Dlaczego? Ponieważ dla umysłu ADHD-owego, jeżeli kończymy jakąś rzecz i zaczynamy coś nowego, to jest wyrzut dopaminy. W ADHD chodzi też o wyrzut z dopaminy. I jest to coś nowego, jest nowe zainteresowanie i musimy to zmieniać. Więc to tak, jeżeli chodzi o nieneuronormatywność, a jeżeli chodzi o osoby, które są neuronormatywne, to wszystko zależy od tego, na co mamy ochotę w danym momencie i przestrzeń.
1: Czyli tak naprawdę musimy być świadomi też tych naszych uwarunkowań, którymi się kierujemy na co dzień, tak żeby odpowiednio dobrać książkę, audiobook czy podcast, no i radio oczywiście.
0: Oczywiście, że tak.
1: W każdym razie i wtedy prawdopodobnie no, nie będziemy się męczyć, jeśli na przykład jako ADHD-owcy weźmiemy jedną książkę, uznając albo mając takie oczekiwanie wobec siebie, że tę książkę przeczytamy od deski do deski, bo zdaje się, że z tego co mówisz, no nie będzie to łatwe dla takiego ADHD-owca.
0: Nie, nie jest to łatwe. Chociaż czasami jest tak, że ADHD-owiec ma taki hiperfokus i jak zaczyna coś czytać, to zarywa noce albo słuchać. Zdarzało mi się, bo było to dla mnie tak wciągające, że jednak ten sen nie był na tyle istotny i ważny. Ale częściej jest tak, że lubię przeskakiwać między różnymi rzeczami. Osoby się z mojego otoczenia pytają, ale czy ty to pamiętasz? Tak, ponieważ ja mam wtedy uwagę, kiedy to czytam. Robię sobie notatki, podkreślam. To znowu tutaj odnoszę się do na przykład technik zapamiętywania i nauki języków, z których sama korzystam, że staram się jak najwięcej wynieść z tych książek i audiobooków i zadawać sobie potem pytanie, co ja z nich wyniosłam i co ja pamiętam z tych rzeczy.
1: No i to jest dobry sposób.

0: sposób na to, żeby też zapamiętać właśnie te treści, które są przekazywane w książce czy audiobooku i mają do nas trafić. Magda Marciniak, psycholożka, psychoterapeutka Zdrowie w Głowie, była naszym gościem. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób pomogliśmy Wam rozeznać się w tym gąszczu propozycji, które są i w sieci, i też w formie papierowej chociażby. Dziękuję bardzo i szerokości oczywiście.
1: Dziękuję, szerokości, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.

0: No to my teraz będziemy mówić wam o tej sytuacji drogowej. Mam nadzieję, że ona się uspokaja na 10 minut przed godziną 20.
1: Jest coraz lepiej.
0: O, jest coraz lepiej. Więc jak ktoś sobie wyobraził albo zaplanował chyba bardziej może taką drogę na noc, to chyba wygrał.
1: To chyba tak, miejmy nadzieję. No, zależy też w której części naszego kraju.
0: No dobrze, no to teraz zdradzisz, w której części naszego kraju jest ta wygrana, prawda?
1: Prawda.
0: Wszyscy
1: zapraszam.
0: Wtedy tam pojadą i...
1: I wtedy dopiero będą utrudnienia. Nie, no chyba nikt tak nie zrobi, myślisz?
0: No nie, zobaczymy.
1: Zobaczymy. Dobra,
0: monitorujemy,
1: to sprawdzamy, gdzie są utrudnienia.
0: Zapraszam.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na trasie S2 w granicach Warszawy między węzłem Wałmiedzoszyński a węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze zderzyły się cztery auta osobowe.

0: i jezdnia w kierunku Terespola jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Śląskiem na drodze krajowej numer 78. Chodzi o łącznicę z krajową 91 w pobliżu Siewierza. Na drugim kilometrze wywróciła się ciężarówka z naczepą. Droga w kierunku Katowic pozostaje zablokowana. Na miejscu działają służby, czekają na ciężki sprzęt, który podniesie i usunie przewróconą ciężarówkę z węzła. Policjanci kierują na objazdy i wciąż nie wiadomo, jak długo te utrudnienia potrwają. Przypomnę, że sprawnie pokonamy już natomiast w zachodniopomorskim krajową 20 na odcinku Szczecinek-Biały Bór, drogę krajową numer 43 pomiędzy Wieluniem a Rudnikami, a także drogę krajową numer 48 pomiędzy Potworowem a Białobrzegami. Drogowcy odwołali utrudnienia w Kacperkowie. Na 60 kilometrze jezdnia w obu kierunkach była zablokowana po tym, jak ciężarówka wypadła z drogi, ale od kilkunastu dosłownie minut w obu kierunkach w tym miejscu jedziemy bez większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, aplikacja Polskiego Radia Kierowców otwarta dla Was. Pytajcie, jeśli takie pytania macie.

0: No to teraz sprawdzam dla Was pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to najpierw noc. Zachmurzenie będzie, niestety. Zresztą dzisiaj też mieliśmy dosyć mocno zachmurzone niebo, ale sporo było też słońca. Natomiast w nocy na słońca nie będzie. Sporo będzie księżyca, ale też chmur, niestety, z których będzie padać deszcz. No i ta noc nie będzie za ciepła, taka umiarkowana, no tak to nazwijmy. 12-13 stopni mniej więcej w całym kraju będą pokazywać termometry w nocy. Najchłodniej ma być na południu kraju, tutaj 10 stopni w Zakopanem. Tyle mają pokazywać termometry właśnie na południu kraju. Poza tym, no niestety, ale w całym kraju, we wszystkich regionach synoptyczne.

0: Sinoptycy zapowiadają przelotny deszcz, może się on pojawić. Wyjątkiem w prognozie jest Świętokrzyskie i też Lubelszczyzna. Tutaj padać nie powinno. Choć jak to się naprawdę ułoży, no to zobaczymy. Jeszcze burza jakaś może się przytrafić, ale to już po drugiej stronie Polski, bo w północno-zachodnich regionach. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to znów to zachmurzenie będzie spore, tych chmur będzie sporo, ale będą też przejaśnienia oczywiście. Z tym, że liczyć się trzeba z przelotnym deszczem, który pojawić się może w całym kraju też. Temperatura, no taka bym powiedziała, delikatnie rzecz ujmując, umiarkowana, bo od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i też w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich i to będzie najwyższa wartość, te 21 stopni. No zobaczymy w praniu, jak to będzie wyglądało. Wszystko okaże się jutro. To są w każdym razie takie prognozy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
3: To była autopromocja.

0: Mam wrażenie, że coraz lepiej wygląda sytuacja na naszych drogach, ale jest jakiś taki wyjątek i to bardzo niepokojący. I to tak naprawdę w Warszawie, a przynajmniej przy wyjeździe z Warszawy.
1: Prawda? Potwierdzam, twoje przypuszczenia i twoje spostrzeżenia są jak najbardziej słuszne, Moniko.
0: Mm-hmm. Czy powiesz nam, co wydarzyło się na tej trasie?
1: Czekam tylko na ten dżingiel taki, co mi pozwala mówić. Czy mam przed tym dżinglem
0: mówić?
1: No dobrze.
0: Chwileczkę.
1: No mieliśmy kolizję, Mówimy o tej S2, tak?
0: Tak,
1: no
0: to nie wygląda dobrze.
1: No nie wygląda, zwłaszcza, że to już trwa ponad godzinę.
0: Czyli już tak naprawdę nie jest zaskoczeniem, bo jesteście z nami i wszystko wiecie na ten temat. Ale żeby wam nie umknęło, Kamil powtórzy.
2: PRK. Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Na trasie S2 w granicach Warszawy od ponad godziny trwają problemy pomiędzy węzłem Wał Miedzoszyński a węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Terespola. Jeżeli chodzi o Warszawę, to korek także na trasie S8 w kierunku Białegostoku. On zaczyna się na wysokości Bemowa i kończy dopiero na wysokości Wisłostrady. Nie mamy oficjalnych przyczyn od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ale prawdopodobnie miała tam miejsce kolizja. Miejmy nadzieję, że tylko kolizja, a nie poważniejsze zdarzenia. Krajowa siódemka, tutaj jeżeli jesteśmy już przy Warszawie, to wyjazd z miasta tą trasą powinien przebiegnąć całkiem sprawnie. Natomiast przy wjeździe tworzy się niewielki korek tuż za Łomiankami. Trwają też problemy w Śląskiem na Krajowej 78. Zamknięta jest łącznica z Krajową 91. Jedynką w Siewierzu. Tam ciężarówka z naczepą się wywróciła. Droga w kierunku Katowic została konkretnie zablokowana. Na miejscu cały czas są służby i nadal czekają na ciężki sprzęt, który mógłby podnieść i usunąć przewrócony pojazd z węzła. Na miejscu na objazdy kierują policjanci. No i tak naprawdę nie wiadomo, ile potrwają te utrudnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji, a tu Bartłomiej do nas napisał. Świetna muzyka na powrót do domu. Bardzo miło to słyszeć, Bartku. No i piękne zdjęcie też dołączone do tejże wiadomości. Zachodzące słońce. Wszystko jest jak trzeba. No i jest też z nami gość. Jest z nami Marcin Starkowski, ekspert internetowego biura podróży Esky. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu.
0: No i sobie teraz porozmawiamy o naszych preferencjach takich wakacyjnych, o tak to ujmę, bo one się troszkę zmieniają i z obserwacji, a właściwie z danych internetowego biura podróży Esky wynika, że cały czas no, zmieniają się, ale jednak nie do końca, bo stawiamy na takie sprawdzone kierunki i z tego, co państwo tutaj zaobserwowali i zawarli w raporcie, wynika, że lubimy na przykład Włochy i ta tendencja utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Czy tak?
1: Zdecydowanie tak. Na początku to mogę śmiało powiedzieć, że podczas tych wakacji wyjazdy za granicę cieszą się ogromnym zainteresowaniem Polaków, w tym oczywiście warszawiaków, bo liczba klientów, którzy zarezerwowali u nas wakacje, jest 3 razy większa niż rok temu. Więc te liczby pokazują, że nie rezygnujemy, a wręcz tych podróży chcemy mieć więcej i więcej. No i tak, Włochy są liderem. Z Warszawy, znaczy klient

0: najwięcej leci właśnie do Włoch, tuż za nimi plasuje się Grecja, głównie oczywiście wyspy Rodos, Kreta, a podium zamyka Malta. Dalej są Hiszpania i Cypr.
1: No i też wobec sytuacji, którą mamy obecnie na Bliskim Wschodzie, czy tutaj coś się zmieniło, czy wcześniej, kiedy tam panował spokój, wybieraliśmy te kierunki właśnie Zatoka Perska i to się zmieniło, czy jednak to jest tak, że jesteśmy wierni kierunkom, o których pan teraz wspomniał?
0: Polacy są wierni tym klasycznym krajom, przede wszystkim basenu Morza Śródziemnego. Oczywiście z powodu tego, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, no nie podróżujemy już chociażby do Emiratów czy do Arabii Saudyjskiej, natomiast popyt na podróże pozostaje odporny. Obserwujemy raczej przesunięcie preferencji niż spadek zainteresowania, także na pewno nie powiemy, że ta sytuacja mocno zmieniła rynek turystyczny.
1: I też zniechęciła nas do podróży za granicę, no bo właśnie też, tak jak pan wspomniał, liczba osób chętnych do wyjazdu za granicę wzrosła w tym roku, tak z waszych obserwacji też wynika. A z czego to wynika, jak pan sądzi?
0: Przede wszystkim myślę, że dzisiejsze tempo życia, praca powodują, że potrzebujemy takiego resetu, żeby się po prostu od tego na chwilkę wszystkiego odłączyć, odpocząć, zrelaksować, ale też doznać czegoś nowego, przeżyć takie wspomnienia, które potem z nami pozostaną i dzięki temu naładujemy baterie. No nie bez znaczenia jest oczywiście też sytuacja ekonomiczna, mimo wszystko, no zwłaszcza w tych dużych miastach ludzie radzą sobie dobrze i myślę, że chcą inwestować właśnie w przeżycia, w przygody, nawet kosztem przedmiotów czy takich rzeczy ulotnych, bo one po prostu zostają z nami na lata.
1: No a o tym, czy to są dłuższe, czy krótsze podróże, porozmawiamy sobie po przerwie. No i też zapytam pana, bo to jest też ciekawa sprawa. Czy my na przykład wybieramy te podróże dłuższe to samochodem, czy też my raczej wybieramy transport lotniczy?

0: RK Polskie Radio Kierowców, to jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach, ale ona z pewnością już jest coraz bardziej spokojna. To jest dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy wybrali ten czas na dłuższą podróż, choć są oczywiście takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać, przystawać, ale korków jest zdecydowanie mniej. Są natomiast prace drogowe i na nie chyba trzeba uważać, też zwracać uwagę na znaki. Czy o jakichś pracach drogowych będziesz nam dzisiaj opowiadał?
1: Będzie za chwilkę.
0: Będzie za chwilkę.
1: Między innymi w województwie podkarpackim.
0: No to proszę bardzo. Uważajcie na Podkarpaciu. Prace drogowe wrą, chyba tak mogę powiedzieć.
1: Może być.
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal są problemy z przejazdem w Warszawie na trasie S2 między węzłem Wałmiedzeszyńskie a węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze zdarzyły się cztery auta osobowe i są

problemy w kierunku wschodnim. Zwężona jest jezdnia w stronę Terespola. Jeden pas ruchu tylko jest dostępny, dwa pozostałe są nadal zablokowane. W Śląskiem cały czas zamknięta jest z kolei krajowa 78 na odcinku łączącym ją z krajową 91.

0: który blokuje. Na miejscu SIS jest też policja, która kieruje na objazd. Od dzisiejszego poranka do jutra do godziny 9 drogowcy spowalniają nas na trasie S19 w Podkarpackiem pomiędzy miejscem piastowym a Duklą. Na odcinku 3 km ponad jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km na godzinę. Także do jutra do godziny dłużej, bo do godziny 16 drogowcy pracują w województwie warmińsko-mazurskim na Krajowej 51 na odcinku Dobre Miasto Barcikowo. Tam także jezdnia jest zwężona. Wprowadzono ruch naprzemienny, a prędkość jest ograniczona jeszcze bardziej, bo do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i też przypomnę wam, że ruszył remont 86 w Katowicach, w okolicach węzła Murckowska. No i tutaj też są utrudnienia, wymieniana jest nawierzchnia.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszej rozmowy o podróżach. Marcin Starkowski, ekspert internetowego biura podróży Sky, jest z nami cały czas. Dobry wieczór raz jeszcze. No to ten temat, o którym przed przerwą mieliśmy na ten temat porozmawiać. Czy my jesteśmy cały czas skłonni do tego, żeby na nasze wakacje jechać samochodem, czy jednak bardziej wybieramy samolot?
1: Tu oczywiście, jak zawsze, jest odpowiedź, to zależy. Ponieważ ciągle wiele osób woli jeździć samochodem na wakacje. Sporo ludzi wybiera samolot, ale to, co my obserwujemy, to rzeczywiście coraz większą liczbę tych klientów, którzy decydują się właśnie na samolot. Wybierają elastyczność już na miejscu, bo wolą szybciej podróżować samolotem, dostać się do danego miasta, kraju szybko i jeśli potrzebują i po prostu chcą mieć samochód, to sobie go na przykład po prostu wypożyczają, a jest wypożyczalni coraz więcej i te koszty też są na każdą kieszeń, bo można sobie wypożyczyć samochód wyższej klasy, czy trochę niższej. Także podsumowałbym to tak, że jednak długa podróż i to, że zawsze ktoś musi kierować, czyli być bardzo skupionym, to jednak jest coś, co lekko odstrasza od takiej formy, bo rodziny czy partnerzy wolą coraz bardziej być po prostu zrelaksowanym już na etapie podróży.
0: No oczywiście tutaj abstrahujemy od różnic cenowych, które różnią tak naprawdę oba środowiska.

0: Polski Transportu. Natomiast też już od jakiegoś dłuższego czasu, bo my też na antenie Polskiego Radia Kierowców rozmawiamy na ten temat, obserwujemy taką tendencję, że jednak te wypady, te urlopy, one są raczej krótsze niż dłuższe. Jak pan sądzi, z czego to wynika?
1: O których wypadach?
0: Słyszymy się. Coś...
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. O, jesteśmy z powrotem.
1: O które wypady pani pyta?
0: No, takie wakacyjne bym powiedziała, bo nawet te wakacyjne wypady okazują się być krótsze niż dłuższe, bo kiedyś, dawno temu, no to były takie bite 2 tygodnie, powiedzmy, gdzieś na wakacjach i to był standard, a teraz chyba tak do końca nie jest.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście można powiedzieć, że ten ruch turystyczny jest podzielony na takie dłuższe wakacje w okresie letnim oraz na city breaki przez resztę roku, czyli takie krótsze wypady najczęściej do miast na kilka dni. Natomiast to, co obserwujemy w te wakacje, to rzeczywiście wydłużający się okres, na który te rezerwacje są składane. Czyli tak, rzeczywiście latem chcemy teraz odpoczywać nie tylko dłużej, czyli już tak minimum 7 dni, ale też co ciekawe, Polacy, a w szczególności warszawiacy, patrzą na to, żeby komfort był coraz większy. Co dokładnie mam na myśli? Obserwujemy rosnącą liczbę rezerwacji z przynajmniej 4-gwiazdkowymi hotelami. Oprócz tego, jeśli chodzi o wyżywienie, to tutaj jest coraz większa rola all inclusive. Także rzeczywiście ten komfort i warunki jak najlepsze są dla nas teraz coraz istotniejsze.
0: To jest ciekawa informacja i zmiana tak naprawdę tych naszych nawyków, jeśli chodzi o podróże, a myślę, że zainteresuje naszych słuchaczy pytanie o ceny biletów. Czy te, które obecnie są w wyszukiwarkach, to są ceny, które mogą się zmienić w sytuacji tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, czy jednak jeśli kupimy, czy jednak no, raczej pozostaną właśnie na tym poziomie, który jest obecnie w wyszukiwarkach?
1: Warto pamiętać, że linie lotnicze zawsze skrupulatnie i długofalowo podchodzą do swojego biznesu. Z tego powodu pozabezpieczały sobie kontrakty i te umowy między innymi na paliwa. Dlatego nie martwiłbym się tak bardzo o jakieś drastyczne zmiany. Ale to, co jest ważne w tym kontekście, to, że To jest też kolejna nasza obserwacja, że w te wakacje nieco maleje rola last minute. Rzeczywiście obserwujemy, że w tym roku Polacy z większym wyprzedzeniem rezerwowali wakacje. Być może właśnie z powodu tego, że przecież ten konflikt na Bliskim Wschodzie miał miejsce wczesną wiosną, czyli być może już wtedy rzeczywiście pewne myśli w naszych głowach wchodziły, co to będzie, jak będą wyglądały wakacje i rzeczywiście to większe wyprzedzenie przyniosło spokój, ale też niższe ceny, no bo wiadomo, że im wcześniej zarezerwujemy, tym naprawdę możemy atrakcyjne ceny upolować.
0: Mm-hmm. Czyli też, no właśnie, im wcześniej kupimy, tym te ceny będą niższe, jeśli chodzi o bilety lotnicze. Ciekawe są te obserwacje z tych zmieniających się naszych nawyków, a mówił nam o nich Marcin Starkowski, ekspert internetowego biura podróży Esky. Dziękujemy bardzo i dobrej podróży.
1: Pozdrawiam wszystkich kierowców. Dziękuję bardzo za rozmowę i dobranoc.
0: I do usłyszenia.

0: Są takie miejsca, gdzie się korkuje, jest ich mało, a jakie to są miejsca, o tym już teraz. Kamil.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S2 w granicach Warszawy.

0: między węzłem Wał Międzyszyński a węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Zablokowany został jeden pas w kierunku Terespola. Nadal w Śląskiem są problemy na Krajowej 78, a konkretnie na odcinku łączącym tę trasę z Krajową 91 w Siewierzu. Na drugim kilometrze wywróciła się ciężarówka z naczepą i tam nadal w kierunku Katowic nie przejedziemy. Na miejscu są służby, które czekają na ciężki sprzęt, który ma podnieść i usunąć przewróconą ciężarówkę z węzła. Na miejscu są też policjanci, którzy kierują na objazdy. Dziś ruszyły prace na Krajowej Drodze nr 86 w Katowicach. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. W rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4 będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Polskiemu Radiu Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
0: Docelowo cała nawierzchnia Krajowej 86 w rejonie węzła Murckowska w Katowicach będzie wyremontowana kompleksowo. Zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Już za niespełna 8 minut opowiemy Wam o tym, co dzieje się w pogodzie.

0: Zmiany, zmiany, zmiany. 20 stopni w Kozienicach to jest najcieplej, najchłodniej Zakopane 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I taką temperaturę mamy o 21:00. PRK, Polskie Radio Kierowców. Mówimy wam o tym, co dzieje się w pogodzie o tej porze właśnie. No to też w tej pogodzie dosyć chłodno i taka dosyć chłodna noc też się zapowiada. Teraz na termometrach, na przykład ci, którzy są w Szczecinie, zobaczą około 16 stopni. W Warszawie stopni jest około 19. No a na południu kraju, na przykład tutaj w okolicach Krakowa, stopni jest 18. W Lublinie około 18, też 17.

0: 17, o tak mniej więcej. No i deszcz, niestety. Ten nie odpuszcza, obecny jest i będzie w nocy również. Na północnym zachodzie kraju popada, na północnym wschodzie kraju popada, na północy popada, popada też na południu, południowym zachodzie i wschodzie. Troszkę i w centrum też niestety, natomiast tego deszczu być nie powinno na Lubelszczyźnie. To jest taki region, w którym nie widać deszczowych chmur. Jak będzie naprawdę w rzeczywistości, zobaczymy, bo to są przecież prognozy. No i ta noc nie będzie najcieplejsza, takie 12-13 stopni właściwie wszędzie w kraju. 10 najchłodniej pokazać mają termometry w Zakopanem. No i uwaga, bo jeszcze cały czas synoptycy Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Te pojawić się mogą na północnym zachodzie kraju. Tutaj w okolicach Szczecina może grzmieć. Wtedy też dosyć silnie powieje. Tak przynajmniej wynika z prognoz. No a jutro? Jutro też tak dzień w kratkę. Niestety tego słońca będzie trochę. Będą przejaśnienia, ale będzie też przelotny deszcz i ten pojawić się ma się właściwie w całym kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Luzie, dobijemy sobie teraz do godziny 22. Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: 21:10 na zegarach. PRK, Polskie Radio Kierowców. Myślę, że na waszych też, a jeśli nie, no to regulujcie śmiało, bo 21:10 właśnie teraz wybija. I to oznacza też, że my wyjeżdżamy na drogi już coraz bardziej puste. Mam nadzieję, że Kamil to potwierdzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają prace w Warszawie na trasie S8 pomiędzy węzłem Prymasa a węzłem Marki. Trwa tam frezowanie na

0: nawierzchni, w związku z tym drogowcy zamykają poszczególne pasy ruchu i mogą występować utrudnienia w obu kierunkach. I patrząc na mapy, w tym momencie kłopoty z przejazdem są w stronę Białegostoku. Pomimo późnej pory na trasie S8 w granicach Warszawy jest korek. No, myślę, że około 3 km on ma, w związku z tym, biorąc pod uwagę godzinę, którą teraz mamy, jest to sytuacja niecodzienna. Ale to nie jedyne miejsce z utrudnieniami w Warszawie, dlatego że wciąż są kłopoty na trasie S2 za Wisłą, między węzłem Wałmiedzoszyński a węzłem Patriotów. Czy zdarzyły się 4 auto osobowe. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Terespola na 482 kilometrze. Cały czas też kłopoty są w Śląskiem, na Krajowej 78, na łącznicy z Krajową 91, na wysokości Siewierza. Tam wywróciła się ciężarówka z naczepą. Droga w kierunku Katowic została zablokowana. Na miejscu cały czas pracują służby i czekają na przyjazd sprzętu, który pozwoli podnieść i usunąć przewróconą ciężarówkę z węzła. Są też tam na miejscu policjanci, którzy kierują zmotoryzowanych na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli coś macie do dodania, no to oczywiście cały czas można to robić w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i też tak czytam, szybki meldunek pogodowy z Gryfina. Burza wraz z opadami deszczu dość intensywnymi, chociaż widoczność jest dobra, przyczepność dobra, dróg słaba. Stopni 15. Antek z Gryfina. Dziękujemy bardzo za te informacje. No i oczywiście czekamy na więcej.

0: W Polskim Radiu PRK, Polskim Radiu Kierowców często mówimy wam nie tylko o tych miejscach, które warto odwiedzić za granicą. Dzisiaj była o takich mowa. Jesteśmy wierni, jak wynika z raportu SKI, chociażby Włochom, ale też Grecji. Lubimy też polecieć do Bułgarii, ale też zachęcamy was do tego, żeby odwiedzać te miejsca, które mamy w Polsce. I tak też na przykład takim miejscem mógłby być dzisiaj, chociaż to chyba chwilkę potrwa, rezerwat przyrody, jezioro Rakutowskie w Gostynisko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. To tutaj po raz kolejny zresztą mamy obrączkowanie ptaków. Miłośnicy natury z całej Polski przybyli właśnie do tegoż rezerwatu przyrody po to, żeby przyglądać się całej tej procedurze, która ma miejsce. To jest miejscowość Krzewent, niedaleko Włocławka. To tutaj powstał obóz ornitologiczny, w którym trwało obrączkowanie ptaków.
1: Miejsce skupia i ściąga ptaki z wielu rejonów. Jest to punkt bardzo ważny, przystankowy, żerowiskowy dla ptaków różnych. Od takich dużych wodno-błotnych gęsi, żurawi, aż po takie drobne, jak łapiemy, takie wróblowate.
2: Każdy dzień jest bardzo rutynowy. Pierwsze, co się dzieje każdego dnia, to pierwszy obchód zaraz po wschodzie słońca. Obchody to po prostu przejście się po sieciach i zobaczenie, jakie ptaki do nich wpadły.

0: I wtedy też zbieramy te ptaki po drodze, wkładamy je do takich specjalnych materiałowych worków, do których one jakby bezpiecznie mogą trafić i potem są przetransportowane do obozu, gdzie obrączkarz się zajmuje tym, żeby je zaobrączkować i wykonać pomiary.
1: Nie mam zbytnio doświadczenia w wyciąganiu ptaków z sieci, dlatego chodzę na obchody z koleżanką, która mnie uczy i nawet mi się poudawało coś powyciągać teraz, więc to jest bardzo fajne miejsce, żeby zacząć taką swoją przygodę z tym wszystkim. Osoby są bardzo fajne, bardzo cierpliwe, wszystkiego cię nauczą i ogólnie po prostu mnóstwo wiedzy można tu zdobyć.
2: No i kiedy jak nie w wakacje właśnie, zachęcamy was do właśnie bycia w takich miejscach nieoczywistych, którym w tej chwili, o którym mówimy, to jest rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie, Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. To tutaj trwa obrączkowanie ptaków, a więc też coś, co nie jest oczywiste, a daje szansę, jak mówią badacze, na badanie między innymi tras migracji, długość życia i zmian liczebności danej populacji ptaków. Ten obóz ornitologiczny potrwa do pierwszych dni listopada nawet, a więc już dawno wakacje się skończą, a obóz będzie trwał. Nadal można zgłaszać chęć udziału. Jeśli ktoś ma na to ochotę, to szczegóły dostępne są na profilu Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków. To wszystko można znaleźć na Facebooku.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Powolutku zbliżamy się do celu. A jak ten dojazd do tego celu wygląda o tej porze, o godzinie 21.30 już tak naprawdę, o tym opowie wam Kamil. O Jezu, jak sobie ziewnął. No wiesz?
1: Przepraszam. Mm-hmm. Ale wiesz, musiałaś. Musiałaś.
0: Co musiałam?
1: No mogliśmy to zostawić dla siebie, no.
0: Tego akurat nie. Mm-hmm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Śląskiem na Krajowej 78, konkretnie na łącznicy z drogą krajową numer 91. Zatem w pobliżu Siewierza jedziemy już w obu kierunkach sprawnie. Wcześniej w stronę Katowic droga była zablokowana po tym, jak wywróciła się tam ciężarówka z naczepą. Nowe utrudnienia w Dolnośląskiem na trasie S3 między węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. Na 355 kilometrze trwa akcja strażaków. Gaszą pożar auta osobowego i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Lubawki. Ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Nadal są problemy w Warszawie na trasie S2 między węzłem Wał Międzyszyński.

Ja węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe wczesnym wieczorem i nadal tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Terespola. Ruch

0: drogowcy zajmują na zmianę poszczególne pasy ruchu i warto wziąć pod uwagę to utrudnienie, jeżeli planujecie podróż właśnie S8 przez Warszawę w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas jesteśmy dla Was, PRK, Polskie Radio Kierowców. Piszcie, nagrywajcie się. Jesteśmy z Wami.

0: No cóż, to też możemy potraktować jako taką wakacyjną przygodę, choć nie brzmi to zachęcająco specjalnie, zwłaszcza jak jesteśmy uczestnikiem takiej przygody, choć może warto spróbować. Otóż jutro nad Bałtykiem, jeśli jesteście, będziecie, no to będzie można zaobserwować dosyć rzadkie zjawisko. Nad wybrzeżem mogą pojawiać się trąby wodne. Tak prognozuje Instytut Meteorologii. Zjawisko może wystąpić na wschodnim wybrzeżu, doprecyzowują meteorolodzy, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim. Mówi o tym synoptyczka Anna Gryczman.
1: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to siódmy stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru te fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
0: No cóż, potraktujmy to jako wakacyjną przygodę, jeśli jesteśmy nad Bałtykiem, bo nie jest to częste zjawisko, takie trąby wodne, a jutro będą do zobaczenia. Jeśli chodzi o pogodę, no to ta, tak jak przewidują synoptycy, poprawić ma się w piątek. Też nad Bałtykiem ten wiatr powinien troszkę ustać i osłabić się, co oznacza no, troszkę lepszą pogodę. Zresztą w ogóle ma zrobić się cieplej. W weekend to 27-28 stopni. No ale cóż, niestety, ale nie na długo.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Zdecydowanie nasz czas zbliża się do końca na luzie i fajnie się złożyło, bo też Bartłomiej dotarł do celu, jak donosi w aplikacji PLK Polskiego Radia Kierowców. W Kaliszu przyjemne plus 19, pochmurno. Właśnie dotarłem do celu dzisiejszej podróży. Dziękuję za towarzystwo w aucie i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia, do jutra. Czekamy na ciebie, Bartłomieju, oczywiście jak na naszych wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, PRK Polskiego Radia Kierowców. Bądźcie z nami, no i też oczywiście donoście o tej sytuacji na drodze, która jest przed wami, ale też nie tylko, dzielcie się wszelkimi refleksjami, które macie w głowie. Bardzo to nas zawsze zajmuje i jesteśmy ciekawi też was. A więc aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców zawsze dla was otwarta do pisania, nagrywania, a teraz my też jesteśmy dla was po to, żeby poinformować was w tym ostatnim już dziś serwisie w PRK Polskim Radiu Kierowców o tym, co dzieje się na drogach, i to jest nieustająco głos Kamila Olaka.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S3 między węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. A to oznacza, że na 355 kilometrze skończyła się akcja strażaków, którzy gasili pożar auta osobowego i w konsekwencji zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Lubawki. Ale teraz już w tym miejscu przejedziemy bez problemów. Trwają natomiast kłopoty na trasie S2 między węzłem Wał Miedzoszyński a węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze po zderzeniu czterech aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Terespola. Na duże utrudnienia muszą przygotować się kierowcy, którzy jadą trasą krajową nr 75 w okolicach Nowego Sącza. Trwa tam remont około kilometrowego odcinka tej drogi, który prowadzi przez miejscowości Wielogłowy i Wielopole. Utrudnień na tej trasie trzeba się spodziewać co najmniej do połowy września. Będzie frezowana istniejąca nawierzchnia, wykonana nowa warstwa bitumiczna, uzupełnione pobocza, a także namalowane oznakowanie.

0: Niepoziome drogi. Prace będą kosztowały około 2,5 miliona złotych i utrudnienia w trakcie remontu będą, ale roboty zaplanowano tak, żeby ruch w obu kierunkach był utrzymany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i zostawiamy Was w najlepszym możliwym towarzystwie. Dziękuję bardzo. Na luzie Monika Gniewaszewska. Do usłyszenia.

0: Czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: daj mi znać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.